rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych, jak oddzielić nagle

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: W dzisiejszym programie podsumowanie policyjnej akcji Alkohol i Narkotyki. Dowiemy się też, gdzie wyrzucić zużyte opony i jakie auta najchętniej kupujemy. Ruszamy.
0: Autoradio.
1: W ostatnich dniach dolnośląska drogówka przeprowadziła wojewódzkie działania pod nazwą Alkohol i Narkotyki. W toku prowadzonych czynności policjanci poddali badaniu na zawartość alkoholu ponad 34 tysiące kierujących pojazdami mechanicznymi, spośród których 56 wsiadło za kierownicę, znajdując się pod wpływem alkoholu. Podczas tych tygodniowych działań ponad 80 kierujących poddano badaniu na zawartość narkotyków w organizmie. Niestety 12 z nich znajdowało się pod ich wpływem. W trakcie prowadzonych działań dolnośląscy policjanci zatrzymali 20 kierowców, którzy posiadali aktywny sądowy zakaz, oraz 20, którzy decyzją starosty posiadali cofnięte uprawnienia.
0: Autoradio.
1: Wraz z wymianą ogumienia wielu kierowców zadaje sobie pytanie, gdzie oddać stare opony zgodnie z przepisami. To ważne, ponieważ zużyte opony są odpadem wymagającym specjalnego zagospodarowania. Zużytych opon nie wolno wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane ani kontenerów przeznaczonych do segregacji. Zabronione jest także pozostawianie ich przy drogach, w lasach czy na nielegalnych wysypiskach. Za takie działanie grozi mandat w wysokości 500 zł. Jeśli sprawa zostanie skierowana do sądu, grzywna może wynieść nawet 5000 zł. Dodatkowo sprawca może zostać obciążony kosztami usunięcia skutków zanieczyszczenia. Opony rozkładają się przez setki lat i zawierają substancje, które mogą negatywnie wpływać na środowisko, dlatego przepisy wymagają ich właściwej utylizacji. Najpopularniejszym miejscem, do którego można oddać stare opony, jest punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli PSZOK. W wielu przypadkach obowiązują limity wynoszące najczęściej od 8 do 10 sztuk rocznie. Drugim rozwiązaniem jest pozostawienie zużytego ogumienia w warsztacie wulkanizacyjnym podczas wymiany na nowy komplet. Część serwisów oferuje taką usługę bezpłatnie, inne pobierają niewielką opłatę.
0: Autoradio.
1: Polacy oszaleli na punkcie tych modeli. Tempo sprzedaży to jeden z najlepszych wskaźników realnego popytu na rynku wtórnym. Im krócej ogłoszenie wisi w serwisie, tym większe zainteresowanie modelem. Czołówkę zestawienia zdominowały auta miejskie, od lat cenione za tanią eksploatację, dostępność części i opinie o niezawodności. Co istotne, kupujący patrzą dziś na znacznie więcej niż samą cenę. Liczą się koszty utrzymania, historia serwisowa i reputacja danej jednostki napędowej. Najszybciej znikającym z ogłoszeń autem używanym w Polsce są obecnie Skoda Fabia i Volkswagen Polo. Oba modele znajdują nabywcę w średnio w 29 dni. Wynika to z analizy AAA Auto, obejmującej modele sprzedane w tym roku w liczbie co najmniej 5000 egzemplarzy. Podium zamyka Toyota Yaris ze średnim czasem 30 dni. Za Skodę Fabię nabywcy płacili średnio nieco ponad 19 tysięcy złotych, kupując w tej cenie auto 13-letnie z przebiegiem blisko 180 tysięcy kilometrów. Volkswagen Polo był nieco tańszy, przeciętnie nieco ponad 17 tysięcy złotych, choć przy wyższej średniej wieku wynoszącej 15 lat. Najmłodszym i jednocześnie najdroższym modelem pierwszej trójki okazała się Toyota Yaris. Średni wiek 11 lat przy średniej cenie sprzedaży 37,5 tysiąca złotych.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG. No.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Legnica stara się o lokalizację wojsk sprzymierzonych na terenie miasta. Misiek & Company w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze, Cieplicach.
2: Słuchacie raportu regionalnego.
1: A na początek trudności z powodu najazdu pielgrzymów w Legnicy. Zbliża się 10. rocznica podania do publicznego kultu wydarzenia eucharystycznego.
3: Chodzi o 4 lipca 2016 roku, kiedy biskup Zbigniew Kiernikowski za zgodą Stolicy Apostolskiej ogłosił sensacyjne wyniki badań histopatologicznych czerwonych przebarwień na hostii upuszczonej podczas rozdawania Komunii Świętej w Sanktuarium Świętego Jacka. Według naukowców to tkanka przypominająca najbardziej mięsień ludzkiego serca w agonii. Legnica jest jednym ze 132 miejsc na całym świecie, gdzie Kościół katolicki udokumentował i uznał cud eucharystyczny. Przebarwiona hostia jest przechowywana jako relikwia w Sanktuarium Świętego Jacka. To także wyjątkowa atrakcja turystyczna Legnicy, niedostrzegana przez oficjalne przewodniki. Na 4 lipca tego roku na godzinę 12 zaplanowano mszę świętą pod przewodnictwem biskupa Marka Mendyka, ordynariusza diecezji świdnickiej. Wszystko zaczęło się 25 grudnia 2013 roku. Księdzu, który rozdawał komunię świętą podczas pierwszej tego dnia mszy, spadł na posadzkę jeden z komunikantów. Procedury kościelne nakazują, aby na początku konsekrowaną hostię po podniesieniu z podłogi wrzucić do kielicha z wodą, gdzie powinna się rozpuścić. Kielich z hostią stał w zamkniętym tabernakulum. 4 stycznia 2014 inny ksiądz zauważył czerwone przebarwienie na hostii, około 1,5 na pół centymetra. 5 stycznia biskup zasugerował, aby odczekać jeszcze 2 tygodnie. Po tym czasie nieprzebarwiona część hostii się rozpuściła, ale czerwony fragment unosił się na wodzie. Pobrano próbki, które przekazano pracownikom Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, nie informując, skąd pochodzą. W połowie marca 2014 w obrazach histologicznych opisano struktury włókniste najbardziej przypominające struktury mięśnia serca. Próbkę badali także naukowcy z Zakładu Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Opisali ją jako włókna mięśnia serca mocno pofragmentowane. Obraz mięśnia serca w stanie agonii. Badanie DNA wykazało, że badany preparat jest tkanką mięśnia ludzkiego serca. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: I pozostajemy jeszcze w mieście nad Kaczawą, która stara się o lokację wojsk sprzymierzonych. Maciej Kupaj, prezydent Legnicy, jako przykład podaje rozwój Bolesławca, gdzie rotacyjnie wojska amerykańskie są już od kilku dobrych lat. To nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa, to także prestiż.
4: Naturalnie złożyliśmy taką ofertę do Wojska Polskiego, jeżeli chodzi o lokację Wojska Polskiego bądź Wojsk Sprzymierzonych. Mamy na terenie miasta teren, który moglibyśmy przekazać. Ten teren jest także w okolicach terenów należących do KOWR-u, więc ta przestrzeń jest naprawdę dość duża.
5: Prezydent Legnicy liczy na przychylne potraktowanie złożonej przez miasto propozycji.
4: Bo to naturalnie miejsca pracy, to także dodatkowe dochody i milionowe przychody dla miasta Legnicy.
5: Maciej Kupaj uważa, że szanse na lokację jednostki wojskowej w Legnicy są jak najbardziej realne.
4: Myślę, że nie ma zbyt wielu samorządów, które złożyły tak hojną propozycję, natomiast ta decyzja jest całkowicie niezależna. No od nas wiemy, że tych miejsc branych pod uwagę jest bardzo wiele. My niestety na terenie miasta już nie mamy lotniska w Agrze, więc to jest taka wada, natomiast oczywiście jesteśmy blisko autostrada 4, przy autostradzie 3, ważny węzeł kolejowy, także są pewne też plusy. No ja widzę, jak Bolesławiec się rozwija, jeżeli chodzi także o lokację wojsk sprzymierzonych i myślę, że to byłby bardzo dobry i duży krok dla miasta Legnicy.
5: Do tematu wrócimy. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: Misiek & Company to tytuł wystawy malarstwa Bogumiły Twardowskiej-Rogacewicz. Na ekspozycji zwierzęta pojawiają się tu nie tylko jako temat obrazu, ale także jako symbol siły, wolności i harmonii z naturą, mówi dyrektor Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze, Cieplicach, Adam Łaciuk.
6: Przygotowaliśmy następną fantastyczną wystawę pod bardzo ciekawym tytułem Misiek & Company pani Bogumiły Twardowskiej-Rogacewicz. Wystawa jest niezwykle ciekawa, bo jak muzeum przyrodnicze, no to muszą być też tematy przyrodnicze. Już sam tytuł wskazuje, iż nie będą to ludzie, nie będą to pejzaże. Bohaterami prac malarskich i rysunków będą właśnie zwierzęta.
7: Pokażemy 27 prac.
8: Edyta Patro z Muzeum Przyrodniczego.
7: Bogumiła Twardowska-Rogacewicz jest znana w Jeleniej Górze od ponad 10 lat. Zajmuje się pejzażem, zajmuje się też fotografią, scenografią, ale takim ikonikiem jest malarstwo. Malarstwo i rysunek. Oprócz obrazów namalowanych na płótnie czy kartonie zobaczymy także prezentacje i na niej zobaczymy również takie groteskowe, ciekawe ujęcia zwierząt w zupełnie innym stylu niż znamy ją z ogólnej twórczości.
6: Tak wesołych i z tak wspaniałym spojrzeniem zwierząt nigdzie Państwo nie zobaczycie, tylko u nas w Muzeum Przyrodniczym.
0: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
1: Przed nami bardzo gorący weekend, wysokie temperatury zachęcają do wypoczynku nad wodą. Policja apeluje, by korzystać z tylko wyznaczonych i strzeżonych kąpielisk i nie wchodzić do wody po alkoholu, mówi oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze Edyta Bagrowska.
9: Przypominamy, że bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od naszej odpowiedzialności i przestrzegania podstawowych zasad. Stanowczo odradzamy korzystanie z niestrzeżonych i tzw. dzikich kąpielisk. Są to miejsca szczególnie niebezpieczne, ponieważ nie są objęte nadzorem ratowników, a dno zbiorników wodnych często kryje liczne zagrożenia. Do kąpieli należy wybierać wyłącznie miejsca odpowiednio oznakowane i strzeżone przez ratowników wodnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo dzieci. Najmłodsi nigdy nie powinni pozostać bez opieki osób dorosłych, nawet jeśli przebywają w płytkiej wodzie. Apelujemy o rozwagę podczas korzystania ze sprzętu wodnego, takiego jak rowery wodne, kajaki, łodzie. Każda osoba korzystająca z tego rodzaju sprzętu powinna mieć założoną kamizelkę ratunkową. Przypominamy również, aby nigdy nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu lub środków odurzających. Alkohol osłabia koncentrację, zaburza ocenę sytuacji, powoduje nadmierną pewność siebie i znacząco zwiększa ryzyko utonięcia. Korzystajmy wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk.
1: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Już dziś fala gorąca nadciągnie do Polski. Wojewodowie po odprawie. Za granicą stać nas na coraz więcej, mimo że polska złotówka słabnie. Prezydent Ukrainy nie przyjedzie do Gdańska, ale umowy o odbudowie nie są zagrożone. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Służby przyszykowane na nadchodzące afrykańskie upały. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz wziął udział w odprawie z wojewodami i przedstawicielami służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Miejscami na zachodzie kraju termometry mogą pokazać w najbliższych dniach 36 stopni w cieniu. Na razie ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczą większości województwa lubuskiego, krańców południowo-zachodnich Wielkopolski i północnego Dolnego Śląska. Dziś tam maksymalnie do 31 stopni w cieniu. Polski złoty akurat przed sezonem urlopowym zaczął słabnąć. Waluty na zagraniczne urlopy kupimy więc teraz trochę drożej, ale tylko trochę. Co więcej, analitycy mówią, że lipiec historycznie sprzyja umocnieniu złotego. No ale ten bieżący kurs złotego do euro, dolarów czy funtów kupowanych na wakacje to jedna sprawa, a druga to kurs realny pokazujący naszą siłę nabywczą za granicą, czyli że stać nas na więcej.
3: Myślę, że jest taka sytuacja coraz częściej.
2: Mówi analityk XTB Michał Stajniak.
3: Też jakby wynika to również z tego, że w Polsce te ceny wzrosły dosyć wyraźnie w ostatnich latach. Widać właśnie po tym realnym kursie złotego, że stać faktycznie nas na coraz więcej.
2: Na to oczywiście wpływają też coraz wyższe pensje. W przeliczeniu na euro płace w Polsce przez ostatnich 5 lat, jak zauważyli ostatnio analitycy banku PKO SA, podwoiły się. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na rozpoczynającej się jutro konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy. Zamiast prezydenta Ukrainy pojawi się premier tego kraju, Julia Sfirydenko. Nieobecność ukraińskiego przywódcy to wynik sporu, jaki wybuchł ostatnio na linii Warszawa-Kijów. Po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek imię bohaterów UPA, w Polsce niemal wszyscy politycy skrytykowali tę decyzję, a Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi orderu Orła Białego. Polski premier też krytykował, ale teraz zapewnia, że budowanie dobrych relacji polsko-ukraińskich jest nie tylko wyrazem przyzwoitości, no ale po prostu się opłaca.
4: W tym duchu przygotowywaliśmy konferencję odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Ona się odbędzie. Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy. Pomogliśmy przygotować 200 porozumień i umów. W tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich. Wspólny biznes po zakończeniu wojny. Mówimy o setkach miliardów dolarów.
2: Przypomina Donald Tusk. Na koniec zaglądamy na mundial. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Francji Didier Deschamps nie poprowadzi drużyny w piątkowym ostatnim meczu grupowym na mundialu przeciwko Norwegii. Francuska federacja poinformowała, że powróci do ojczyzny na pogrzeb matki. A jeśli chodzi o bieżące mecze, Chorwacja wygrała z Panamą 1-0 w meczu rozegranym w Toronto. We wcześniejszym spotkaniu grupy L Anglia zremisowała z Ganą 0-0. Panama straciła szansę na awans do fazy pucharowej. Z kolei w grupie K Portugalia rozbiła Uzbekistan 5-0.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
5: Glenn Frey, The Heat Is On, czyli gorąco w trybie załączonym. Zdecydowanie na zewnątrz dzisiaj też gorąco, ale nie aż tak ekstremalnie. 28 do 31 stopni. A te upały po 40 stopni to będą owszem sobota i niedziela. A teraz to jeszcze możemy się delektować tym, że na zewnątrz jest góra 14. Jakże to jest przyjemne. Radek Bajor, dzień dobry, witajcie. The

0: Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Po reklamie.
1: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

One Republic i Sunshine, słuchajcie, takie piosenki, letnie piosenki powinny być w takie dni zakazane, powinno być więcej zimna, powinien się prezenter w radiu, w muzycznym radiu witać chłodno, wręcz ozięble, powinien mówić do was same zimne słowa. No i też powinno być coś serwowane zimnego, koniecznie gazowanego i bezalkoholowego, bo dzisiaj bez wody to jak bez ręki. One Republic, Sunshine, a teraz jak nie, to nie. Phil będzie. A to jak nie, to nie, to może powiedzieć wielu facetów, którzy najpierw mówią: kochanie, zrobić ci herbatę, a ona na to nie. Jak nie, to nie. Sprawa jest prosta. 12 po 6. Dzień dobry.

0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: Fantastyczny poranek, w środę 24 czerwca, 190 dni do końca roku, jest Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę, a jak tu spojrzeć głębiej w kalendarz, to jeszcze jest Dzień Przytulania i Międzynarodowy Dzień Kobiet w Dyplomacji, święta można łączyć. Danuta, Emilia, Jan i Janina, oni dzisiaj mają imieniny, wszystkiego najlepszego, kłaniamy się im nisko, życząc tego, czego sobie sami życzą. Wschód słońca o 4:44, to za nami, zachód słońca 21:15, a dzień krótszy od najdłuższego już o minutę i tutaj smuteczek będzie trwał 16 godzin i 31 minut. Z ważnych wydarzeń, jeśli chodzi o kalendarz muzyczny, to informujemy wszem wobec: 82 lata temu urodził się Jeff Beck, czyli Jeffrey Arnold Beck, gitarzysta w zespole Yardbirds, a później założyciel i gitarzysta w formacji The Jeff Beck Group i w wielu innych projektach. Za swoją twórczość 6 razy otrzymał nagrodę Grammy. Zmarł w roku 2023, miał wtedy 78 lat. Mick Fleetwood, współzałożyciel, lider i perkusista formacji Fleetwood Mac, świętuje dzisiaj 79 urodziny, a Helena Wondraczkowa też dzisiaj świętuje urodziny, te same, ale nie powiemy które. Piosenkarka to czeska, aktorka, prezenterka telewizyjna, ale przede wszystkim osobowość sceniczna. Takich talentów na świecie jest niezwykle mało, a osób, które mają tyle lat, a wyglądają góra na 45, jeszcze mniej. John Isley, basista formacji Dire Straits, w latach 1977-1995, urodził się 77 lat temu, a 67 lat kończy dzisiaj Andy McCluskey, czyli George Andrew McCluskey, współzałożyciel, wokalista i basista formacji OMD. Kurt Smith, wokalista, autor tekstów, producent muzyczny, współzałożyciel Tears for Fears, kończy dzisiaj 65 lat, a 63 lata kończy Paweł Kukiz, członek i założyciel takich formacji jak IRL, Emigranci i Pierwsi, a także polityk polski. W 1967 roku urodził się Richard Kruspe. Tak naprawdę Sven Kruspe, współzałożyciel i gitarzysta formacji Rammstein. Glenn Medeiros skończy 56 lat, a Joanna Kulik, aktorka filmowa, telewizyjna i piosenkarka, urodziła się 44 lata temu. 37 lat skończy Cortez, czyli Łukasz Federkiewicz, wokalista, multiinstrumentalista i kompozytor. W roku 2024 do największej orkiestry świata odszedł zaś Shifty Sherlock, czyli współzałożyciel i wokalista formacji Crazy Town, prowadzący karierę solową. Urodził się w roku 1974, odchodząc miał lat 49.
0: Kalendarium regionu.
1: Ekspresem jeszcze zaglądamy do kalendarium regionalnego. Pod datą 24 czerwca historia wynotowała, że w 1421 roku w Zgorzelcu odbył się zjazd miast śląskich skupionych w antyhusyckim sojuszu. W roku 1670 silna wichura spowodowała urwanie się dzwonu w kościele w Mirsku, a w 1943 roku władze administracyjne Dolnego Śląska przejęły zamek Książy w związku z zaległościami podatkowymi rodziny Hochbergów, chociaż ta historia jest znacznie dłuższa i nieco bardziej skomplikowana.
0: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: Hey, what's up? I'm Nexory and you're listening to Musician Radio. They really love music.

0: Deep End i Grand Candy, Waiting for the Summer, czekając na lato, czekali i się doczekali. Doczekali się tego, że jest 6:24. No i doczekali się tego, że kichają, kicha, tak, człowiek kicha, nie, że coś jest źle, tylko, że kicha i z oczu mu leci i nos też z niego leci i łzawi. I jakoś mu niedobrze i najchętniej by się położył i nie szedł do pracy albo do szkoły, zwłaszcza że rok szkolny się kończy. Słuchajcie, to powinna być obowiązkowa część każdego serwisu informacyjnego, co pyli w danym okresie. Przyjrzeliśmy się temu, co pyli u nas w regionie. Babka, wysokie stężenie, proszę bardzo. Sztab, wysokie stężenie. Można mieć uczulenie na pyłki pokrzywy, można, proszę bardzo, wysokie stężenie też jest. No i kladosporium oraz alternaria, czyli takie rodzaje grzybów czy pleśni, też pylą wysoko. A niskie stężenie w tej chwili jest bylicy i komosy, cokolwiek to jest. A, i babka też pyli, ale mało. Lepiej byłoby jeszcze, jakby lekarz jakiś wystąpił i powiedział, co na to zrobić, czy iść do lekarza, czy do apteki i jaki środek jest najlepszy, żeby człowiek był mniej kicha, a bardziej taki do życia, wiadomo.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Nieważne, że kicha, ważne, że słońcem opętany jest. Lady Punk teraz 25,5 po 6.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Po reklamie.
3: 6.30, a o tej porze od 10 stopni w Kotlinie Kłodzkiej i na Ziemi Kłodzkiej w ogólności do 19 stopni w Zielonej Górze, a później od 28 do 31 będzie na naszych termometrach, a na niebie zobaczymy słońce i chmur raczej mało, jeśli w ogóle. Dzień bez opadów z wiatrem słabym z północy.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: O pogodzie? Tak, wiemy wszystko. Sprawdzamy jeszcze ciśnienie. Ono wynosi 1019 hektopaskali. Wydaje się być optymalne i na takim poziomie dzisiaj pozostanie. Biometr o poranku korzystny, bo chłodno. Później niekorzystny, bo gorąco. A później obojętny, bo trochę chłodniej. Taki plan na dzisiaj ma dla nas pogoda. A jeśli chodzi o wydarzenia, to te przedstawi Beata Nowicka.
4: Trwa śledztwo w sprawie zanieczyszczenia rzeki Kaczawy w Prochowicach. Wszystko zaczęło się na początku czerwca, kiedy to jeden z mieszkańców zauważył śnięte ryby i pianę unoszącą się na powierzchni wody. O sytuacji natychmiast powiadomił odpowiednie służby. O szczegółach mówi Jagoda Ekiert z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.
5: W Legnicy policjanci przeprowadzili szereg czynności mających na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy. Na miejscu pracowali funkcjonariusze Legnickiej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wód Polskich. W trakcie prowadzonych działań wykonano oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczono próbki do dalszych badań i analiz. Całość zgromadzonego materiału została przekazana do prokuratury rejonowej w Legnicy.
6: W związku z zanieczyszczeniem Kaczawy legnicka prokuratura wszczęła śledztwo. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń policji, źródłem skażenia mogło być jedno z lokalnych przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem odpadów płynnych. O szczegółach mówi Mariusz Kluczyński, kierownik Wydziału Śledztwa z prokuratury rejonowej w Legnicy.
7: Prokurator rejonowy w Legnicy wszczął śledztwo w sprawie usuwania w Prochowicach wbrew przepisom odpadów w postaci poprodukcyjnych substancji ciekłych w taki sposób, że mogło to spowodować obniżenie jakości wody lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym. Ustalono prawdopodobną przyczynę i źródło zanieczyszczeń. Jest nim jeden z zakładów podmiotów gospodarczych znajdujących się na terenie Prochowic. Prokurator zlecił czynności dowodowe, w tym m.in. z udziałem biegłego, celem zweryfikowania prawidłowości postępowania z odpadami przez ten zakład. W oparciu o zgromadzone dowody, w tym zeznania świadków, opinie biegłych, prokurator po skompletowaniu całego materiału dowodowego podejmie decyzję w przedmiocie rozstrzygnięcia o odpowiedzialności karnej osób odpowiedzialnych za ewentualne przestępstwo.
6: Nieoficjalne ustalenia wskazują, że na terenie zakładu, który od lat legalnie zajmuje się przetwarzaniem odpadów płynnych, mogło dojść do umycia placu właśnie tego rodzaju substancjami. Zanieczyszczenia miały następnie trafić do kanalizacji deszczowej, a stamtąd do rzeki Kaczawy. Teraz śledczy czekają na opinię biegłego z zakresu ochrony środowiska, który oceni skalę szkód wyrządzonych w ekosystemie. Do tematu wrócimy. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
4: Tymczasem prokuratura okręgowa w Świdnicy wystosowała do sądu akt oskarżenia przeciwko grupie osób, które miały być zamieszane w ustawianie milionowych przetargów. Wśród oskarżonych jest Bogdan S., były prezes Wałbrzyskiego Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych.
8: Jak wyjaśnił mi rzecznik prokuratury okręgowej w Świdnicy Mariusz Pindera, chodzi o ustawianie przetargów na produkcję i montaż instalacji do przetwarzania odpadów. Tu specyfikacja przetargowa miała być pisana wyłącznie pod tylko jednego producenta. W sumie w procederze poza producentem wzięli udział pracownicy jeszcze czterech komunalnych zakładów z terenu całej Polski, w tym właśnie z Wałbrzycha.
9: Te osoby się spotykały, na początku to były już spotkania w ramach tam jakichś ogólnych takich sympozjów czy konferencji, natomiast później organizowano już takie dyskretne spotkania gdzieś w jakichś hotelach, pensjonatach, gdzie starano się zachować niemowość, kto jest organizatorem tego, bo to był organizatorem była właśnie ta spółka wykonawcza, gdzie spotykano się z tymi osobami i przedstawiano im, jakie mają być przygotowane warunki specyfikacji zamówienia lub wręcz gotowe rozwiązania im przekazywano po prostu celem ogłoszenia później w tych ofertach przetargowych, które były tak skonstruowane, że nikt inny poza nimi nie miał w stanie nawet wystartować do takiego przetargu.
8: To rzecznik prokuratury okręgowej w Świdnicy Mariusz Pindera. W sumie akt oskarżenia dotyczy 11 osób, w tym dwóch byłych już pracowników MZUK Wałbrzych.
9: Był wniosek o tymczasowe aresztowanie tych dwóch pracowników, tych, którzy tutaj z tej spółki, tutaj prywatnej, która wykonywała, która uzyskiwała te korzystne rozstrzygnięcia przetargów, ale sąd wówczas nie uwzględnił tego wniosku aresztowego, uznając, że no nie ma potrzeby stosowania z uwagi na bardzo obszerny zakres zabezpiecznego materiału dowodowego. Także w tej chwili obecnej wszystkie osoby odpowiadają z wolnej stopy, nikt jeszcze nie, w tej sprawie nie był skazany, to będzie to po prostu do przeprowadzenia, po przeprowadzeniu tego postępowania sądowego zapadną w tej sprawie wyroki.
8: Oskarżonym grozi od kilkunastu miesięcy do nawet 8 lat pozbawienia wolności. Do sprawy będę wracał. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
4: Politechnika Wrocławska awansowała na 6 miejsce w najnowszym rankingu szkół wyższych Perspektywy 2026, a do tego jej kierunki są najlepsze w Polsce. Politechnika jest też najlepszą dolnośląską uczelnią, a w gronie uczelni technicznych utrzymała 4. pozycję w kraju.
10: Ten awans potwierdza, że Politechnika Wrocławska konsekwentnie umacnia swoją pozycję wśród najlepszych uczelni akademickich w Polsce, mówi profesor Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej. Cieszy też fakt, że aż 3 politechniczne kierunki kształcenia są na 1. miejscu w kraju. To pokazuje, że konsekwentne, strategiczne wzmacnianie kluczowych obszarów działalności uczelni przynosi wymierne efekty zarówno w dydaktyce, jak i w budowaniu silnej pozycji Politechniki Wrocławskiej w Polsce i za granicą. Ponownie maksymalną liczbę punktów uczelnia otrzymała też za kształcenie doktorantów i udział w Europejskiej Sieci Uniwersytetów. Tegoroczny ranking przyniósł bardzo dobre wiadomości dla kierunków prowadzonych na Politechnice. Aż 3 z nich zostały uznane za najlepsze w Polsce. To inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna oraz budownictwo. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
4: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Hello Poland. We are Monroe and Morales. And you listen to Muzyczne Radio and our new single, How. Let's go.

0: polska Ava Max. Czyżby to była? Nazywa się Oliwia Socha, jest od nas tu z Dolnego Śląska i to zdolna dziewczyna jest, bo takich tutaj mamy artystów i artystki. Oczy o tej porze to raczej kota, który mówi dawaj saszetę. Za ile? Za 18 minut już siódma? Dzień dobry.
1: Muzyczne Radio Lato. Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio.
3: Dzień dobry wszystkim.

Same słoneczne utwory słuchajcie o poranku i to jest skandal, to naprawdę powinno być coś chłodnego, co powinniśmy serwować od godziny 6 przynajmniej. Chociaż pogoda jeszcze chłodna jest i to jest plus, bo później, jak już wiecie doskonale, nawet do 31 stopni, to oficjalnie, bo nieoficjalnie, to na pewno będzie więcej. R.I.O. When the Sun Comes Down, a teraz Antoine Clamaran i Shepard Shamel w piosence Gold. Polecamy.

0: w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: Dobrze, sprawdzamy, co tam nas czeka. Jak zwykle, zaczynając od baranów, tylko jeszcze damy chwilę, żeby ci, co są pierwsi w horoskopie, mogli dać radio głośniej albo zdążyć, żeby to zrobić. Dobrze, możemy? Tak jest. Barany będą mogły liczyć na udane zakończenie ważnej sprawy. Ich zaangażowanie zostanie docenione. Byki zapragną zwolnić tempo i skupić się na tym, co sprawia im przyjemność. Spokojne podejście przyniesie najlepsze efekty. Bliźnięta będą pełne dobrych pomysłów i chętnie podzielą się nimi z innymi. O, tak miało być. Warto wykorzystać swoją kreatywność. Raki będą mogły znaleźć więcej czasu dla najbliższych. Życzliwe gesty poprawią im humor. Lwy zyskają dodatkową motywację do działania. Ich pewność siebie pomoże im osiągnąć zamierzone cele. Panny uporządkują wiele spraw i poczują ulgę. Wieczór sprzyja spokojnemu odpoczynkowi. A wagi będą mogły liczyć na przyjazną atmosferę i dobre wiadomości. Warto zaufać swojej intuicji. Skorpiony będą działały zdecydowanie i skutecznie. Ich konsekwencja przyniesie wymierne korzyści. Strzelce zapragną odrobiny spontaniczności. Nowe doświadczenie okaże się bardzo inspirujące. Koziorożce będą mogły spokojnie realizować swoje plany. Cierpliwość okaże się kluczem do sukcesu. Wodniki z łatwością odnajdą się w nowych sytuacjach. Kreatywność pomoże im rozwiązać drobny problem. Ryby będą bardziej otwarte na potrzeby innych. Wzajemna życzliwość przyniesie im dużo radości w tę jakże piękną środę 24 czerwca na 190 dni do końca roku. Przypominamy, Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę jest, a także Dzień Przytulania i Międzynarodowy Dzień Kobiet w Dyplomacji, przy czym wolno przytulać międzynarodowe kobiety będące dyplomatkami, które są chore na osteoporozę. A imieniny mają dzisiaj Danuta, towarzyska i odważna, często uparta, Emilia, wrażliwa, lubiąca dalekie podróże, Jan, człowiek spokojny i towarzyski, dobry doradca i wreszcie Janina, kobieta uczynna i miła, czasem lekko wyrachowana. Osoby urodzone 24 czerwca zaś są inteligentne i mają świetną pamięć. Chętnie się uczą i przekazują innym swoje wiadomości. Ich wadą jest lenistwo i niezdecydowanie. W miłości są powściągliwe i niechętnie mówią o uczuciach. Są dobrymi rodzicami i bardzo dbają o swój dom. Szczęśliwa cyfra 3, kamień szlachetny, diament, a sprzyjający takim osobom znak zodiaku to lew.
2: Poranek z muzycznym radiem.

0: Idziemy w zakład, że pani Jody Messina, mając w sobie 3K, wyśpiewała tę piosenkę, albo nawet 4, bo tyle energii sobie zawiera ten numer. Sharp Dressed Man. 4 minuty przed godziną 7. Bardzo proszę, teraz kolejna ze śpiewających. Pani u nas się pojawia.
1: Cześć, tu Ruda z zespołu Red Lips. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: Cześć, Ruda. Serwuje nam cappuccino ta pani, a my będziemy serwowali wam za moment wiadomości z kraju, ze świata, ze sportu.

0: Klasyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
3: Polskie służby w gotowości na falę upałów. To lepsze wyjście. Za chwilę premier o konferencji o Ukrainie bez prezydenta Ukrainy. Zajrzymy też na stację paliw. Marcin Krzemiński. Służby w gotowości przed nadejściem fali upałów. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się odprawa z władzami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W najbliższych dniach policja będzie zwracać szczególną uwagę na dzieci i seniorów, którzy są szczególnie narażeni na skutki upałów. Straż pożarna będzie monitorować zagrożenie pożarowe, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
4: Pomimo deszczu, który mieliśmy w zeszłym tygodniu, jednak ta ściółka jest wysuszona, będziemy mieli wysokie temperatury, w związku z tym tutaj Straż Pożarna będzie czuwała nad bezpieczeństwem, nad gaszeniem ewentualnych pożarów, oby oczywiście do nich nie dochodziło.
3: Już w czwartek temperatura przekroczy 35 stopni, w weekend może być blisko 40. Kardiolodzy ostrzegają, zbyt długie przebywanie na słońcu może prowadzić do udaru cieplnego, mówi profesor Łukasz Małek.
5: Do tych objawów na pewno zalicza się zaczynający się ból głowy, czasami z zawrotami głowy, z nudnościami, z zaburzeniami widzenia, z uczuciem osłabienia.
3: To znak, że warto czym prędzej znaleźć chłodne i zacienione miejsce, pić dużo chłodnych napoi. Zresztą warto to zawsze robić podczas upałów, niezależnie od tego, czy towarzyszą nam jakiekolwiek objawy. Dziś na pomarańczowo, czyli z ostrzeżeniami drugiego stopnia, fragment zachodniej części kraju, na mianowicie większość województwa lubuskiego, krańce południowo-zachodnie Wielkopolski i północ Dolnego Śląska, tam maksymalnie do 31 stopni w cieniu. Kontrakty dla polskich firm są istotniejsze niż nieobecność Wołodymyra Zełenskiego. Przekonują rządzący, pytanie rozpoczynającą się jutro w Gdańsku konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. Wołodymyr Zełenski razem z Donaldem Tuskiem są jej organizatorami, ale ukraiński przywódca po odebraniu mu przez prezydenta Karola Nawrockiego orderu Orła Białego za to, że nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA, zdecydował, że do Polski nie przyjedzie. Zastąpi go premierka Julia Sfirydenko, z którą w kontakcie jest premier Donald Tusk. Jego zdaniem paradoksalnie nieobecność prezydenta Zełenskiego może pomóc uniknąć kolejnych napięć.
6: Więc jeśli chodzi o mnie, nie jestem rozczarowany. Z mojego punktu widzenia oznacza to być może nawet sprawniejsze przeprowadzenie konferencji bez niepotrzebnych napięć.
3: Dodam, że już dziś w ratuszu głównego miasta w Gdańsku odbędzie się 15. sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczpospolitej Polskiej i Ukrainy. Spotkanie to poprzedzi rozpoczynającą się jutro właśnie konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Na koniec jeszcze tradycyjny od kilku dni przegląd cen maksymalnych na stacjach paliw. Dziś cena litra benzyny 95 nie może przekraczać 5 zł 97 groszy. To mniej o 1 grosz porównujące do wtorku. O 1 grosz do 6,68 spadła też cena 98. Z kolei bez zmian w porównaniu do wczoraj olej napędowy 6 zł 11 groszy za litr.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Rozczarowujący Anglicy, Chorwacja wciąż wśród żywych i dwa gole Cristiano Ronaldo, tak było minionego wieczora i w nocy na piłkarskim mundialu. Anglia w hicie dnia po bezbarwnym meczu zremisowała z Ganą 0-0. Wcześniej Portugalia ograła Uzbekistan aż 5-0, a dwie bramki strzelił CR7. W nocy Chorwacja męczyła się z Panamą, ale wygrała 1-0, podobnie jak Kolumbia z Demokratyczną Republiką Konga. Szymon Marciniak posędziuje kolejny mecz na mundialu. Został wyznaczony do prowadzenia meczu Egiptu z Iranem w ostatniej kolejce w grupie WGG. Spotkanie zostanie rozegrane w Seattle w sobotę nad ranem. Co ciekawe, mecz wpisuje się w obchodzony w mieście Pride Weekend, czyli święto społeczności LGBT. Obie federacje już kilka miesięcy temu złożyły skargę do FIFA, że nie chcą grać w tęczowym meczu, ale nic nie wskórały. Emma Navarro będzie rywalką Iggy Świątek w drugiej rundzie turnieju rangi WTA 500 na trawiastych kortach w niemieckim Bad Homburg. Amerykańska tenisistka w pierwszej rundzie pokonała Niemkę Eve Lis 7-6-6-3. Świątek w ubiegłym tygodniu dotarła do finału turnieju w Bad Homburg. Po niemrawym początku w Chinach polscy siatkarze spróbują poprawić swój bilans w Lidze Narodów przed własną publicznością. W linii wygrali 2 z 4 meczów. Teraz w Gliwicach powinno być dużo łatwiej. Michał Waszkiewicz.
2: Po pierwsze, Polacy zagrają przed własną publicznością, a doskonale wiemy, że z dopingiem najlepszych kibiców na świecie gra się łatwiej. Po drugie, do składu dołączyło kilku ważnych zawodników, w tym ten najlepszy, czyli Wilfredo Leon oraz podstawowy libero Jakub Popiwczak. Sezon w Gliwicach zaczną także atakujący Bartomiej Bołądź i środkowy Mateusz Poręba. No i w końcu, po trzecie, do Gliwicy przyjadą zespoły dużo niżej notowane. Grę rozpoczniemy dziś wieczorem od meczu z Belgią. Jutro także o 20:00 zmierzymy się z Turcją. Potem w sobotę i niedzielę czekają nas mecze z Niemcami i Argentyną. Polacy muszą powalczyć o komplet punktów, bo na razie są na 7. miejscu w tabeli, czyli ostatnim dającym awans do turnieju finałowego. A w ostatnim turnieju w Chicago zagrają z potęgami Bułgarią, Brazylią, Francją i USA. I tam o punkty będzie ciężej.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Nie, nie, żadnych utworów typu Summer albo Sunshine. Nie, to powinno być zabronione, jak są upały. Powinno być tylko chłodne przywitanie i chłodnik. I jeszcze co tam? Limonada. O, powinno być serwowana przez eter. Ależ to byłoby piękne, ależ to byłoby fantastyczne. Gorzej, że to było, jest zdecydowanie nieprawdziwe. A szkoda, szkoda. A my cieszymy się z tego, że to już środa, 24 czerwca. Środa przybliża nas do piątku. Środa jest dniem, kiedy wszystko się udaje. Jest pięknie, jest fantastycznie i nie jest za gorąco. A to był Alok w towarzystwie Jess Glynn w piosence Summer's Back.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: I kłaniamy się nisko na 8 minut po 7.
2: Reklama. Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
3: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
4: KGM by Sanyong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz tylko PAME, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% lub w leasingu 101%.
5: KGM by Sanyong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
6: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Tak, człowiek różne rzeczy ogląda sobie pracując w radiu, między innymi zagląda na jakieś portale regionalne. Jest jeden taki portal i tam są uszeregowane, wyobraźcie sobie, wszystkie kategorie, jakie można tam odczytać w kolejności tego, co jest polecane. Uwaga, numer 1, 112, numer 2, tragedie i dramaty, numer 3, nekrologii, numer 4, policja Jelenia Góra, numer 5, kryminał, numer 6, Jeleniogórskie ulica, później są kilometry, pieniądze, turystyka, sport, o, kultura na szarym końcu. Dobrze, to my może o motory w takim razie, a nie o takich rzeczach jak 112, tragedie i dramaty, nekrologii. Chyba tylko to ludzie chcą czytać. 13 po 7.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
2: W dzisiejszym programie podsumowanie policyjnej akcji Alkohol i Narkotyki. Dowiemy się też, gdzie wyrzucić zużyte opony i jakie auta najchętniej kupujemy. Ruszamy.
1: Autoradio.
2: W ostatnich dniach dolnośląska drogówka przeprowadziła wojewódzkie działania pod nazwą Alkohol i Narkotyki. W toku prowadzonych czynności policjanci poddali badaniu na zawartość alkoholu ponad 34 tysiące kierujących pojazdami mechanicznymi, spośród których 56 wsiadło za kierownicę, znajdując się pod wpływem alkoholu. Podczas tych tygodniowych działań ponad 80 kierujących poddano badaniu na zawartość narkotyków w organizmie. Niestety 12 z nich znajdowało się pod ich wpływem. W trakcie prowadzonych działań dolnośląscy policjanci zatrzymali 20 kierowców, którzy posiadali aktywny sądowy zakaz, oraz 20, którzy decyzją starosty posiadali cofnięte uprawnienia.
1: Autoradio.
2: Wraz z wymianą ogumienia wielu kierowców zadaje sobie pytanie, gdzie oddać stare opony zgodnie z przepisami. To ważne, ponieważ zużyte opony są odpadem wymagającym specjalnego zagospodarowania. Zużytych opon nie wolno wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane ani kontenerów przeznaczonych do segregacji. Zabronione jest także pozostawianie ich przy drogach, w lasach czy na nielegalnych wysypiskach. Za takie działanie grozi mandat w wysokości 500 zł. Jeśli sprawa zostanie skierowana do sądu, grzywna może wynieść nawet 5000 zł. Dodatkowo sprawca może zostać obciążony kosztami usunięcia skutków zanieczyszczenia. Opony rozkładają się przez setki lat i zawierają substancje, które mogą negatywnie wpływać na środowisko, dlatego przepisy wymagają ich właściwej utylizacji. Najpopularniejszym miejscem, do którego można oddać stare opony, jest punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli PSZOK. W wielu przypadkach obowiązują limity wynoszące najczęściej od 8 do 10 sztuk rocznie. Drugim rozwiązaniem jest pozostawienie zużytego ogumienia w warsztacie wulkanizacyjnym podczas wymiany na nowy komplet. Część serwisów oferuje taką usługę bezpłatnie, inne pobierają niewielką opłatę.
1: Autoradio.
2: Polacy oszaleli na punkcie tych modeli. Tempo sprzedaży to jeden z najlepszych wskaźników realnego popytu na rynku wtórnym. Im krócej ogłoszenie wisi w serwisie, tym większe zainteresowanie modelem. Czołówkę zestawienia zdominowały auta miejskie, od lat cenione za tanią eksploatację, dostępność części i opinie o niezawodności. Co istotne, kupujący patrzą dziś na znacznie więcej niż samą cenę. Liczą się koszty utrzymania, historia serwisowa i reputacja danej jednostki napędowej. Najszybciej znikającym z ogłoszeń autem używanym w Polsce są obecnie Skoda Fabia i Volkswagen Polo. Oba modele znajdują nabywcę w średnio w 29 dni. Wynika to z analizy AAA Auto, obejmującej modele sprzedane w tym roku w liczbie co najmniej 5000 egzemplarzy. Podium zamyka Toyota Yaris ze średnim czasem 30 dni. Za Skodę Fabię nabywcy płacili średnio nieco ponad 19 tysięcy złotych, kupując w tej cenie auto 13-letnie z przebiegiem blisko 180 tysięcy kilometrów. Volkswagen Polo był nieco tańszy, przeciętnie nieco ponad 17 tysięcy złotych, choć przy wyższej średniej wieku wynoszącej 15 lat. Najmłodszym i jednocześnie najdroższym modelem pierwszej trójki okazała się Toyota Yaris. Średni wiek 11 lat przy średniej cenie sprzedaży 37,5 tysiąca złotych.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Ocean House. O, to byłoby fajne, żeby mieć taki domek nad oceanem, tylko żeby było nas na niego stać, to byłoby fantastycznie. Jubel na 20, prawie 3 minuty po godzinie 7. Raz jeszcze mówimy wam te słowa.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: A jaka herbatka o poranku? Lipa. Dua Lipa, czyli taka podwójna, mocniejsza. Love Again poleca się teraz paniom, panom i dziewczętom i chłopcom.

0: Nie, nie, jeszcze wakacji nie ma, jeszcze nie wyjechali, trzeba być grzecznym, tym bardziej, że to dopiero 28,5 minuty po 7 i jest środa.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Tak, lato jest, wakacji jeszcze nie ma, ale będą, spokojnie.
2: Reklama.
3: Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach. Ponad

0: mnóstwo atrakcji. Wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festival Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z

0: Bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
1: Zaprasza Ultima, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106 i w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
2: Skoda.
3: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Sprawdzamy temperatury teraz od 12 stopni na ziemi kłodzkiej aż do 20 z haczykiem w Zielonej Górze, a później w ciągu dnia od 28 do 31 mogą pokazać nasze termometry. A na niebie pokazuje się słońce, słońce, słońce, słońce i jeszcze raz słońce, a chmur nie ma. Niestety i opady na dzisiaj nie są przewidywane też niestety. Do tego wszystkiego jakoś specjalnie wiatr nas nie będzie chłodził, mimo że wieje z północy albo północnego zachodu. Bo jest słaby. Do 36 w porywach kilometrów na godzinę.
5: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Jeśli chodzi o ciśnienie, to ono wydaje się być optymalne. To około 1019 hektopaskali. Na tym poziomie ono dzisiaj pozostanie. Biometr teraz jest korzystny. Później będzie niekorzystny, kiedy temperatury sięgną prawie 30, a wieczorem stanie się obojętny. Jeśli zaś chodzi o jakość powietrza, pod względem wszystkich możliwych czynników zanieczyszczających, w tym ozonu, jest teraz wręcz idealne. A na poranny raport regionalny zapraszam w imieniu Anny Tarkoty.
9: Dzień dobry. W tym raporcie odwiedzimy Wałbrzych. Zapytamy, czy MZUK będzie musiał zwrócić 17 milionów złotych dotacji unijnej. Powiemy również o dofinansowaniu projektów dotyczących wsparcia osób w kryzysie bezdomności. A na koniec Legnica i lipcowy najazd pielgrzymów. Szczegóły za moment. Zapraszam. A na początek wracamy do sprawy organizowania przetargów na produkcję i montaż instalacji do przetwarzania odpadów, w której oskarżeni są prezes i jeden z pracowników Wałbrzyskiego Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych. Wszystko wskazuje na to, że spółka będzie musiała zwrócić 17 milionów złotych dotacji. Więcej w materiale Jacka Zycha.
10: Tak przynajmniej twierdzi prokuratura okręgowa w Świdnicy, która wystosowała do sądu akt oskarżenia wobec w sumie aż 11 osób. Dla Wałbrzycha problemem jest były prezes Miejskiego Zakładu Utrzymania Miasta Bogdan S. oraz jeden z byłych pracowników MZUK. Prokuratura twierdzi, że przetarg na budowę instalacji do przetwarzania odpadów przy ulicy Beethovena był przeprowadzony z naruszeniem prawa.
11: Te linie produkcyjne były specjalnie konstruowane w taki unikalny sposób, który był charakterystyczny tylko dla tej jednej firmy i on powodował, iż nie było możliwe zastosowanie przy tej linii produkcyjnej rozwiązań innych firm. W związku z tym, żeby uzyskać zamówienia na produkcję, na zainstalowanie tych linii produkcyjnych, tam chodziło głównie o kwestię ustawienia odpowiedniego separatorów śmieci poszczególnych, które były tam na określonym etapie segregacji. To było tak robione, iż w razie zainstalowania linii produkcyjnej, nawet wcześniejszej przez tą firmę, nie było możliwe zamontowania linii produkcyjnej czy zmodyfikowania pod linię produkcyjną innej firmy.
10: Powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Świdnicy Mariusz Pindera. Takie nieprawidłowości zdaniem prokuratury powodują z automatu konieczność zwrotu niesłusznie otrzymanej dotacji z Unii Europejskiej. Tu śledczy wskazują konkretne przepisy unijne. W przypadku Wałbrzycha chodzi o 17 milionów złotych.
11: Zgodnie z tymi przepisami, w razie stwierdzenia nieprawidłowości polegających na tym, że nie zachowano tutaj jasności czy tych kryteriów w pełnej konkurencji, ujawnienie tego rodzaju sytuacji skutkuje po prostu potrzebą zwrotu tych środków dla Unii Europejskiej. Takie są po prostu przyjęte procedury. W razie skazania to będzie rzecz oczywista, że te środki będą musiały być zwrócone, ponieważ zostały przydzielone czy zostały uzyskane w sposób sprzeczny z prawem.
10: Zapytany przeze mnie aktualny prezes Wałbrzyskiego MZUK twierdzi, że o prowadzonym śledztwie wie, jednak nigdy nie został poinformowany o szczegółowych ustaleniach śledztwa, treści aktu oskarżenia czy tożsamości osób nim objętych. Dodaje także, że dofinansowanie zostało uzyskane w ramach sformalizowanej procedury, następnie rozliczone i skontrolowane przez właściwą instytucję zarządzającą z wynikiem prawidłowym. Do sprawy będę wracał. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu symbolicznie przekazały blisko 70 milionów złotych dofinansowania na realizację projektów dotyczących wsparcia osób w kryzysie bezdomności oraz tworzenia centrów usług społecznych na Dolnym Śląsku. Mówi Bartosz Kotecki, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu.
2: Podzieliliśmy 70 milionów złotych z Funduszy Europejskich na Dolnego Śląska, które dotyczą dwóch bardzo ważnych kwestii. Pierwszą kwestią to jest wsparcie tworzenia i rozwoju centrów usług społecznych, a drugą kwestią jest przeciwdziałanie kryzysowi bezdomności wśród Dolnoślązaków. W ramach tej pierwszej kwestii 11 gmin na Dolnym Śląsku otrzyma dofinansowanie na utworzenie centrum usług społecznego, czyli na przekształcenie dotychczasowych struktur gminnego ośrodka pomocy społecznej w nowoczesne centra usług społecznych, które będą łączyć te usługi, które są świadczone najbliżej mieszkańców gmin z pomocą organizacji pozarządowych. I tutaj wsparcie otrzyma ponad 2700 osób. Drugie bardzo ważne przedsięwzięcia to przedsięwzięcia dotyczące przeciwdziałania kryzysowi bezdomności wśród Dolnoślązaków, gdzie będą realizowane 4 duże przedsięwzięcia, które pomogą blisko 300 osobom. Łączna wartość, tak jak wspomniałem, to 70 milionów złotych. 50 milionów będzie dotyczyło wsparcia centrów usług społecznych, a 20 milionów dofinansowania unijnego zostanie przeznaczone na pomoc osobom bezdomnym.
8: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
9: Początek lipca może być trudny dla Legnicy z powodu najazdu pielgrzymów. Zbliża się 10. rocznica poddania do publicznego kultu wydarzenia eucharystycznego.
4: Chodzi o 4 lipca 2016 roku, kiedy biskup Zbigniew Kiernikowski za zgodą Stolicy Apostolskiej ogłosił sensacyjne wyniki badań histopatologicznych czerwonych przebarwień na hostii upuszczonej podczas rozdawania Komunii Świętej w Sanktuarium Świętego Jacka. Według naukowców to tkanka przypominająca najbardziej mięsień ludzkiego serca w agonii. Legnica jest jednym ze 132 miejsc na całym świecie, gdzie Kościół katolicki udokumentował i uznał cud eucharystyczny. Przebarwiona hostia jest przechowywana jako relikwia w Sanktuarium Świętego Jacka. To także wyjątkowa atrakcja turystyczna Legnicy, niedostrzegana przez oficjalne przewodniki. Na 4 lipca tego roku na godzinę 12 zaplanowano mszę świętą pod przewodnictwem biskupa Marka Mendyka, ordynariusza diecezji świdnickiej. Wszystko zaczęło się 25 grudnia 2013 roku. Księdzu, który rozdawał komunię świętą podczas pierwszej tego dnia mszy, spadł na posadzkę jeden z komunikantów. Procedury kościelne nakazują, aby na początku konsekrowaną hostię po podniesieniu z podłogi wrzucić do kielicha z wodą, gdzie powinna się rozpuścić. Kielich z hostią stał w zamkniętym tabernakulum. 4 stycznia 2014 inny ksiądz zauważył czerwone przebarwienie na hostii, około 1,5 na 0,5 cm. 5 stycznia biskup zasugerował, aby odczekać jeszcze 2 tygodnie. Po tym czasie nieprzebarwiona część hostii się rozpuściła, ale czerwony fragment unosił się na wodzie. Pobrano próbki, które przekazano pracownikom Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, nie informując, skąd pochodzą. W połowie marca 2014 w obrazach histologicznych opisano struktury włókniste najbardziej przypominające struktury mięśnia serca. Próbkę badali także naukowcy z Zakładu Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Opisali ją jako włókna mięśnia serca, mocno pofragmentowane. Obraz mięśnia serca w stanie agonii. Badanie DNA wykazało, że badany preparat jest tkanką mięśnia ludzkiego serca. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
9: Dziękuję i to wszystkie informacje w tym raporcie. Kolejne doniesienia na naszej antenie już za niespełna godzinę. Zapraszamy.
8: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Hi, I'm Russell Small. You're listening to Muzyczne Radio. They love music.

0: Fat and Small i Feel Good. Mam nadzieję, że wy też czujecie się dobrze, chociaż dzisiaj to większość osób, z którymi się rozmawia, jest jakaś senna. Przecież biomy to poranku korzystny, ciśnienie optymalne. Skąd się to bierze, to my nie wiemy. Ale wiemy, skąd się biorą kłopoty na czwórce kilometr z numerem 154 między węzłami Bielany Wrocławskie, Wrocław Wschód w kierunku na Katowice. Tam panowie prowadzą roboty drogowe, naprawiają nawierzchnię, w związku z czym zablokowany jest prawy pas. W tym miejscu może się autostrada korkować przynajmniej do godziny 13, poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Swoją drogą, o tym mówiliśmy wczoraj, hasło reklamowe polskich autostrad powinno brzmieć: pośpiech upokarza i byłoby wszystko okej. 7.41, za 19 minut minie 8.
1: Muzyczne Radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ile uwiśniesz na drążku? Minutę? Dwie? Sprawdź!

0: Przed odwiedzeniem siłowni Jedlina skonsultuj się z rodziną lub przyjaciółmi, gdyż każda wizyta w tym miejscu grozi nagłą i nieodwracalną zmianą stylu życia oraz nawyków żywieniowych. Unikalna rodzinna atmosfera oraz pasja naszych trenerów mogą uzależnić cię od dobrego samopoczucia, a ruch i aktywność fizyczna staną się najprzyjemniejszą częścią twojego dnia. Wchodzisz na własną odpowiedzialność. Szukaj nas na Facebooku. Siłownia Jedlina.
1: Po reklamie. Muzyczne

0: O, to jest fajne. Nie mijamy się już, ja i szczęście, i tego wam dzisiaj bardzo mocno życzymy, żebyście...
1: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Nie mijali się i ze szczęściem, i z pieniędzmi. A jeśli chodzi o pieniądze, to teraz na 14 minut przed 8 pojawia się ten program...
2: Portfel.
3: Dzień dobry, to jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, witam i zapraszam na informacje. Chcesz kupić używane auto? Raczej nie rób tego na Dolnym Śląsku. Portal Business Insider cytuje dziś dane, z których wynika, że w naszym regionie samochody w komisjach są obecnie o 42% droższe niż przed rokiem. W żadnej innej części Polski ceny transakcyjne nie rosną tak szybko. W maju na Dolnym Śląsku przeciętne używane auto sprzedawane było za ponad 58 tysięcy złotych, miało zwykle 11 lat i 164 tysiące kilometrów przebiegu. Najwięcej chętnych było na klasyczne modele, czyli Ople i Volkswageny. W sumie w całym kraju w komisjach objętych badaniem zawarto prawie 270 tysięcy transakcji, aż o 150 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Rząd wprowadza kolejne nowości w mObywatelu. Już wkrótce we własnym smartfonie będzie można wyświetlić m.in. dyplomę ze studiów i świadectwa uprawnień zawodowych. Zmiany obejmą również kierowców. Będą oni mogli sprawdzić w aplikacji, czy obowiązuje ich okres próbny, kiedy się zaczął, kiedy skończy i czy mają nałożony zakaz prowadzenia pojazdów. Najważniejszą zmianą będzie jednak możliwość składania podpisów poparcia dla potencjalnych kandydatów w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego. Opcja ta zostanie udostępniona, gdy oficjalnie ruszy kampania. Według rządu mObywatel to najszybciej rozwijająca się aplikacja tego rodzaju w Europie. Korzysta z niej już 12 milionów obywateli. A skoro mowa o planach polityków, szykują się zmiany na rynku nieruchomości. Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce zabronić pośrednikom pobierania prowizji od obu stron transakcji. Według resortu rozwoju rozwiązanie to ma ograniczyć ryzyko konfliktu interesów oraz wzmocnić rolę pośrednika jako podmiotu działającego na rzecz klienta, z którym zawarł umowę. W projekcie ustawy opisany zostanie również katalog minimalnych obowiązków pośrednika i zakres jego odpowiedzialności. Zabronione będzie m.in. zamieszczanie ogłoszeń dotyczących nieruchomości bez wcześniejszego zawarcia umowy z właścicielem. Nad wszystkim czuwać ma inspekcja handlowa, której uprawnienia zostaną rozszerzone.
2: Pora dla inwestora.
3: We wtorek na giełdzie w Warszawie chętnych do kupowania akcji brakowało. Wszystkie główne indeksy zanotowały spadki. WIG20 stracił 0,41% i ma 3644 punkty, a głównym winowajcą był KGHM, którego akcje starniały najmocniej o prawie 5%. Na rynku walutowym stosunkowo drogo, w internetowych kantorach za euro zapłacimy średnio już prawie 4,30 zł, za dolara 3,78 zł, za franka 4,64 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,99 zł, a za 100 czeskich koron zapłacimy 17,80 zł. To był magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
2: Portfel. Poranek z muzycznym radiem.
4: Budzimy przebojem.

0: A pak się Indian, Boom Shakalak, cokolwiek to znaczy to Boom Shakalak, może lepiej nawet nie sprawdzać i nie wiedzieć. Słuchajcie, jest dopiero za 6 minut 8 i człowiek już ma ochotę na przerwę. I my teraz wam przerwę zaserwujemy, dokładniej będzie to przerwa Tetmajer. Kazimierz, przerwa Tetmajer, chociaż wiadomo, że nie osobiście, tylko w towarzystwie. Proszę bardzo.
1: Cześć, mówi Krzysztof Zalewski. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: Śpiewa też Krzysztof Zalewski i Sanach również śpiewa, a napisał Kazimierz.

0: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Uwaga, łowcy wakacyjnych okazji! Już 26 czerwca w Kuprum Arena w Lubinie Hot Summer Deals, czyli wakacje pełne nagród. Zrób zakupy za minimum 100 zł i odbierz dmuchanego flaminga. Wydaj 200 zł i graj dodatkowo atrakcyjne nagrody. Nie przegap letniej akcji pełnej prezentów i dobrej zabawy. 26 czerwca, Hot Summer Deals w Kuprum Arena. Wpadaj, masz po drodze!
2: Już 28 czerwca w niedzielę handlową wielkie wydarzenie w parku handlowym Przystanek Karkonosze w Miłkowie. Mini

0: trener piłki nożnej UEFA, reporter meczowy i współprowadzący program Turbo Kozak w Canal Plus Sport. Więcej na Facebooku. Przystanek Karkonosze. Czekamy na Was w niedzielę 28 czerwca. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj pobyt w Pałacu na Wodzie w Staniszowie. Dwie doby wraz ze śniadaniem, obiadokolacją i masażami w strefie spa. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Z kim chciałbyś spędzić urocze dwa dni w Pałacu na Wodzie? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac na Wodzie w Staniszowie. Komfortowe noclegi, restauracja Kaczka na Wodzie oraz strefa spa z działem rehabilitacji. Już 27 czerwca o 18 Pałac na Wodzie zaprasza na wyjątkowy wernisaż Joanny Sarapaty. Artystki, której obrazy zachwycają zmysłowością i emocjami. Pałac na Wodzie w Staniszowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
1: Po reklamie.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
2: 8.
0: Czas na wiadomości.
3: Nowe wstrząsające doniesienia w sprawie szpitala południowego w Warszawie. Coraz więcej utonięć, wciąż problemami brawura i alkohol. Będą też naturalne kosiarki w Krakowie. Kozy i owce ruszyły do pracy. Marcin Krzamiński. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiada złożenie wniosku do prokuratora generalnego o pilne wyjaśnienie sytuacji w szpitalu południowym. To reakcja na nowe oskarżenia, które w rozmowie z Kanałem Zero przedstawił lekarz i sygnalista Emil Jędrzejewski. O szczegółach Marcin Starzec.
4: Jędrzejewski twierdzi, że w szpitalu południowym dochodziło do poważnych zaniedbań zagrażających zdrowiu i życiu pacjentów. W rozmowie mówił o błędach medycznych, które miały kończyć się śmiercią chorych. Wskazywał m.in. na nieprawidłowo przeprowadzane intubacje i obarczał odpowiedzialnością Dawida Kacprzyka. Jednocześnie przyznał, że sam nie był nigdy bezpośrednim świadkiem tych zdarzeń. To kolejny wątek afery wokół szpitala południowego. Wcześniej ujawniono informacje o wysokich zarobkach Kacprzyka, a także o funkcjonowaniu specjalnej poczekalni dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski w odpowiedzi na ujawniane nieprawidłowości w szpitalu południowym ogłosił powołanie nowej rady nadzorczej szpitala. Prokuratura prowadzi już dwa śledztwa dotyczące niegospodarności i zarządzania majątkiem placówki.
3: Upały w Europie nie odpuszczają. Ze względu na temperaturę operatorzy wieży Eiffla zamknęli wczoraj zabytek.
5: Mam wrażenie, że jesteśmy teraz w Afryce. Dziś temperatura ma sięgnąć 41 stopni. Musimy wstrzymać pracę na budowie, ponieważ upał jest zbyt intensywny, a obowiązuje najwyższy stopień alertu. Nawet nie wiemy, kiedy będziemy mogli wrócić do pracy.
3: Mówili wczoraj Paryżanie. Fala upałów nadciąga także do Polski. Przypomnę, że już dziś na zachodzie będą po południu obowiązywały ostrzeżenia drugiego stopnia w trzystopniowej skali. Gdy jest tak gorąco, szukamy ochłodzenia nad wodą. Bądźcie ostrożni, w tym sezonie utonęło w Polsce już 60 osób. Najczęściej przeceniamy swoje możliwości, ale nie tylko.
6: Brawura, alkohol czy inne używki, korzystanie ze sprzętu bez odpowiedniego zabezpieczenia, bez kapoków, wyskakiwanie ze sprzętu na środku jeziora.
3: Wylicza Andrzej Klaudę, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Chełmie. Tymczasem nad wodą kluczowy jest rozsądek i umiar. Kończy się rok szkolny. Dla nauczycieli to koniec gorzki, bo bez podwyżek. Resort edukacji proponuje co prawda 3% od przyszłego roku, a nawet minister edukacji przyznaje, że zmiany dotyczące wynagrodzeń powinny być szersze.
7: Dla części nauczycieli coraz bardziej znaczącej. Prawdziwym wyzwaniem jest to, że wcale nie zarabiają tak super, a wpadają w drugi próg podatkowy.
3: Nowacka obiecuje, że do końca kadencji rządząca koalicja powiąże pensje nauczycieli ze średnią krajową. Pierwsze kozy i owce ruszyły do pracy przy koszeniu miejskiej trawy w Krakowie. Pasą się już na Zakrzówku i przy forcie Bodzów. Miasto apeluje do mieszkańców i turystów, by zwierząt nie dokarmiali, bo jedzenia mają aż nadto. Funkcje naturalnych kosiarek, owce i kozy będą pełnić przez najbliższe miesiące.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Portugalia pokazała swoją siłę. Jeden z faworytów piłkarskiego mundialu wygrał aż 5-0 z debiutującym na Mistrzostwach Świata Uzbekistanem. Do wygranej znacząco przyczynił się Cristiano Ronaldo, który zdobył 2 bramki i został pierwszym piłkarzem w historii, który trafił do siatki w 6 mundialach. Najważniejsze dzisiaj było zwycięstwo i to, żebyśmy wyszli z grupy. Teraz czeka nas trudny mecz z Kolumbią, ale głównym celem było przejście fazy grupowej i to nam się udało. Grałem dobrze, strzeliłem gola, pomogłem drużynie, a drużyna gra naprawdę dobrze i awansowaliśmy do następnej rundy. A wspomniani Kolumbijczycy też już cieszą się z awansu po tym, jak pokonali 1-0 Demokratyczną Republikę Konga. Rozczarowała tym razem Anglia. Drużyna prowadzona przez Thomasa Tuchela tylko zremisowała z Ganą 0-0. Wyspiarze mieli piłkę meczową, ale panu Bogu w okno strzelił Harry Kane. W tej grupie w grze o awans do fazy pucharowej wciąż jest trzecia drużyna mundialu w Katarze, czyli Chorwacja, która wymęczyła zwycięstwo 1-0 z Panamą. Dla Panamczyków taki wynik oznacza zaś pożegnanie z mundialem. Biało-czerwonych na mundialu nie ma w ogóle, ale za to wiedzą już, gdzie zagrają swoje jesienne mecze w Lidze Narodów. Jaki jest plan na spotkania z Bośnią i Hercegowiną, Rumunią oraz Szwecją, mówi sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski.
2: Dwa mecze w tym okienku łączonym wrześniowo-październikowym, dwa mecze w Warszawie i listopadowy mecz we Wrocławiu ze Szwecją, bo tutaj w Warszawie rozpocznie się prawdopodobnie remont na Stadionie Narodowym, więc tak wstępnie to wygląda.
1: Podsumowując, w Warszawie Polska zagra 25 września z Bośnią i Hercegowiną i 2 października z Rumunią. Andrzej Pluta z Legii Warszawa, uznany najlepszym koszykarzem finałów oraz sezonu zasadniczego Orlen Basket Ligi, przenosi się do Hiszpanii. Od nowego sezonu zagra w zespole Basket Girona, z którym podpisał 2-letni kontrakt.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Muzyka.

0: Da, do, si, do. Takie to ładne utwory ma być dla was w środę. Gdzie tu się kalendarz zgubił? Aha, 24 czerwca jest, proszę bardzo, znalazł się. 190 dni nam do końca roku zostało. Mamy imieniny, znaczy my mamy. Danuta ma, Emilia, Jan i Janina. Wszystkiego najlepszego. Jeśli chodzi o zegar, 8 po 8, kłaniamy się raz jeszcze niezwykle nisko i budzimy was.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: Przebojem. Tak jest. I wygramy z sennością i wygramy ze środą.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda. 5 inicjatyw KGHM Polska Miedź S.A. zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki. Przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.
1: Po reklamie.
8: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Maryla Rudowicz, ikona polskiej sceny muzycznej i lat sporo na karku, ale słuchajcie, ona trzyma się, wygląda, śpiewa, koncertuje i ma energię kobieta i jest przekochana. Z okazji koncertu Maryla Rudowicz w Bielsku-Białej, nie, gdzie to było zaraz Bielsko-Biała? Tak, w Bielsku-Białej ubrała się w kreację, która była złożona z wielu warstw falban i tiulu. I intensywnych odcieniach różu, fuksji i czerwieni, przy tym odsłoniła nogi. No i okazało się, cała imba była, bo ludzie zaczęli krzyczeć, jak to może odsłaniać nogi taka pani starsza. No co Maryla powiedziała? To jest dyskryminacja kobiet w pewnym wieku. Czy ktoś ma decydować, ile centymetrów ma mieć spódniczka kobiety w moim wieku? Oczywiście, że nie. W każdym wieku nie powinien nikt o tym decydować, poza samą właścicielką spódniczki. Co jest przez nią noszona?
1: Cześć, tu Ewelina Lisowska. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: Ostatnio jak koncertowała, to miała mini spódniczkę ta Ewelina Lisowska. W stronę słońca pędzimy teraz.
2: Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie.

0: Portugal, Jamal Spirit Steel w takim młodym remiksie od Offenbacha. To jest naprawdę fajny numer. Na zegarze też w sumie fajnie, bo już 20 po 8. To jeszcze tylko parę minutek i będzie 15 i będzie po robocie.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojowo.
0: Bo po szkole to nie, teraz w szkołach to tylko przychodzą, pewnie coś podleją kwiatki te dzieciaki i młodsi i później do domu, bo to zaraz koniec roku szkolnego.

0: świat się dzieli na tych, którzy lubią Skolima, na tych, którzy do tego się nie przyznają i na tych, co Skolima nie lubią. Ostatnio chyba serwis Plotek nie polubił tego artysty niezwykle popularnego w Polsce, chociaż stacje radiowe jakoś delikatnie jego muzykę omijają z różnych względów, ale nie omijają go koncerty, nie omija go sława, nie omijają go pieniądze, nie omijają go biznesy, no i nie omijają go kontrowersje, tak dla jazdy po alkoholu. Skandal, co Skolim ogłosił na live'ie. Oto idol naszych dzieci, grzmi Plotek. Otóż Skolim prowadził z auta transmisję na żywo, podczas której wraz z kolegami z zespołu rozprawiał na temat picia alkoholu i wsiadania za kierownicę, mówi Plotek. Mówił też Skolim, że jego gitarzysta znacząco przekracza prędkość. No zdążyć z jednego koncertu na drugi i na trzeci to jest problem. A wszystko komentował z tylnego siedzenia, jadąc bez pasu. No cóż, można lubić Skolima, ale można być takim, kto lubi na przykład Skolimowskiego i to też będzie w porządku.
1: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.
0: Nie Skolim, Maleo Reggae Rockers i East West Rockers Reggae Radio.

reklama. Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing, powłoki ceramiczne i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń. 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza.

0: 48.
1: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Najchłodniej w Polsce jest w Kłodzku, 15 stopni raptem. Najcieplej w okolicach Zielonej Góry, czyli północ naszego regionu. Tam 23 stopnie niemalże. A później na termometrach jeszcze w miarę jakoś logicznie 28-31 stopni. Później, czyli jutro, pojutrze, to już będzie po prostu masakra. A póki co to słońce, słońce, słońce. Bez chmurek, bez deszczu, a chłodzić nas będzie, ale bardzo delikatnie, wiatr, który jest słaby. On w porywach będzie osiągał raptem 36 km na godzinę i będzie nam wiał z północy i północnego zachodu.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Jeśli chodzi o ciśnienie, to ono jest optymalne. 1019 hektopaskali na tym poziomie pozostanie. Biometr o poranku jest korzystny. Później, kiedy podniesie się temperatura, będzie niekorzystny, a wieczorem obojętny. A teraz Anna Tarkota i raport regionalny. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, my na początek mamy dobre informacje dla zmotoryzowanych, bowiem kierowcy mogą już korzystać z nowego mostu nad Bobrem w ciągu drogi wojewódzkiej 364 w Lwówku Śląskim. Przeprawa przejęła ruch samochodowy z zabytkowego mostu z końca XVIII wieku, którego stan techniczny od lat wymagał pilnej interwencji.
8: Dzięki otwarciu nowego obiektu historyczna przeprawa została wyłączona z ruchu i rozpocznie się jej kompleksowy remont. O szczegółach inwestycji mówi radny sejmiku województwa dolnośląskiego Andrzej Kretkowski.
9: W trakcie drogi 364 w Lwówku Śląskim most za 22 miliony, 95% z polskiego ładu, 5% z budżetu sejmiku województwa dolnośląskiego. Mamy wszelkie zgody. Na początku to będzie ruch wahadłowy, natomiast ten przejazd od strony Lwówka w stronę Złotoryi zostanie już zamknięty, a most będzie teraz naprawiany, przywracany do pełnej świetności, a później przekazany dla gminy i miasta Lwówek Śląski.
8: Prace przy zabytkowej przeprawie rozpoczną się w najbliższym czasie, a po ich zakończeniu historyczny most nie będzie już wykorzystywany przez ruch samochodowy, dzięki czemu jego konstrukcja zostanie zabezpieczona na kolejne lata. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: Teraz miasto nad Kaczawą, ważna ulica, właściwie uliczka w centrum Legnicy, idzie do przebudowy, ma niespełna 200 metrów.
10: W metrach to może niewiele, ale w skali, można powiedzieć, komunikacyjnej to bardzo dużo. Codziennie przejeżdżają nią tysiące samochodów od skrzyżowania z ulicą Gwarną do łącznika z lądem przy Placu Słowiańskim. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił właśnie przetarg na remont ulicy Wjazdowej. To 190 metrów głównej odnogi systemu nerwowego legnickiego układu komunikacyjnego w centrum. Zmiany w organizacji ruchu, korki i objazdy będą mocno odczuwalne. Wykonawca wymieni nawierzchnię, wyremontuje chodniki oraz przeprowadzi regulację wpustów deszczowych, studni i zaborów sieci podziemnych. Cel jest oczywiście chlubny, poprawa komfortu jazdy, bezpieczeństwa i odnowienie drogi. Przetarg w formule elektronicznej. Firmy mogą składać oferty do 6 lipca. Poznanie wykonawcy pozwoli określić termin rozpoczęcia prac. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
7: Jak słyszeliśmy, w pogodzie upał i dziś, i w ciągu najbliższych dni. Zanim sprawdzimy pogodę w górach tę dzisiejszą, przypominamy, ratownicy GoPro proszą o rozsądek podczas letnich wędrówek i używanie aplikacji Ratunek. Jedno i drugie może uratować życie. Materiał Jacka Zycha.
11: Aplikacja Ratunek jest dla nas nieodzownym narzędziem pracy na codziennej służbie, z racji tego, że wzywając pomoc przez aplikację Ratunek znamy lokalizację poszkodowanego do około 5 metrów, więc też osoba poszkodowana może czuć się wtedy komfortowo, bo nie wypytujemy, gdzie jest dokładnie, bo też w stresie podczas wypadku taka osoba może już po prostu też nie być świadoma tego, co się stało tak na dobrą sprawę i gdzie jest, a przyciśnięcie przycisku 3 razy w aplikacji Ratunek pomaga nam to, żeby ją łatwo zlokalizować.
12: Powiedział mi Adrian Łukaszewski z sudeckiej grupy GOPR. Ratownicy apelują także o staranne przygotowanie do letnich wędrówek, szczególnie w czasie letnich upałów. Tu podobnie jak w zimie mróz, olbrzymim niebezpieczeństwem są wysokie temperatury i słońce.
11: Przede wszystkim musimy pamiętać o właściwym nawodnieniu, żeby tej wody nigdy, czy jakichś izotoników nam nie zabrakło w plecaku. Miejmy minimum te 3-4 litry płynu. Wiem, że to jest ciężkie, ale jednak jest to bardzo przydatna rzecz w górach. Musimy pamiętać o nakryciu głowy, o okularach, no i przede wszystkim pamiętajmy o filtrze z UV-50, bo jednak nie woda, ale w górach to słońce też lubi przypalić skórę.
12: Na koniec powtórzmy za ratownikami. Sudety, chociaż stosunkowo niskie, mogą być górami bardzo niebezpiecznymi. Wybierajmy szlaki dostosowane do umiejętności, sprawdzajmy prognozę pogody i wyposażenie podczas planowania górskich wędrówek. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: I zachowując wspomniane zasady bezpieczeństwa, jeżeli dzisiaj postanowicie ruszyć na szlaki, to zgodnie z zapowiedzią słów kilka aktualnych warunkach. Czas na pogodę w górach. Kolejny raport na naszej antenie o 9.30.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Pogoda w górach.
13: Dzień dobry, ze stacji centralnej Gobr w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach karkonoszy temperatura od 11 do 16 stopni. Wiatr północny 10 metrów na sekundę. Widzialność 50 km, zachmurzenie małe, bez opadów. Szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre. Szlaki turystyczne, które są nieczynne ze względu na remonty, informacja na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 19 do 28 stopni, bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, zachmurzenie małe, bez opadów. Szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
14: Hello Poland! My name is Sugar Jesus, and you are listening to Muzyczna Radio. They really love music.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500 305 123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.
5: Sikorskich dwóch, Jeremi i Artur Sikorscy, Młodość. Taka oto piosenka, taka piosenka raczej o przeszłości, niż teraźniejszości. Za 20 minut, 9:00.

0: Pitbull i Lenie i Cantare, Cantare, Cantare. I człowiek by tak sobie leżał teraz gdzieś i Cantare uprawiał z gitarą, słomkowym kapeluszem, a nie siedział w pracy. Słuchajcie, jak tam u was w ogóle pomysły na urlop są? No, oczywiście poza remontem mieszkania i malowaniem, wiadomka. Ja chcę wakacje, tylko czy nas stać. 14 minut przed 9. Portfel.
1: Dzień dobry, to jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, witam i zapraszam na informacje. Chcesz kupić używane auto? Raczej nie rób tego na Dolnym Śląsku. Portal Business Insider cytuje dziś dane, z których wynika, że w naszym regionie samochody w komisjach są obecnie o 42% droższe niż przed rokiem. W żadnej innej części Polski ceny transakcyjne nie rosną tak szybko. W maju na Dolnym Śląsku przeciętne używane auto sprzedawane było za ponad 58 tysięcy złotych, miało zwykle 11 lat i 164 tysiące kilometrów przebiegu. Najwięcej chętnych było na klasyczne modele, czyli Opel i Volkswageny. W sumie w całym kraju w komisjach objętych badaniem zawarto prawie 270 tysięcy transakcji, aż o 150 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Rząd wprowadza kolejne nowości w mObywatelu. Już wkrótce we własnym smartfonie będzie można wyświetlić m.in. dyplomy ze studiów i świadectwa uprawnień zawodowych. Zmiany obejmą również kierowców. Będą oni mogli sprawdzić w aplikacji, czy obowiązuje ich okres próbny, kiedy się zaczął, kiedy skończy i czy mają nałożony zakaz prowadzenia pojazdów. Najważniejszą zmianą będzie jednak możliwość składania podpisów poparcia dla potencjalnych kandydatów w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego. Opcja ta zostanie udostępniona, gdy oficjalnie ruszy kampania. Według rządu mObywatel to najszybciej rozwijająca się aplikacja tego rodzaju w Europie. Korzysta z niej już 12 milionów obywateli. A skoro mowa o planach polityków, szykują się zmiany na rynku nieruchomości. Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce zabronić pośrednikom pobierania prowizji od obu stron transakcji. Według resortu rozwoju rozwiązanie to ma ograniczyć ryzyko konfliktu interesów oraz wzmocnić rolę pośrednika jako podmiotu działającego na rzecz klienta, z którym zawarł umowę. W projekcie ustawy opisany zostanie również katalog minimalnych obowiązków pośrednika i zakres jego odpowiedzialności. Zabronione będzie m.in. zamieszczanie ogłoszeń dotyczących nieruchomości bez wcześniejszego zawarcia umowy z właścicielem. Nad wszystkim czuwać ma inspekcja handlowa, której uprawnienia zostaną rozszerzone.
2: Pora dla inwestora.
1: We wtorek na giełdzie w Warszawie chętnych do kupowania akcji brakowało. Wszystkie główne indeksy zanotowały spadki. WIG20 stracił 0,41% i ma 3644 punkty, a głównym winowajcą był KGHM, którego akcje starniały najmocniej o prawie 5%. Na rynku walutowym stosunkowo drogo, w internetowych kantorach za euro zapłacimy średnio już prawie 4,30 zł, za dolara 3,78 zł, za franka 4,64 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,99 zł, a za 100 czeskich koron zapłacimy 17,80 zł. To był magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
2: Portfel.

0: drogi na gorąco.
1: No to raz jeszcze zaglądamy na korkostradę A4, która przypomina, że pośpiechu pokaża i zdecydowanie zwalnia już przed kątami wrocławskimi, a później będziecie w kierunku na Katowice stać między Bielanami Wrocławskimi a węzłem Wrocław Wschód, bo tam naprawiają nawierzchnię, zablokowany jest prawy pas i ruch odbywa się tylko pasem lewym. Następne z utrudnień, jeśli chodzi o A4, jest na kilometrze 61 w kierunku na Zgorzelec na wysokości Krzywej. Tam też prowadzone są roboty drogowe, też naprawiają nawierzchnię i też zablokowany jest prawy pas, ale ruch tam odbywa się na bieżąco. Utrudnienia potrwają do godziny 14, informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Również w kierunku na Wrocław, tym razem kilometr z numerkiem 74 i 75 między węzłami Chojnów, Lubiatów, trwają roboty drogowe, też naprawiają prawy pas, czyli dzisiaj dzień prawego pasa, ruch odbywa się pasem lewym i te utrudnienia na 74 kilometrze w kierunku Wrocławia będą trwały do godziny której 15. A jeśli wy, drogie lub drodzy, wiecie coś więcej, dajcie koniecznie znać. 757-646-646 nasz numer telefonu, albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. Będzie nam niezwykle miło i będziemy wam jeszcze bardziej niezwykle wdzięczni.
0: Drogi na gorąco.

Hi, the world today is a mess, czyli świat dzisiaj jest trochę taki zabałaganiony, można by powiedzieć delikatnie, i tak w rzeczywistości jest. Życzę zatem, żebyście na tym bałaganie się dzisiaj nie potknęli, nie nadepnęli bosą stopą na klocek Lego, ani nic wam się nie stało, i żeby wszystko było w porządku i bałagan też był dla was przyjazny. Pięknego dnia, trzymajcie się, Radek Bajor, a za moment miły, młody, przystojny, z fajnym głosem Patryk Łasica.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama.
3: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 9.
0: Czas na wiadomości.
5: Nadciągają upały, szykują się na nie także schroniska dla zwierząt. Za chwilę też najnowszy sondaż poparcia partii politycznych i ranking wyższych uczelni. Marcin Krzemiński. Zbliżają się afrykańskie upały. Termometry w Polsce w nadchodzący weekend mogą pokazać nawet 40 stopni. Tak ma być na zachodzie kraju. Dziś tam ponad 30 stopni w cieniu i ostrzeżenia pogodowe drugiego stopnia. Dietetycy przypominają, że przy tak wysokich temperaturach organizm traci wiele elektrolitów i minerałów. Aby temu zapobiec, warto sięgnąć m.in. po arbuzy i chłodniki na bazie jogurtów naturalnych czy też kefirów. Generalnie dieta w czasie upałów powinna być bogata w warzywa i owoce, bo one same w sobie zawierają wiele wody. Schładzająca woda leje się też na placach i ulicach polskich miast. W Koninie pojawiły się już m.in. na Starówce i w centrum kurtyny wodne. Ruszą dziś też m.in. w Warszawie, gdzie w niektórych miejscach można się już napić wody z poidełek. Wysoką temperaturę odczuwać będą również zwierzęta. Schronisko w Ostródzie już przygotowuje pod opiecznych, mówi kierownik obiektu Anna Sikorska.
6: Boksy są zacienione. Też w boksach mamy umieszczone basenki z wodą na czas upałów. Wodę wymieniamy codziennie rano i potem też dolewamy tej wody. Pamiętamy o tym, żeby częściej dolewać wody do misek. Mamy też maty chłodzące specjalne dla zwierząt. Część tych starszych zwierząt jest w budynku.
5: W upalne dni spacery ze zwierzętami odbywajmy wczesnym rankiem, kiedy chodniki nie są jeszcze nagrzane. Przenosimy się do Trójmiasta. Jubileuszowa 10. Żeglarska Parada Świętojańska zaplanowana na sobotę w ramach obchodów Święta Morza nie odbędzie się. Jak poinformował Pomorski Związek Żeglarski, powodem jest niewystarczająca liczba zgłoszonych jednostek. Parada miała wystartować z okolic Mola w Gdańsku-Brzeźni i popłynąć przez Zatokę Gdańską w kierunku południowego wejścia do portu Gdynia. Polityczne notowania teraz u nas. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby nieco ponad 34% badanych. Napis trochę powyżej 26%. Wynika z sondażu Instytutu Badań Polster. Na trzecim miejscu byłaby Konfederacja Wolności i Niepodległości, blisko 14% poparcie. Do Sejmu weszłyby jeszcze Nowa Lewica i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Tegoroczni maturzyści mogą już zapoznać się z tegorocznym rankingiem uczelni. Jak wynika z najnowszego rankingu Perspektyw, Uniwersytet Warszawski to najlepsza uczelnia akademicka w Polsce, tuż za nim na podium plasują się Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Politechnika Warszawska. Prowadzone są też rankingi uczelni pod względem kierunków studiów i tu nie zawsze górą są najlepsze uczelnie ogółem, mówi inicjator i kierownik rankingów Perspektyw Waldemar Siwiński.
7: Ta doskonałość akademicka rozkłada się różnie. Uczelnia może nie być na samym topie, ale niektóre jej kierunki mogą być najlepsze w Polsce.
5: Rankingi edukacyjne Perspektyw publikowane są corocznie od 1992 roku. Całość można prześledzić na stronie perspektywy.pl.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Kolumbia wygrała z Demokratyczną Republiką Konga 1-0 i zapewniła sobie awans do fazy pucharowej piłkarskiego mundialu. Właściwie pewni tego są już też Portugalczycy, którzy wygrali w meczu tej samej grupy z Uzbekistanem 5-0. Bardziej skomplikowana sytuacja jest w grupie Anglików. Ci tylko zremisowali z Ganą 0-0 i te drużyny mają po 4 punkty. Trzyma Chorwacja, która wygrała 1-0 z Panamą, co dla tych ostatnich oznacza koniec marzeń o grze w 1/16 finału. A teraz czas na ostatnią kolejkę fazy fazy grupowej. Pierwsze rozstrzygnięcia zapadną dziś wieczorem w grupie B, gdzie o pierwsze miejsce zagrają Kanada i Szwajcaria. Współgospodarzom do wygrania grupy wystarczy remis. Zespół jest jednak uskrzydlony po rozbiciu Kataru aż 6-0. Wśród piłkarzy i kibiców zapanowała euforia i to jest zrozumiałe, mówi trener Kanadyjczyków Jesse Marsh.
4: Będziemy twardo stąpać po ziemi, wiecie, nie zachłyśniemy się tym. Zadbam o to, aby zespół pod każdym względem był gotowy, by się skupić, skoncentrować i walczyć o wygranie grupy, co naprawdę otworzy nam drogę do sukcesu w tym turnieju. Ale nauczyłem się w tym biznesie, że wielkie chwile nie przychodzą tak łatwo. Trzeba je doceniać i trzeba je świętować.
8: W drugim meczu w tej grupie Katar zagra z Bośnią i Hercegowiną. Zwycięzca niemal na pewno awansuje z trzeciego miejsca. W przypadku remisu obie drużyny mogą pożegnać się z turniejem. Były trener piłkarskiej reprezentacji Włoch Gennaro Gattuso ma nową pracę. Kalabryjczyk, który został na początku kwietnia zwolniony po tym, gdy jego zespół nie wywalczył awansu na mundial, będzie szkoleniowcem Lazio. Ekipa z Rzymu po rozczarowującym sezonie rozstała się w maju z Maurizio Sarrim. Zaczęły się eliminacje do Wimbledonu. Już wiadomo, że w turnieju głównym nie zagra Linda Klimowicz. Polka przegrała z Nowozelandką Lulu Sun 6-7-5-7. Pierwszą z trzech przeszkód pokonała za to Katarzyna Kawa. Wygrała ze Szwajcarką Susan Bandekki 6-1-6-3. Turniej główny zaczyna się w poniedziałek. Zobaczymy w nim Igę Świątek, Maję Chwalińską, Magdę Linet i Magdalenę Fręch.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama. Karkonosze to nie tylko góry i piękne krajobrazy. To także dom dla niezwykle ważnych mieszkańców. Zapylaczy. Pszczoły, trzmiele i motyle zapylają rośliny, dzięki którym kwitną nasze łąki, sady i ogrody. Niestety ich liczba z roku na rok maleje. Dlatego każdy z nas może pomóc, sadząc rośliny miododajne i dbając o przyrodę wokół siebie. Kampania edukacyjna Związku Gmin Karkonoskich została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda.
4: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
5: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
6: Free Time w muzycznym radiu.
7: Wygraj pobyt pałacu na wodzie w Staniszowie. 2 doby wraz ze śniadaniem, obiadokolacją i masażami w strefie spa. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Z kim chciałbyś spędzić urocze 2 dni w pałacu na wodzie? Koszt SMS-a 2,46 zł. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac na wodzie w Staniszowie. Komfortowe noclegi, restauracja Kaczka na wodzie oraz strefa spa z działem rehabilitacji. Już 27 czerwca o 18:00 Pałac na wodzie zaprasza na wyjątkowy wernisaż Joanny Sarapaty. Artystki, której obrazy zachwycają zmysłowością i emocjami. Pałac na wodzie w Staniszowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: za Pretty Please, czyli pięknie proszę. No i jeśli ktoś z was prosił może o wspaniałą pogodę, to właśnie taki dzień przed nami.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Patryk Łosica, dzień dobry. 24 dnia czerwca, jednocześnie 3 dnia kalendarzowego lata. Kwadrans po godzinie 9. No i gwiazda naszego Układu Słonecznego dziś zdecydowanie będzie sprzyjać. A teraz sprawdźmy, co przygotowała dla nas reszta.
2: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Barany będą mogły liczyć na udane zakończenie ważnej sprawy. Ich zaangażowanie zostanie docenione. Byki zapragną zwolnić tempo i skupić się na tym, co sprawia im przyjemność. Spokojne podejście przyniesie najlepsze efekty. Bliźnięta będą pełne dobrych pomysłów i chętnie podzielą się z nimi innymi. Warto wykorzystać swoją kreatywność. Raki będą mogły znaleźć więcej czasu dla najbliższych. Życzliwe gesty poprawią im humor. Lwy zyskają dodatkową motywację do działania. Ich pewność siebie pomoże im osiągnąć zamierzone cele. Panny uporządkują wiele spraw i poczują ulgę. Wieczór sprzyja spokojnemu odpoczynkowi. Wagi będą mogły liczyć na przyjazną atmosferę i dobre wiadomości. Warto zaufać swojej intuicji. Skorpiony będą działały zdecydowanie i skutecznie. Ich konsekwencja przyniesie wymierne korzyści. Strzelce zapragną odrobiny spontaniczności. Nowe doświadczenie okaże się bardzo inspirujące. Koziorożce będą mogły spokojnie realizować swoje plany. Cierpliwość okaże się kluczem do sukcesu. Wodniki z łatwością odnajdą się w nowych sytuacjach. Kreatywność pomoże im rozwiązać drobny problem. Ryby natomiast będą bardziej otwarte na potrzeby innych. Wzajemna życzliwość przyniesie im bardzo dużo radości. Dziś jest środa, 24 dzień czerwca, 190 dni do końca roku. Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę. Imieniny obchodzą Danuta, Emilia, Jan i Janina. Danuta towarzyska i odważna, często uparta. Emilia wrażliwa, lubi dalekie podróże. Jan spokojny i towarzyski, dobry doradca. Janina natomiast uczynna i miła, czasem lekko wyrachowana. Osoby urodzone 24 czerwca są inteligentne i mają świetną pamięć. Chętnie się uczą i przekazują innym swoje wiadomości. Ich wadą jest lenistwo i niezdecydowanie. W miłości są powściągliwe i niechętnie mówią o uczuciach. Są dobrymi rodzicami i bardzo dbają o swój dom. Szczęśliwa cyfra 3, kamień szlachetny, diament, sprzyjający znak zodiaku to lew.
2: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
3: Hej, tutaj Natalia Puławiak. Słuchacie Muzycznego Radia.

Boy Loka Moves Tonight. Mamy 3 minuty do godziny 9.30. Za moment czeka na Was prognoza pogody, także porcja informacji z regionu, ale najpierw jeszcze przypomnijmy sobie wspólnie, co jest bardzo ziemskie i jednocześnie bardzo piękne.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Pięć inicjatyw KGHM Polska Miedź S.A. zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki, przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.

0: reklamie.
1: Minęła godzina 9:30.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
1: Jeszcze nawet nie przed południe, a już 22 stopnie na termometrach. A jeśli chodzi o dzisiejsze maksimum, to synoptycy szacują je w okolicach 29 stopni w cieniu. Na niebie dominacja słońca, no i praktycznie zerowe zachmurzenie. Wiatr jest północny, a żeby być dokładnym, to prawie go nie ma, no bo porywy sięgają maksymalnie do 2 metrów na sekundę, średnia poniżej 1 metra. Nabierze odrobinę na sile, ale będzie to niemalże nieodczuwalne. Na barometrach 1020 hektopaskali ciśnienie stabilizuje się w tych okolicach, późniejszym popołudniem będzie delikatnie spadać. Idealna widoczność, idealna jakość powietrza, tylko korzystać z dnia.
2: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
3: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: A co w regionie słychać od strony informacyjnej, opowie już Anna Tarkota.
4: Pękający tynk, odpadająca sztukateria, zacieki i zniszczone balkony to obraz wielu zabytkowych kamienic w Legnicy, które wkrótce przejdą gruntowną metamorfozę. Dzięki zwiększonemu wsparciu miasta blisko 40 wspólnot mieszkaniowych otrzyma dofinansowanie na kompleksowe remonty elewacji. W tym roku legnicki samorząd przeznaczy na renowację zabytkowych budynków rekordowych 6,5 miliona złotych.
5: O szczegółach mówi prezydent Legnicy Maciej Kupaj.
6: Przekazaliśmy 6,5 miliona, planowaliśmy 3, także to są znaczące zwiększenie, to jest ponad 3,5 miliona, z czego większość tych środków trafi do wspólnot mieszkaniowych, bo dokładnie to jest 37 wspólnot w roku 2026 zrealizuje te projekty. Oczywiście mamy jeszcze 2 kościoły i 1 organizację pozarządową. No ale Legnica chcemy, żeby była piękniejsza, bo ona jest piękna, tylko trochę właśnie przyprószona tym brudem i te elewacje niestety trochę straszyły, więc rada przychyliła się i znaleźliśmy te pieniądze. Przyznam szczerze, że jestem bardzo z tego szczęśliwy, bo znacząco przyspieszamy polepszanie estetyki przestrzeni w mieście Legnica.
5: Rosnące zainteresowanie miejsce wsparciem pokazuje, że program Zabytki Odnowa, historia w Twoich rękach cieszy się coraz większą popularnością. To właśnie w jego ramach właściciele zabytkowych nieruchomości, w tym wspólnoty mieszkaniowe, mogą ubiegać się o dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych, które pomagają przywrócić historycznym budynkom dawny blask. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
4: Burmistrz Szczaw na Zdroju zaprosił mieszkańców do wspólnego spaceru i rozmowy na temat budzącej w mediach społecznościowych mnóstwo emocji ścieżki pieszo-rowerowej na wzgórzu Gadymina. To część projektu realizowanego przez Szczawno wspólnie z Wałbrzychem. Materiał Jacka Zycha.
7: Tak, rzeczywiście projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej na wzgórzu Gadymina rozgrzał szczawieńskie media społecznościowe. Chodziło o propozycję projektantów dotyczącą wykonania ścieżki z asfaltobetonu. Takiemu pomysłowi sprzeciwiła się spora grupa internautów oraz szefowa wałbrzyskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, także mieszkanka Szczawna. Pomysł spaceru trasą projektowanej ścieżki był okazją do przedstawienia alternatywnego projektu wykonania tej ścieżki.
8: Myślę, że takim rozwiązaniem, takim kompromisem jest wybudowanie tej ścieżki, tego ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni mineralnej, ale wzbogaconej tutaj żywicą. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj idąc też tą trasą widzieliśmy, co po ostatnich opadach deszczu z tej nawierzchni mineralnej niezwiązanej żadną żywicą, żadnym polimerem zostało. Mamy ogromne wyrwy, potężne ubytki w nawierzchni i tak naprawdę kolejny raz musimy przystąpić do naprawy tej nawierzchni.
7: Powiedział burmistrz Szczawna Marek Ćmikiewicz, dodając, że taka właśnie nawierzchnia będzie na całej długości trasy w lesie, poza nim nawierzchnia ma być asfaltowa. Co ciekawe, z całej grupy osób protestujących w internecie na spotkanie z burmistrzem przyszedł tylko jeden mężczyzna, który otwarcie deklarował sprzeciw pomysłowi budowy takiej ścieżki, a przynajmniej ze wszystkich osób biorących udział w spacerze tylko on odważył się wprost do tego przyznać i zabrać głos przed mikrofonem. Twierdzi, że propozycja burmistrza wcale go nie przekonuje.
9: No nie do końca, naprawdę fajnie nam się szło. Tutaj też, że rozmawiając z paroma osobami, po czymś takim, jak stoimy w tej chwili, czyli po takim naturalnym kamieniu utwardzonym i tak dalej.
7: To jest subiektywna opinia, czy to jest...
9: Całkowicie subiektywna, nie, niczym. Moimi nogami, moimi tym i tak to wszystko.
7: To właśnie Grzegorz Waszczak, jeden z przeciwników budowy ścieżki rowerowej na wzgórzu Gadymina. Największym problemem związanym z tym projektem jest konieczność jego zakończenia i rozliczenia do końca roku. Wymaga tego fundusz Feniks, z jakiego budowa jest finansowana. Protesty wobec szczawieńskiego odcinka nie tylko opóźniły bardzo jej realizację, ale postawiły w pewnym momencie pod dużym znakiem zapytania finansowanie całego, również wałbrzyskiego odcinka. A chodzi o niebagatelne 12 milionów złotych. Czy przez protesty mieszkańców trzeba będzie je oddać? W sprawie będę się przyglądał. Ze Szczaw na Zdroju, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
4: Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego, chwilenie uwagi, brawura czy lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa mogą prowadzić do tragicznych konsekwencji. O tym na koniec. Tylko wczoraj na terenie powiatu karkonoskiego doszło do dwóch poważnych zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu. O szczegółach podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
0: Do pierwszego zdarzenia doszło około godziny 13:30 w Rybnicy. 16-letni użytkownik hulajnogi elektrycznej poruszał się drogą, po której nie powinien się przemieszczać. Ponadto nastolatek nie posiadał kasku ochronnego. W pewnym momencie doprowadził do zderzenia samochodem osobowym marki Skoda, którym kierował 50-letni mężczyzna. W wyniku zdarzenia 16-latek doznał na szczęście jedynie ogólnych potłuczeń i nie odniósł obrażeń zagrażających jego życiu. Jego sprawą zajmie się Sąd Rodzinny i Nieletnich. Drugie, znacznie poważniejsze zdarzenie miało miejsce około godziny 17:30 na drodze wojewódzkiej pomiędzy Kowarami a Kamienną Górą. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 71-letni kierujący motocyklem z nieustalonych dotąd przyczyn uderzył w tył samochodu marki Volvo, którym kierował 49-letni mieszkaniec powiatu kamiennogórskiego. W wyniku zdarzenia motocyklista doznał poważnych obrażeń i w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala. Na miejscu funkcjonariusze przeprowadzili szczegółowe czynności procesowe z udziałem biegłego zakresu ruchu drogowego, które pozwolą na dokładne ustalenie przebiegu oraz okoliczności tego zdarzenia. Po raz kolejny przypominamy, że niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, a więc użytkownicy hulajnóg elektrycznych, rowerzyści, piesi czy motocykliści są szczególnie narażeni na odniesienie obrażeń ciężkich podczas nawet pozornie niegroźnych zdarzeń drogowych.
4: Dziękuję. W tym raporcie to wszystkie informacje. Kolejne doniesienia o 10:30. Do usłyszenia.
3: Pogoda w górach.
10: Dzień dobry, ze stacji centralnej Gobyr w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 11 do 16 stopni. Wiatr północny 10 metrów na sekundę. Widzialność 50 km, zachmurzenie małe, bez opadów. Szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre. Szlaki turystyczne, które są nieczynne ze względu na remonty, informacja na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 19 do 28 stopni, bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, zachmurzenie małe, bez opadów. Szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
11: Dzień dobry, witam. Z tej strony ratownik grupy sudeckiej GOB. Dzisiaj w górach możemy spodziewać się zachmurzenia małego, bądź będzie też czasami całkowicie bezchmurnie. Temperatura minimalna około 16 stopni, maksymalnie do 28. Wiatr słaby, głównie z kierunków północnych. W szczytowych partiach Sudetów temperatura od 15 do 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. Życzę wesołego pobytu w górach. Dziękuję bardzo.
3: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Hello Poland, my name is Keanu Silva and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

Klasyczne Radio Lato. Reklama. Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach. Ponad

0: mnóstwo atrakcji, wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Już 28 czerwca w niedzielę handlową wielkie wydarzenie w parku handlowym Przystanek Karkonosze w Miłkowie. Mini

0: Junior, trener piłki nożnej UEFA, reporter meczowy i współprowadzący program Turbo Kozak w Canal Plus Sport. Więcej na Facebooku. Przystanek Karkonosze. Czekamy na Was w niedzielę 28 czerwca.
1: Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację zielone w hotelu Gołębiewski. Czeka na Ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: Po reklamie.

0: puszczam ci to nagranie. Być macho to mieć wszystkie panie, być macho to robić ci śniadanie, za wczorajszą kolację, za ten uśmiech i kreację, za tą pasję. I to nic, że kiedy się kłócimy, to albo ja się mylę,
1: albo ja mam rację.
0: To relacje, nasze stories, twoje lajki dodają mi euforii. Wychodzimy na randkę, zamówiłem stolik na górze zwanej Olimp.

I jednocześnie kolejne spotkanie z Adą Borkowską i Liberem. To było Stories. No i a propos historii, spojrzałem w międzyczasie w nasz muzyczny kalendarz i ujrzałem, że to właśnie dziś urodził się John Easley, czyli basista grupy Dire Straits. Jest to dokładnie 77. rocznica jego urodzin. Życzymy wszystkiego, co najlepsze. No i żeby uczcić ten jubileusz, wydaje mi się, że ten utwór będzie naprawdę odpowiedni, szczególnie w takim pięknym, słonecznym towarzystwie. Czas wyruszyć ścieżką życia.

0: muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
2: Uwaga, łowcy wakacyjnych okazji! Już 26 czerwca w Kuprum Arena w Lubinie Hot Summer Deals, czyli wakacje pełne nagród. Zrób zakupy za minimum 100 zł i odbierz dmuchanego flaminga. Wydaj 200 zł i graj dodatkowo atrakcyjne nagrody. Nie przegap letniej akcji pełnej prezentów i dobrej zabawy. 26 czerwca Hot Summer Deals w Kuprum Arena. Wpadaj, masz po drodze!
3: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub w leasingu 101%.
4: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
6: Po reklamie.
7: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
8: 10.
7: Czas na wiadomości.
9: Naczelna Izba Lekarska reaguje na kolejne doniesienia w sprawie Szpitala Południowego. Tysiące ludzi bez prądu we Francji z powodu upałów. Cristiano Ronaldo z nowym piłkarskim rekordem. Marcin Krzemiński. Naczelna Izba Lekarska zszokowana ustaleniami lekarza sygnalisty Emila Jędrzejewskiego w sprawie Szpitala Południowego i pracującego tam młodego lekarza. Doktor Jędrzejewski mówił w wywiadzie dla kanału Zero, że na SOR-ze dochodziło do zgonów pacjentów, które miały wynikać z niedoświadczenia lekarza bez specjalizacji Dawida Kacprzyka, który kierował oddziałem ratunkowym. Naczelna Izba Lekarska jeszcze dziś kieruje w tej sprawie wniosek do pionu odpowiedzialności zawodowej. Sprawa jest grubego kalibru, mówi Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby.
10: No bo te opowieści pana doktora wczoraj, no to tak jakby rodzą podejrzenie, że my możemy mieć do czynienia z tak zwanym błędem lekarskim wynikającym z rażącej niedbałości.
9: Izba Lekarska zapewnia, że w tej sprawie będzie ściśle współpracować z prokuraturą. Wniosek do prokuratora generalnego o podjęcie pilnych czynności wyjaśniających ma dziś złożyć też prezydent Warszawy. Przypomnę, że warszawska prokuratura prowadzi już 2 śledztwa dotyczące Szpitala Południowego w sprawie oszustw przy wydawaniu faktur przez doktora Kacprzyka oraz w sprawie braku odpowiedniego nadzoru nad stołecznym szpitalem przez władze placówki i miasta. Pozostajemy w stolicy. Pociągi linii metra M1 kursują tylko na odcinku Młociny Politechnika. Z ruchu wyłączono 10 stacji. Metro warszawskie przekazało, że systemy alarmowe wykryły osobę niepożądaną w tunelach. Jak mówi Anna Bartoń, rzeczniczka warszawskiego metra.
11: Trwa sprawdzanie, czy ta osoba nie pozostawiła jakichś elementów, tudzież innych rzeczy.
9: Dla podróżujących miasto uruchomiło linie zastępcze. Problemy z energią elektryczną na zachodzie Francji z powodu upałów. W Brytanii jeszcze około 68 tysięcy gospodarstw domowych pozostaje bez prądu. W nocy było ich ponad 100 tysięcy. Dodam, że 58 francuskich departamentów, czyli ponad połowa kraju, objęta jest dziś czerwonym najwyższym alertem pogodowym. Na wspomnianym zachodzie może być nawet 42 stopnie w cieniu. Senat rozpoczyna dziś pracę nad ustawą o statusie osoby najbliższej. To projekt, który po raz pierwszy w Polsce ma umożliwić formalizację związków jednopłciowych. PSL zapowiada zgłoszenie do niego poprawek, co z kolei trudno zrozumieć senatorce lewicy Annie Górskiej.
12: Polskie Stronnictwo Ludowe pracowało nad tą ustawą cały czas. No taka była zresztą ich też narracja. A teraz znowu mają kolejne jakieś jeszcze rzeczy. Myślę, że to jest po prostu gra na czas.
9: W porządku obrad Senatu jest też ustawa m.in. o zakazie patostreamingu. Cristiano Ronaldo ma nowy rekord. Słynny Portugalczyk został pierwszym w historii piłkarzem, który strzelił gola na 6 mundialach. Przemysław Pozowski.
13: Ronaldo strzelał kolejno na mundialach w Niemczech, RPA, Brazylii, Rosji, Katarze i teraz USA, Kanadzie i Meksyku. Na stadionie w Houston dwukrotnie pokonał bramkarza reprezentacji Uzbekistanu. Najważniejsze dzisiaj było zwycięstwo i to, żebyśmy wyszli z grupy. A drużyna gra naprawdę dobrze i awansowaliśmy do następnej rundy. Ronaldo swoje bramki strzelił w wieku ponad 41 lat. Starszy w historii mundiali był tylko Kameruńczyk Roger Milla.
9: Dodam, że Portugalia pokonała wczoraj Uzbekistan 5-0.
7: To były wiadomości.
0: Muzyczne radio.

0: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789-789-506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Castorama.
6: Teoria.
5: I praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
8: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
11: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: klasyczne Radio Lato.
1: Hej!
2: Hej, hej! Witamy Was serdecznie z tej strony
1: Sound and Grace.
2: Słuchacie muzycznego radia.
1: Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Up, Soul & Grace, no i na pewno
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Jeden utwór i od razu dzień staje się lepszy, no aż chce się pracować. Nie no, może nie przesadzajmy, ale spokojnie, bo mam dla was naszykowane tyle perełek, że ten czas pozostały do waszej wolności upłynie nam ekspresowo i to macie moje słowo. No a teraz czas na Air Lovers Love Nights, a następnie pojawi się odświeżone Bonnie M, no i legendarny wręcz Rasputin.
1: Muzyczne Radio Lato.

0: Radio. Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
2: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
5: Na początku kwietnia bieżącego roku bardzo poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu uległ 27-letni Michał. Mężczyzna doznał rozległych obrażeń ciała. W stanie ciężkim znalazł się na oddziale intensywnej terapii. Michał dał się poznać jako wrażliwy na ludzkie problemy człowiek. Nie odmawiał wsparcia każdemu, a szczególnie osobom starszym. Teraz przed mężczyzną długotrwała i kosztowna rehabilitacja. Pomóżcie Michałowi i jego rodzinie pokonać przeszkody, które nagle pojawiły się przed nimi. Oto adres do wpłat. pomagam.pl. Zrzutka dla Michała na rehabilitację Jolanta Dal. pomagam.pl. Zrzutka dla Michała na rehabilitację Jolanta Dal.
6: Minęła godzina 10:30.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: Dolny Śląsk zamienił się w piekarnik. No i będzie grzał coraz to mocniej. Obecnie średnia w regionie wynosi 24 stopnie. Wartości podane w cieniu, a maksimum prognozowane na dziś to 29 na plus. Pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu. 35 ml na każdy kilogram masy ciała to minimum, które powinniśmy wypijać. Warto też unikać bezpośredniej ekspozycji na słońce, szczególnie od godziny 11 do 15. Wiatr mamy północny, porywy sięgają do zaledwie 2 metrów na sekundę. Nie będzie dziś dużo intensywniejszy. Ciśnienie stabilnie trzyma się poziomu 1020 hektopaskali, później wejdzie w trend spadkowy.
7: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
10: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: A teraz czas na kolejną informacyjną podróż po

0: regionie. Naszym przewodnikiem będzie Anna Tarkota.
1: W Bolesławcu jak bumerang wraca temat przeformowania 23. Śląskiego Pułku Artylerii w 23. Brygadę Artylerii. Wstępnie zakładano, że dojdzie do tego jeszcze w tym roku. To już jest raczej nieaktualne, mimo że proces przeformowania ciągle trwa. O szczegółach zmiany Bolesławieckiego Pułku w Brygadę z generałem Brygady Romanem Łytkowskim, zastępcą dowódcy 11. Dywizji Kawalerii Pancernej i szefem sztabu dywizji, rozmawiał nasz reporter Andrzej Stefańczyk.
2: 23. Pułk ma być 23. Brygadą z racji tego, że ta jednostka po prostu rośnie. Ta zmiana organizacyjna odzwierciedla tą właśnie reformę.
3: Czy to już będzie w tym roku?
2: W tym roku jeszcze nie, ale ten proces się dzieje, wie pan, no jakby można powiedzieć, że tak, bo w sumie proces się już zaczął, ukoronowanie nastąpi w przyszłym, ta przyszłość jest już nieodległa. Taki jest kierunek rozwoju w ogóle sił zbrojnych. Wnioski z Ukrainy pokazują, że artyleria ma bardzo duże znaczenie i siły zbrojne zamieniają pułki na brygady i 23. pułk też brygadą kiedyś będzie.
3: Co pułk zyska, stając się brygadą?
2: To jest bardzo kosmetyczna zmiana. W zasadzie zmieni się nazwa. Zyska to, że stanie obok innych już tego typu jednostek na równi. Przede wszystkim rozrost struktury, to jest więcej wojska, nowszy sprzęt, nowe zdolności, bo wiadomo, że dla nas żołnierzy to wymiernie, to jakby przekłada się na sprzęt, tak? Ale jakby my patrzymy zdolnościowo, w związku z tym nowe zdolności, w związku z tym nowa siła, brygada jako taka, ona odzwierciedli te nowe zdolności w sposób organizacyjny, tak? Czyli nowe zdolności wpasowane w odpowiednie struktury, jednostka, która ma nowy sprzęt, jest bardziej rozbudowana, większa, więcej sprzętu, więcej ludzi, po prostu.
3: Czyli w przyszłym roku będziemy świętować już święto brygady, nie pułku.
2: No, chciałbym, żeby tak było, wie pan, to nie wszystko zależy od nas żołnierzy, to są decyzje podejmowane przez odpowiednie szczeble organizacyjne. Taki jest plan, dajmy spokojnie, mu się po prostu zdarzyć i oczekujmy tego, tak. To się musi stać, czekamy na to z utęsknieniem. Brygada 23. to jest ta przyszłość, którą już widzimy.
1: Część mieszkańców Jawora od lat może korzystać z ograniczonej oferty kolejowej. Grupa radnych wystąpiła z wnioskiem o podjęcie działań na rzecz budowy nowego przystanku kolejowego.
4: Chodzi o nowy przystanek na linii numer 137. Obecnie głównym punktem jest stacja PKP Jawor, około 3 km od osiedla Słowiańskiego i Przyrzecza. Przystanek Stary Jawor to około 5 km od tych osiedli. Według grupy radnych jaworzanie z północno-zachodnich rejonów miasta czują się wykluczeni komunikacyjnie, a ta część Jawora stale się rozwija. Nowy przystanek mógłby poprawić dostępność do torów około 5 tysiącom mieszkańców. Postój na nowym przystanku miałby minimalnie wpłynąć na czas przejazdu pociągów, znacząco na korzyści społeczne. Miasto od kilku lat podejmuje działania związane z utworzeniem nowego przystanku przy Alei Wojska Polskiego. Obecna interpelacja została przekazana dyrektorowi Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu PKP PLK. Burmistrz Jawora prowadził w tej sprawie korespondencję od roku 2017. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: A na koniec Wałbrzych, gdzie już za kilka dni rozpocznie się kolejna edycja. To będzie już 23. z rzędu Festiwalu Księżnej Daisy. Wydarzenie po raz pierwszy w historii zaoferuje publiczności koncert plenerowy. W dniach od 2 do 5 lipca muzycy wystąpią w Wałbrzychu oraz Sokołowsku. Materiał Jacka Zycha.
5: I od razu na początku warto wspomnieć, że to pierwszy raz, kiedy impreza nie tylko wyjdzie z sal koncertowych w plener, ale i premierowo opuści Wałbrzych. Festiwal rozpocznie się 2 lipca w sali koncertowej Filharmonii Sudeckiej.
6: Podczas tego koncertu dyrektor artystyczny, czyli Marcin Markowicz, będzie grał swoją interpretację 4 pór roku Antonio Vivaldiego z naszą orkiestrą.
5: Powiedziała Joanna Kawalec, dyrektor Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu. 3 i 4 lipca to koncerty poza Filharmonią i właśnie poza Wałbrzychem. Najpierw wieczorem w amfiteatrze przy Teatrze Dramatycznym zagra zespół Street Whispers, a kolejne 2 dni festiwalu wypełnią prezentacje w Kinoteatrze Zdrowie w Sokołowsku.
6: Tak, to jest nowość. Jeszcze nie graliśmy takiego koncertu plenerowego. Zazwyczaj były to wydarzenia w salach koncertowych bądź w salach teatralnych naszych partnerów, a tutaj postanowiliśmy, że skoro lato, wychodzimy po prostu z murów Filharmonii, z murów teatrów, wychodzimy do ludzi i zagramy po prostu piękne, gorące argentyńskie rytmy. Mam nadzieję, że przy pięknej pogodzie w Wałbrzychu.
5: Festiwal zakończy się ponownie w sali Filharmonii Sudeckiej koncertem pianisty Szymona Neringa. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Dziękuję. W przedpołudniowych raportach regionalnych to wszystkie informacje. Zapraszamy na popołudniowe doniesienia.
7: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Hi, this is Meek, and you're listening to my single Fabulous on Muzyczne Radio.

0: sure it hurts. More vivid and worse, but I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fast.
1: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Oto były momenty, no i jednocześnie była to także Kasia Sienkiewicz w najnowszym solowym wydaniu. Zapowiedź jej nadchodzącego autorskiego krążka, utwór do posłuchania również na top30.pl. A jeśli chodzi o historię muzyki, no to również na osi czasu były najróżniejsze momenty. XXI wiek to era coverów. Najróżniejszych zdarzają się też te dobre, które nie są bezczelnie kopiowane. No i dokładnie taka sytuacja zdarzyła się w przypadku dwóch producentów. Dubdog Z i Zarka, którzy wzięli na warsztat Stolen Dance od Milky Chance, który możecie kojarzyć z roku 2013, ale nie będzie on tak melancholijny, wręcz przeciwnie, będzie to muzyczne turbo doładowanie baterii, także jeśli ktoś z Was potrzebuje wzmocnienia, aby dotrwać do piątku, to proszę bardzo, słuchamy, no a zaraz po godzinie 11 spotykamy się także z najlepszymi hitami wszechczasów. Koniecznie zostańcie dziś z nami.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 11.
0: Czas na wiadomości.
3: Południe przesłuchanie lekarza sygnalisty ze stołecznego szpitala południowego. Potem paczka z nieznaną substancją, która poparzyła policjanta z Iławy. Będzie też woda kontra upał.
4: Najlepsza prewencja chorób kardiologicznych.
3: Za chwilę o czym jeszcze warto pamiętać w najbliższych dniach. Marcin Krzemiński. W południe prokuratura okręgowa w Warszawie ma przesłuchać lekarza Emila Jędrzejewskiego. To po wywiadzie, którego były pracownik szpitala południowego udzielił kanałowi Zero. Medyk miał informować prezydenta Warszawy o nieprawidłowościach w placówce, w szczególności na SOR-ze. W reakcji na zarzuty prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zadeklarował, że zwróci się z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne podjęcie stosownych czynności wyjaśniających. Policjant z Iławy, który został poparzony przez przyniesioną w paczce nieznaną substancję, wyszedł już ze szpitala. Trwa ustalenie, kto nadał przesyłkę kobiecie, która przyniosła ją na komendę. Wczoraj wieczorem paczka w trakcie jej sprawdzenia rozszczelniła się, a to, co z niej wyciekło, spowodowało obrażenia u jednego z funkcjonariuszy. Wiadomo, że wykluczono skażenie biologiczne i radiologiczne, dzięki czemu komenda wróciła już do normalnej pracy. Trwa ustalenie, jaka dokładnie substancja znajdowała się w paczce. W rękach wielkopolskiej policji pięciu członków gangu, który za swoje ofiary obrał sobie mieszkańców południa Europy.
5: Dzwonili do mieszkańców Włoch, podawali się za ich krewnych i opowiadali historię, jakoby byli ciężko chorzy i te pieniądze są potrzebne na pilne zabiegi medyczne. W ten sposób wyłudzali pieniądze, złoto, a także luksusowe zegarki.
3: Wyjaśnia schemat działania grupy nadkomisarz Maciej Święcichowski. Przestępcy wpadli na terenie powiatu poznańskiego. W ich zatrzymaniu pomogły włoskie i europejskie służby. Oszustom grozi do 8 lat więzienia. Przez Polskę przechodzi fala upałów. Ekstremalne temperatury mogą pojawić się w weekend. W niektórych miejscach może być nawet 40 stopni. Takie temperatury są ekstremalnie niebezpieczne dla naszego zdrowia. Jak mówi kardiolog dr Robert Błaszczyk, dobrze nawodniony organizm to absolutne minimum.
6: Musimy pamiętać o tym, żeby regularnie przyjmować płyny. Uogólniając, minimum 1,5 do 2 litrów płynów dziennie powinniśmy pić. Pamiętajmy, że to jest też najlepsza prewencja chorób kardiologicznych i nefrologicznych, bo odwodniony organizm to niestety słabo pracujące nerki.
3: Upały mają się utrzymać co najmniej do połowy następnego tygodnia. Polscy siatkarze rozpoczynają drugi tydzień zmagań w Lidze Narodów. Po azjatyckiej części czas na grę przed własną publicznością. Na początku turnieju w Gliwicach biało-czerwoni zmierzą się z Belgią. Po turnieju w Chinach Polacy mają bilans 2 zwycięstw i 2 porażek. Belgowie tak samo. Początek meczu o 20:00. Pierwsi widzowie już widzieli fragmenty filmu Nasza rewolucja w reżyserii Piotra Domalewskiego. To przejmująca opowieść o miłości Jacka i Gajki Kuroniów z burzliwą historią Polski w tle. Legendarnego opozycjonistę gra Arkadiusz Jakubik, który mówi: chcemy, żeby każdy mógł się utożsamić z tą uniwersalną historią.
7: Bo to jest też o nas historia, o tym, jak dwie niezależne jednostki przyciągają się, jak uzupełniają się wzajemnie.
3: Gajkę Kuroń gra Magdalena Popławska. Film wejdzie do kin 11 listopada.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
2: Kochamy muzykę.
0: Niezapomniane hity wszechczasów.
2: W muzycznym radiu.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795-135-215. 795-135-215.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
2: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: 5 inicjatyw KGHM Polska Miedź S.A. zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki. Przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby Twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
5: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: To był Dani. Zegar wskazuje nam 16 minut po godzinie 11, no a to oznacza, że do 13 fale Muzycznego Radia przyjmują najlepsze hity wszechczasów. No i grać będą dla was takie formacje jak Yolanda Be Cool, pojawią się Pet Shop Boys, Gypsy Kings, Robert Chojnacki i wiele, wiele innych wspaniałych gwiazd. No a teraz czas na Róże Europy z dedykacją dla wszystkich pań Jedwab.
0: Niezapomniane hity wszechczasów
2: w Muzycznym Radiu.
3: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.

0: Po reklamie.
1: Minęła godzina 11.30.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Pogoda.
3: Na dolnośląskich termometrach średnio 25 stopni, no i zaledwie 4 stopnie dzielą nas od dzisiejszej temperatury maksymalnej, wartości oczywiście w cieniu, bo w słońcu będzie powyżej 30. Niebo jest piękne, bezchmurne, słoneczne, no i takie warunki utrzymają się przez cały tydzień, z tą różnicą, że kolejne dni będą dużo, dużo cieplejsze, w niedzielę nawet 37 stopni w cieniu. No a z reszty obecnych parametrów ciśnienie na poziomie 1020 hektopaskali stabilnie trzyma się tego poziomu, później zacznie się obniżać. Zmienił nam się kierunek wiatru, wieje w kierunku południowym. Nabrał także na porywistości, prędkość do 3 metrów na sekundę. Oprócz tego idealna widoczność, optymalna wilgotność w granicach 50% i bardzo dobra jakość powietrza.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: Wiadomości miasta Bolesławiec. Audycja powstaje we współpracy z gminą miejską Bolesławiec.
5: Bolesławieckie instytucje kultury i sportu przygotowały bogatą ofertę wakacyjną dla dzieci, młodzieży i całych rodzin. W programie są warsztaty ceramiczne, zajęcia sportowe, spotkania.

0: z przyrodą, gry terenowe, zajęcia biblioteczne i propozycje kulturalne. Na wakacje z bogatą ofertą wraca Muzeum Ceramiki. Zajęcia będą odbywać się zarówno w głównej siedzibie muzeum, jak i w Centrum Dawnych Technik Garncarskich, mówi Barbara Glinkowska.
1: Oferta na wakacje tegoroczne jest bardzo różnorodna. Postawiliśmy na różnego typu zajęcia. Są to i warsztaty, i wystawy czasowe, i akcje organizowane cyklicznie przez całe 2 miesiące i takie, które będą organizowane u nas w muzeum jednorazowo.
0: W programie znalazły się m.in. plener ceramiczny, podróże małe i duże, papierowe czwartki z origami, warsztaty archeologiczne, apteczne, ekologiczne oraz gra terenowa i fotomaraton kończący wakacje. Na aktywny wypoczynek zaprasza także Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na dzieci czekają animacje na basenie letnim, zajęcia sportowe na stadionie oraz wakacyjny bilet do pływalni, informuje Elżbieta Dec.
2: W tym roku zapraszamy na sportowe wakacje, wakacje bez nudy, basen letni, ulica spacerowa, w godzinach od 12 do 15 zajęcia z animatorem, warsztaty i gry i również stadion miejski we wtorki i w czwartki, w godzinach od 11 do 13 zajęcia z instruktorem, zajęcia sportowo-rekreacyjne, zabawy ruchowe. Oprócz tego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do korzystania z naszego obiektu basen Orka oraz baser Termy w ramach biletu wakacyjnego w wysokości 10 zł dla każdego posiadacza bolsawieckiej karty mieszkańca.
0: Na bezpłatne warsztaty zaprasza również Miejska Biblioteka Publiczna Centrum Wiedzy. Od końca czerwca do końca sierpnia odbywać się będą zielone wakacje w mieście, mówi Paulina Luszka.
3: Miejska Biblioteka Publiczna Centrum Wiedzy w Bolesławcu zaprasza na cykliczne zajęcia wakacyjne dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Tematyka zajęć będzie dotyczyła przyrody, natury, lasu, drzew. Na pewno będzie zielono i naturalnie.
0: Zajęcia odbywać się będą w Bibliotece Miejskim Centrum Edukacji Ekologicznej oraz filii przy ulicy Staroszkolnej. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Na wakacyjną ofertę zaprasza także Bolesławiecki Ośrodek Kultury. Oprócz zajęć plastycznych, ceramicznych i tanecznych pojawią się również nowe propozycje. O szczegółach Wojciech Szczerba.
4: Przygotowaliśmy też tutaj specjalne w sierpniu zajęcia, gdzie będziemy mogli w sobotę pomalować figurki. Będziemy mieli specjalistów, którzy pokażą co i jak się je klei, jak powinno się je prawidłowo malować. Będziemy mieli też sesję gier RPG.
0: Wakacyjna oferta obejmuje także spektakle teatralne dla dorosłych oraz pokazy pracowni artystycznych. Większość zajęć jest bezpłatna dla posiadaczy bolesławieckiej karty mieszkańca. A szczegółowe harmonogramy i zapisy dostępne są na stronach internetowych poszczególnych instytucji.
5: Wiadomości miasta Bolesławiec. Audycja powstaje we współpracy z gminą miejską Bolesławiec. Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: A big hello to everyone. I'm Matt from Your Land to Be Cool, and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Zaprasza Ultima, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106 i w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
7: Skoda. Już 28 czerwca w niedzielę handlową wielkie wydarzenie w Parku Handlowym.

0: trener piłki nożnej UEFA, reporter meczowy i współprowadzący program Turbo Kozak w Canal Plus Sport. Więcej na Facebooku. Przystanek Karkonosze. Czekamy na Was w niedzielę 28 czerwca.
1: Po reklamie.
0: Niezapomniane hity wszechczasów.
2: W muzycznym radiu.

0: Blue Cafe i do nieba na falach muzycznego radia. No a teraz czas na podróż do roku 2013. Zagramy dla Was wielki przebój z repertuaru Milky Chance, który na warsztat wziął Dub Dog Z, ale nie sam, bo we współpracy z Zarkiem. Posłuchajcie koniecznie przed nami Stolen Dance.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy

Klasyczne Radio Lato. Reklama. Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach.

0: Jestem Wolny zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Uwaga, łowcy wakacyjnych okazji! Już 26 czerwca w Kuprum Arena w Lublinie Hot Summer Deals, czyli wakacje pełne nagród. Zrób zakupy za minimum 100 zł i odbierz dmuchanego flaminga. Wydaj 200 zł i graj dodatkowo atrakcyjne nagrody. Nie przegap letniej akcji pełnej prezentów i dobrej zabawy. 26 czerwca Hot Summer Deals w Kuprum Arena. Wpadaj, masz po drodze!
2: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tukpa Me, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
3: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
5: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
7: 12.
6: Czas na wiadomości.
8: Lekarz sygnalista w prokuraturze za chwilę ma mówić o szpitalu południowym. Żona prezydenta Ukrainy także odwołała wizytę w Polsce. Afrykański żar zaczyna zalewać Polskę. To dopiero początek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Właśnie teraz w prokuraturze ma rozpoczynać się przesłuchanie lekarza sygnalisty o nieprawidłowościach w szpitalu południowym w Warszawie. Doktor Emil Jędrzejewski miał zaalarmować prezydenta stolicy o tym, co niedobrego działo się w placówce, ale w konsekwencji sam został zwolniony. Procedury medyczne w tym szpitalu miały być według niego wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach według Jędrzejewskiego kończyły się śmiercią pacjentów. A pozostali lekarze są zdruzgotani tym, co mogło się dziać z pacjentami w stołecznej placówce, mówi prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
9: Nie może być tak, że lekarz ordynator, kierujący oddziałem, koordynator czy dyrektor ma legitymację partyjną, bo to prowadzi do ogromnych nadużyć. Żądamy wręcz od pana premiera tego, żeby jak najszybciej wprowadzić rozdzielenie polityki od ochrony zdrowia. Politycy dużo mówią o tym, że chcą naprawiać sytuację.
8: Środowisko medyczne żąda także od premiera konkretnych przepisów, które ujednolicą czas pracy medyków. Warszawskie metro wróciło na tory. Składy pierwszej linii jeżdżą już normalnie. Do południa 10 stacji było jednak wyłączonych z użytkowania. To dlatego, że systemy alarmowe wykryły osobę niepożądaną w tunelach. Policja informuje, że zatrzymany nie jest obywatelem Polski. Służby metra zakończyły już przeszukanie i sprawdziły, czy w tunelach nie zostały jakieś przedmioty, pakunki czy też inne elementy. Nie tylko prezydent Zełenski, ale też pierwsza dama Ukrainy odwołuje swoją wizytę w Gdańsku. Ołena Zełenska miała jutro po południu mieć prelekcję na Uniwersytecie Gdańskim przy okazji debaty o edukacji, odpowiedzialności i przywództwie. Uczelnia dziś rano otrzymała jednak informację, że przyjazd się nie odbędzie. Ważniejszy jest efekt konferencji niż to, kto na nią przyjedzie, uważa wiceprzewodniczący polsko-ukraińskiej grupy parlamentarnej Bartosz Romowicz z Polski 2050. Po rezygnacji z przyjazdu Wołodymyra Zełenskiego w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Swerydenko.
10: To jest pewnie jakiś tam odwet, albo może nie tyle co odwet, co odpowiedź też na sytuację, która jest obecnie pomiędzy Polską i Ukrainą i pewnie trzeba było się tego spodziewać, że każda decyzja zarówno pana prezydenta, jak i pana premiera ma swoje perturbacje, jeśli chodzi o politykę zagraniczną i to pewnie jest tego jakiś efekt.
8: Konferencja o odbudowie Ukrainy rozpocznie się jutro i potrwa do piątku. Udział w niej weźmie m.in. ponad 10 szefów państw i rządów, ministrowie spraw zagranicznych, a także przedstawiciele międzynarodowych instytucji finansowych i banków. Termometry na zachodzie Polski już dziś wskażą powyżej 35 stopni Celsjusza. Rekordowe upały cały kraj obejmą w weekend. Można szukać ochłody pod prysznicem, radzi fizyk z Politechniki Warszawskiej Krzysztof Petelczyk.
11: Zimny prysznic zawsze nam pomoże na organizm. Myślę, że też z tego powodu w Finlandii na przykład są sauny tak popularne, no bo tam grzejemy się, a potem ten zimny prysznic konieczny nam chłodzi.
8: Według IMGW w weekend temperatura w wielu miejscach w Polsce może przekroczyć 40 stopni.
6: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla Twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli Twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500 305 123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl.
1: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
2: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Najlepsze hity wszechczasów. No jeśli zadalibyśmy sobie pytanie, która polska formacja ma w repertuarze ich wiele, no to na pewno jedną z pierwszych odpowiedzi byłoby Lady Punk. To natomiast było Vademecum Scouta, w którym można było usłyszeć, że nie ma dnia bez nauki od rana. No i to jest właśnie clue edukacji, szczególnie tej szkolnej, bo tak naprawdę edukacji prawdziwej zakończyć się nie da. A jak powiedział kiedyś też Mark Twain, zostałem wykształcony, no i zajęło mi potem to lata, żeby się z tego otrząsnąć. No i teraz zdecydowanie już wszyscy będą mieli ku temu okazję. Studenci, uczniowie, wakacje przed nami, także głowa do góry. Mamy 19 minut po godzinie 12, płyńmy więc dalej. O 12.30 czeka na Was kolejna prognoza pogody i porcja informacji z regionu, a teraz czekają na Was The Cranberries.
1: Muzyczne radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: to promocja.
1: Reklama. Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing, powłoki ceramiczne i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń. 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38.
2: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19 hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
5: Po reklamie.
6: Minęła godzina 12.30.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: Pogoda.
10: 26 stopni. Tyle wynosi średnia dla naszego regionu. A jeśli chodzi o wartości maksymalne, będzie to 29 na plusie. Nie wszędzie, bo w górach przykładowo 27 to będzie dzisiejszy maks. W słońcu prawdopodobnie wszędzie słupki rtęci wskażą trójkę z przodu. Przez warunki atmosferyczne wydaje nam się też, że jest dużo cieplej niż w rzeczywistości. No a będzie jeszcze goręcej. Jutro i w piątek 31 stopni, w sobotę 34, a w niedzielę nawet 37. Także będzie się działo. Wiatr mamy południowy, nabiera na prędkości, porywy do 4 metrów na sekundę, średnia w okolicach 1 metra. Ciśnienie stabilnie trzyma się poziomu 1020 hektopaskali, bliżej godzin wieczornych delikatnie się obniży. Oprócz tego optymalna wilgotność w granicach 50%, bardzo dobra widoczność powyżej 30 km, no i niemalże idealna jakość powietrza. Nic, tylko korzystać z dnia.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
11: Kurier KGHM.
12: KGHM Polska Miedź S.A. otworzył w Bolesławcu drugą pracownię w ramach programu KGHM Lab. To nowocześnie wyposażona przestrzeń do nauki chemii i fizyki, przygotowana z myślą o rozwijaniu praktycznych umiejętności uczniów. Laboratorium powstało w pierwszym liceum ogólnokształcącym, szkole cenionej za wysoki poziom nauczania i bardzo dobre wyniki edukacyjne. Inicjatywa jest częścią pilotażowego programu edukacyjnego Polskiej Miedzi, którego celem jest wzmacnianie jakości kształcenia nauk ścisłych na Dolnym Śląsku. Nowe laboratorium wyposażono m.in. w specjalistyczne szkło laboratoryjne, odczynniki chemiczne oraz system wirtualnej rzeczywistości.
13: Umożliwienie dostępu do środków dydaktycznych do bezpiecznej pracowni.
12: Informuje Katarzyna Żak, wicedyrektorka szkoły.
13: Do pracowni, która spełnia wymagania XXI wieku, no to jest ogromnie ważna rzecz, zwłaszcza w edukacji licealnej. Wiadomo, że to później przekłada się na edukację na studiach. Jesteśmy przeszczęśliwi, że padło na nas, że KGHM postanowił nas dofinansować.
12: Modernizacja kosztowała około 150 tysięcy złotych i została w całości sfinansowana przez KGHM.
14: Artur Newecki, rzecznik prasowy KGHM. Jest to wyjątkowa i nowoczesna przestrzeń edukacyjna stworzona po to, aby młodzi ludzie mogli rozwijać swoje zainteresowania, zdobywać praktyczne umiejętności i lepiej przygotować się do wyzwań, jakie stoją przed nimi, gdy wkroczą w dorosłe życie i będą musieli konkurować na rynku pracy.
12: Jak podkreśla Tomasz Gabryziak, starosta bolesławiecki, szkołę do programu wytypowano budowano przede wszystkim na podstawie osiąganych wyników edukacyjnych.
0: Cieszę się bardzo, że jedna z największych firm w Polsce, KGHM Polska Miedź, zdecydowała się wesprzeć naszą szkołę, pierwsze liceum ogólnokształcące w Bolesławcu. To jest szkoła, która ma wyjątkowo dobre wyniki w nauczaniu. Przypominam, od dawna 100% zdawalność matur i myślę, że to zostało docenione.
12: Z nowego wyposażenia cieszą się nauczyciele chemii,

0: oraz uczniowie klas biologiczno-chemicznych.
1: Monika Szopa, nauczyciel chemii. Na pewno dostaliśmy Empiriusza. To jest takie wirtualne laboratorium z goglami VR. Dużo odczynników zakupiliśmy, dużo sprzętu, znaczy szkła laboratoryjnego.
0: Jak Ci się podoba pracownia?
2: Bardzo fajne, na pewno jest duże zaopatrzenie i będziemy mogli robić bardziej zaawansowane różnego rodzaju eksperymenty.
0: Czy to jest tak, że będziecie mogli robić eksperymenty, które do tej pory były niemożliwe do przeprowadzenia?
2: No na pewno to, że mamy nowy sprzęt i też jest to lepsze wyposażenie, no to mamy więcej okazji do rozwoju i dzięki temu możemy robić więcej eksperymentów i te bardziej zaawansowane też.
0: Akcja Złap Boksa KGHM to nowoczesny sposób na przybliżenie dzieciom i młodzieży wartości firmy poprzez zabawę inspirowaną popularnym fenomenem blind boxów, to znaczy pudełek z ukrytą zawartością, której nie zda się przed otwarciem. Jak podkreśla Marek Wachnik, kierownik Wydziału Budowania Wizerunku KGHM, celem było pokazanie firmy z innej perspektywy, nie tylko jako producenta miedzi, ale także organizacji realizującej liczne projekty edukacyjne, społeczne i rozwojowe. Specjalne boksy z kolekcjonerskimi maskotkami pojawiły się w szkołach patronackich KGHM oraz podczas wydarzeń sportowych, zachęcając młodych ludzi do wspólnej zabawy i odkrywania wartości firmy.
3: Ta akcja polega na tym, że w takich specjalnych zielonych pudełkach umieszczamy jedną z pięciu maskotek i każda z tych pluszaków symbolizuje jakąś wartość lub jakąś akcję, którą KGHM robi jako firma. Mamy więc pszczoły, które symbolizują m.in. projekt Miedziowe Pszczoły, mamy wiewiórki, które są koloru miedzi, mamy oczywiście też jedną sekretną niespodziankę, jest nią krecik, więc celem tej zabawy jest znalezienie właśnie tej sekretnej maskotki albo znalezienie wszystkich pięciu, bo mamy pięć różnych rodzajów.
0: Specjalne boksy z kolekcjonerskimi maskotkami pojawiły się w szkołach patronackich KGHM oraz wydarzeniach sportowych, zachęcając młodych ludzi do wspólnej zabawy i odkrywania wartości firmy.
4: Kurier KGHM. Sponsorem audycji był KGHM Polska Miedź S.A. Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Hey, this is ATB and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Już 28 czerwca w niedzielę handlową wielkie wydarzenie w parku handlowym Przystanek Karkonosze w Miłkowie. Mini

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Kombi, gdzie jesteś dziś? No to jest bardzo dobre pytanie, bo jeśli spojrzymy na naszą codzienność, to zazwyczaj wydaje nam się, że nic się w naszym życiu nie zmienia, no ale wystarczy popatrzeć wstecz i okazuje się, że to, co kiedyś było naszym marzeniem, stało się już rzeczywistością i to jest naprawdę piękne, tak jak pogoda za oknami. No i życzę wam wszystkim, aby to słońce każdemu dziś i nie tylko dziś sprzyjało. Patryk Łasica, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Za moment dzień dobry powie wam Marta Wojtunik, a my słyszymy się przy następnej okazji. No i teraz jeszcze pośpiewamy, bo przed nami Inner Circle.
0: Niezapomniane hity wszechczasów.
2: W muzycznym radiu.

0: muzycznego radia.
1: Reklama.
2: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
3: Pięć inicjatyw KGHM Polska Miedź S.A. zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki. Przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.
1: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 13.
4: Czas na wiadomości.
6: W prokuraturze wyjaśnienia w sprawie warszawskiej afery szpitalnej składa były lekarz. Ekstremalne upały w Polsce w weekend, tropikalne temperatury. Port lotniczy Wrocław wyróżniony po raz pierwszy tego typu nagrodą dla polskiego lotniska. Agnieszka Trojanowska-Bis. Od godziny w prokuraturze okręgowej w Warszawie trwają wyjaśnienia w związku z aferą w szpitalu południowym. Składa je były ordynator chirurgii w tej placówce, dr Emil Jędrzejewski. Wszystko to po wywiadzie lekarza, który twierdził, że procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Więcej o tej sprawie Błażej Kulesza.
7: Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek w tym wypadku apeluje o zachowanie ostrożności procesowej.
8: Pan doktor jest w sporze o dosyć pokaźną kwotę ze szpitalem, więc zawsze w tego typu sprawach taka moja prawnicza ostrożność podpowiada. Musimy wysłuchać dwóch stron.
7: Wedle Żurka szpital miał sprawę próbować wyjaśnić, ale nie dostał od byłego ordynatora odpowiedzi. Polityków opozycji oburza za to fakt, że śledczy wzywają sygnalistę, a nie sprawcę, mówi Radosław Fogiel, poseł PiS.
9: Nie widzimy tutaj, żeby prokurator zabezpieczał dokumentację medyczną, żeby zabezpieczał monitoring.
7: Jutro wyjaśnienia przed Radą Miasta mają złożyć władze Warszawy. PiS domaga się powołania Komisji Zaufania Publicznego, która w sposób apolityczny ma wyjaśnić to, co się dzieje w warszawskich szpitalach.
6: W ciągu ostatnich 3 lat w związku z działalnością szpitala w prokuraturze prowadzono 32 postępowania, 12 z nich dotyczyło zgonów w placówce. Przez Europę przechodzi fala ekstremalnych upałów. W Polsce w niektórych miejscach w weekend może być nawet 40 stopni. Takie temperatury są ekstremalnie niebezpieczne dla naszego zdrowia. W taką pogodę butelka z wodą, krem z filtrem i nakrycie głowy to minimum, alarmuje ratownik medyczny Daniel Łuszczak.
10: Osoby starsze nie kontrolują, czy przyjęły wystarczającą ilość wody, więc dla takich osób te upały są niebezpieczne. Z dziećmi jest podobnie. Wiadomo, same sobie nie wezmą tego picia.
6: Upały mogą utrzymać się do połowy następnego tygodnia. Kolejna porodówka znika z mapy Polski. Chodzi o oddział w Pabianickim Centrum Medycznym, który ma działać tylko do końca czerwca. Jak ogłoszono, decyzja zapadła ze względu na zbyt małą liczbę porodów. Żeby urodzić, mieszkanki Pabianic będą musiały od lipca jeździć na przykład do oddalonego o prawie 20 km ośrodka Madurowicza w Łodzi. Placówki podpisały list intencyjny w tej sprawie, mówi Urszula Kowalska-Koprek z oddziału położniczego w Madurowiczu.
11: To jest dla nas nie tylko duże wyzwanie organizacyjne, ale przede wszystkim odpowiedzialność i misja, którą traktujemy priorytetowo.
6: Porodówka w łódzkim Madurowiczu ma przyjmować pacjentki z Pabianic już od 1 lipca. Port lotniczy Wrocław został wyróżniony najwyższym laurem w kategorii lotnisk obsługujących do 5 milionów pasażerów rocznie. Nagrodę Best Airport Award 2025 Wrocław otrzymał jako pierwsze polskie lotnisko w 20-letniej historii konkursu. Jury oceniało całokształt działalności portu lotniczego w danym roku, od wyników operacyjnych i jakości obsługi pasażerów przez innowacyjność i rozwój infrastruktury po działania środowiskowe. Razem z Wrocławiem w różnych kategoriach wyróżniono także m.in. londyńskie Heathrow, Istanbul Airport, rzymskie lotnisko Fiumicino czy wiedeński port lotniczy.
4: To były wiadomości.
1: Muzyczne radio.
0: Kochamy muzykę.
5: No to teraz tylko wybierać się na to lotnisko we Wrocławiu i lecieć na jakieś świetne wakacje, bo przecież mamy już lato. Marta Wojtunik, witajcie. Mamy 5 minut po godzinie 13. Kolejny letni dzień. Mamy środę. Środę, która zapowiada weekend i która jest naprawdę bardzo, bardzo słoneczna. No jak już przy tych wakacjach jesteśmy, to te wakacje oczywiście jak co roku w Polsce rozpoczynają się wielką i znakomitą imprezą. Open Air Festival już rozpoczyna się za tydzień, 1 lipca. No a teraz pojawia się u nas zespół The Cure. Zespół, który już za tydzień pojawi się w Polsce. Zagrają 3 lipca. No i na pewno nie zabraknie takiego hitu jak Why Can I Be You? Już teraz w Muzycznym Radiu.

0: Reklama. Karkonosze to nie tylko góry i piękne krajobrazy, to także dom dla niezwykle ważnych mieszkańców – zapylaczy. Pszczoły, trzmiele i motyle zapylają rośliny, dzięki którym kwitną nasze łąki, sady i ogrody. Niestety ich liczba z roku na rok maleje, dlatego każdy z nas może pomóc, sadząc rośliny miododajne i dbając o przyrodę wokół siebie. Kampania edukacyjna Związku Gmin Karkonoskich została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na Ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i sobotę od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne radio. Gramy.
1: Gramy.
0: Bo kochamy muzykę.

0: mamy czas.
1: Michał Szczygieł w Muzycznym Radiu. No i tam w tej piosence akordeon. To jest dość ciekawe. Teraz rzadko w tych nowych piosenkach można spotkać się właśnie z tym instrumentem, ale przyznajcie, że akurat w tym nagraniu dodał on takiej beztroski, no i takiego letniego klimatu. Michał Szczygieł, mamy czas. Tego wam życzymy, żebyście mieli dużo czasu, a zwłaszcza tego najlepszego, czyli czasu wolnego. A u nas teraz w Muzycznym Radiu przyszedł czas, żeby przywitać się z nowością, która będzie pojawiała się u nas co godzinę z naszą piosenką dnia. Alesso i One Republic, oni już kiedyś spotkali się w studiu i naprawdę zrobili wielki hit If I Lose Myself. 13 lat od premiery tego wielkiego przeboju postanowili ponownie spotkać się w studiu, no i wyszło z tego naprawdę świetne nagranie In Your Eyes, dziś u nas jako piosenka dnia.
2: Muzyczne Radio.
3: To jest nasza piosenka dnia.

0: Jeśli pytacie, co dobrego u Feliksa Jena, Luny i zespołu One Republic, to odpowiedzi na wasze pytania znajdziecie u nas w ciągu kilku najbliższych minut. Kolejne spotkanie z Music News startuje na dobre. Tomek Dudkiewicz, witam i zapraszam. Felix Jen łączy siły z cenionym na całym świecie artystą popowym Omarem Rudbergiem w singlu Siren. Płynny, pełen emocji elektropopowy utwór powstał z myślą o długich letnich nocach i imprezach na dachach budynków, łącząc charakterystyczną elektroniczną produkcję Felixa Jena z ciepłym i urzekającym wokalem Omara. Utwór Siren zachowuje idealną równowagę między wrażliwością i energią parkietu. Numer rozpoczyna się spokojnie i nastrojowo, stopniowo rozwijając się dzięki melodyjnym wokalom i swobodnemu rytmowi, by ostatecznie przerodzić się w chilloutowy elektroniczny hit, który już możecie usłyszeć na falach muzycznego radia. Teraz dobre wieści z naszego rodzimego muzycznego podwórka. Luna zapowiada premierę Fairy Pop. Album ukaże się lada moment i będzie najbardziej ambitnym oraz najbardziej osobistym projektem w dotychczasowej karierze artystki. Powstały w całości za granicą materiał prezentuje zupełnie nową jakość, zarówno pod względem muzycznym, jak i wizualnym, otwierając nowy rozdział w twórczości Luny. Fairy Pop to świat zbudowany na pograniczu współczesnego popu, wyobraźni pełnej magii i filmowej estetyki. Album łączy chwytliwe melodie z rozbudowanymi historiami, tworząc spójną opowieść o marzeniach, miłości, iluzjach i odnajdywaniu własnej tożsamości. To właśnie na tym wydawnictwie Luna po raz pierwszy w pełni prezentuje swoją nową, artystyczną tożsamość. Music News. Music News prawie na koniec, koncertowo. Po wielkim sukcesie trasy Escape to Europe Tour 2025 i wyprzedanym koncercie w Łodzi, zespół One Republic wraca do Polski w ramach From Europe with Love. Już 30 czerwca One Republic wystąpią w Tauron Arenie Kraków. Grupa ponownie zachwyci polską publiczność swoim energetycznym show pełnym największych przebojów, wśród których na pewno nie zabraknie takich piosenek jak choćby Apologize, Sunshine Ain't Worried czy Counting Stars. Ryan Tedder i jego przyjaciele na koncercie w Krakowie 30 czerwca. To na koniec łapcie kolejne gorące premiery, które lądują już na falach muzycznego radia. Wspomniani przed momentem Felix Jen i Omar Rudberg z nagraniem Siren, Loke i Vision z utworem Weekend i Cedric and Shibui z piosenką Where Did It Go. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do miłego następnego.
1: Muzyczne radio.
2: Hey Poland, this is Deep End and you're listening to Muzyczne Radio.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Pogoda.
7: Chciałoby się powiedzieć, jest idealnie, no można tak powiedzieć, bo tak w zasadzie pogodowo jest. Termometry wskazują od 26 do 28 stopni. Jeszcze nieupalnie, dopiero będzie w weekend, wtedy termometry nawet przekroczą 35 stopni. Dziś zachmurzenie umiarkowane miejscami wieczorem, ale na ten moment jeszcze cały czas małe, jeżeli chodzi o ciśnienie, ono jest w tendencji spadkowej. Na ten moment wynosi 1020 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza, ta obecnie jest doskonała.
4: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: Radio Ekspres Gminy Podgórzyn.
9: Ostatni dzwonek w roku szkolnym 2025-2026 wybrzmi już w ten piątek. Właśnie wtedy dzieci i młodzież odbiorą świadectwa i w zasadzie nastąpi start letniej laby. Organizując wakacje, musimy przede wszystkim ustalić, dokąd chcemy jechać. Świetną propozycję ma malowniczo położona karkonoska gmina Podgórzyn. Znajduje się tutaj wiele wspaniałych miejsc oraz obiektów, które przez cały rok zapraszają turystów. Mówi Agnieszka Rozenek, kierownik referatu promocji gminy Podgórzyn.
10: To prawda, gmina Podgórzyn to 10 urokliwych miejscowości. Znajdujemy się teraz w jednej z nich, w Staniszowie. W pięknym miejscu gmina Podgórzyn może poszczycić się tym, że ma własne młodzieżowe schronisko. I to właśnie ten obiekt chcemy Państwu polecić z kilku powodów. Po pierwsze, jest świetną bazą wypadową do atrakcji tutaj w samym Staniszowie, nieopodal Witosza, z której przepiękny widok. Natomiast to też jest świetna baza do tego, żeby w ogóle przemieszczać się po Karkonoszach, ale i szerzej. Jest to budynek, który wcześniej historycznie pełnił rolę szkoły, a dziś oprócz grup ma też bogatą ofertę dla indywidualnych turystów.
9: Wasze schronisko młodzieżowe jest dostępne dla wszystkich.
11: Tak, nasze schronisko jest dostępne dla indywidualnych gościń, dla grup, dla rodzin z dziećmi. Mamy wiele atrakcji w koło. Małecka Iga, pracownik obiektu schronisko młodzieżowe. Posiadamy 49 miejsc noclegowych, mamy piękną salę konferencyjną, dostęp do łazienek, sanitariatów, mamy plac zabaw, orlik. Jesteśmy przy głównej drodze w Staniszowie, więc łatwo nas znaleźć przy samym orliku w widocznym miejscu.
9: Wasze schronisko młodzieżowe pełni nie tylko funkcję obiektu oferującego noclegi, ale także i funkcje społeczne.
12: Kierownik schroniska Wiesław Małecki. Jeśli chodzi o schronisko, ono jest do dyspozycji również władz gminy, gdzie często odbywają się różnego rodzaju festyny rodzinne, spotkania klasowe, ogniska przy grillu.
9: Macie tutaj miejsce, gdzie można to organizować, bo jest plac zabaw dla dzieci, siłownia pod chmurką, czy wspaniały taras do grillowa.
12: Tak, w tej chwili wiele grup szkolnych robią sobie takie pożegnanie przy ognisku, przy grillu, na placu zabaw z grą na orliku.
9: Miła atmosfera zawsze u Was obowiązuje.
12: Jak najbardziej. Także zapraszamy w każdej chwili dnia i nocy, jesteśmy do dyspozycji.
9: To co wyjątkowe, jeśli chodzi o schronisko młodzieżowe, które w Waszej miejscowości funkcjonuje, to

0: można tutaj poznać także ciekawych ludzi.
1: No na pewno, na pewno. Sołtys Staniszowa, Alina Sobieraj przyjeżdżają. Czasami nam się też zdarza, że zapraszamy naszych gości z naszymi mieszkańcami. Jest taka interakcja. Poznają ludzi. Mamy na przykład mieszkańca stuletniego, który potrafi ładnie swoją historię opowiedzieć, nie tylko swoją, ale i Staniszowa.
0: Można powiedzieć, że życie waszej miejscowości toczy się w pewnym sensie w powiązaniu z tym miejscem.
1: Oczywiście, że tak. W schronisku mamy salkę sołecką. Są spotkania różnego rodzaju. Po prostu zapraszamy. Jest to piękne, naprawdę piękne miejsce w Staniszowie.
0: I nie tylko to miejsce, ale Staniszów i okolice przecież zachęcają.
1: Oczywiście, całe okolice, cała gmina Podgórzyn jest piękna. Naprawdę mamy dużo turystów, ale chętnie przyjmiemy każdą następną osobę.
2: Radio Ekspres Gminy Podgórzyn. Audycja powstaje we współpracy z gminą Podgórzyn.
3: What's up? This is Timmy Trumpet and you're listening to Muzyczne Radio. They really

0: Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj pobyt pałacu na wodzie w Staniszowie. Dwie doby wraz ze śniadaniem, obiad, kolacją i masażami w strefie spa. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Z kim chciałbyś spędzić urocze dwa dni w pałacu na wodzie? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac na wodzie w Staniszowie. Komfortowe noclegi, restauracja Kaczka na wodzie oraz strefa spa z działem rehabilitacji. Już 27 czerwca o 18 Pałac na wodzie zaprasza na wyjątkowy wernisaż Joanny Sarapaty. Artystki, której obrazy zachwycają zmysłowością i emocjami. Pałac na wodzie w Staniszowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
3: Po reklamie.

0: Radiolator. Tego chyba nikt się nie spodziewał. Zalia w tym roku ma naprawdę bardzo pracowity czas i bardzo pracowite lato przed sobą. W tym roku przecież debiutuje w Orkiestrze Męskiego Grania. Pojawi się też na praktycznie wszystkich największych polskich festiwalach, w tym na Openerze. Mimo to, że naprawdę szykuje się jej pracowity czas, ma naprawdę napięty grafik, to postanowiła zaprezentować solową piosenkę. Pierwsze wydawnictwo od czasu wydania świetnie przyjętego albumu Serce. Tylko Kochaj mnie. To nagranie za nami. Od pierwszych chwil słuchania ta piosenka tworzy naprawdę wyjątkowy klimat. Tekst ujmuje, bo naprawdę jest taki, można powiedzieć, poetycki. Melodia chwytliwa, ale mimo to jest taka delikatna i pozostawia przestrzeń na ten wyjątkowy wokal Zali. No i jeszcze oczywiście serce piosenki, czyli refren, który zostaje z słuchaczem na długo. To naprawdę bardzo dobry kandydat na emocjonalny i dość romantyczny, wakacyjny hit. A jak już w klimacie nowości jesteśmy, to wracamy do nowości, która dziś w Muzycznym Radiu pojawia się co godzinę. Dub Dogs i Stolen Dance.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

La histeria, to nagranie za nami. Jakbyśmy chcieli to przeczytać po polsku, to byśmy przeczytali histeria, no ale przecież trzeba pamiętać, że w języku hiszpańskim H jest nieme. Takie latynoskie klimaty w muzycznym radiu idealnie sprawdzają się na takie słoneczne popołudnie. Już teraz w nich pozostaniemy, bo już z nami na naszej antenie Enrique Iglesias, Love to See You Cry, za 10 minut, godzina 14.

0: Mnóstwo atrakcji, wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Uwaga, łowcy wakacyjnych okazji! Już 26 czerwca w Kuprum Arena w Lubinie Hot Summer Deals, czyli wakacje pełne nagród. Zrób zakupy za minimum 100 zł i odbierz dmuchanego flaminga. Wydaj 200 zł i graj dodatkowo atrakcyjne nagrody. Nie przegap letniej akcji pełnej prezentów i dobrej zabawy. 26 czerwca Hot Summer Deals w Kuprum Arena. Wpadaj, masz po drodze!
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: 5 inicjatyw KGHM Polska Miedź S.A. zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki. Przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.
4: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 14.
5: Czas na wiadomości.
7: Środowisko lekarskie żąda wprowadzenia limitu czasu pracy. Ciepła woda w niemieckim Renie. Zagrożone jest życie ryb. Olga Tokarczuk zapowiada ostatnią dużą powieść. Agnieszka Trojanowska-Bis. W związku z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie środowisko lekarskie domaga się stanowczych zmian w funkcjonowaniu polskiej ochrony zdrowia. Jeden z postulatów reformy systemu dotyczy wprowadzenia limitu czasu pracy lekarzy. Jak mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, to rozwiązanie popierane przez większość medyków.
8: Musimy zacząć mieć wreszcie kontrolę nad czasem pracy. Gdyby taka kontrola działała wcześniej, nie dochodziłoby do rozliczania po 500 godzin w miesiącu.
7: Ale zarzuty dotyczące Szpitala Południowego są już znacznie szersze niż tylko wypłata dla lekarzy. Dziś w prokuraturze wyjaśnienia składa były ordynator chirurgii w tej placówce dr Emil Jędrzejewski, który twierdzi, że w placówce wykonywane były w sposób wadliwy procedury medyczne, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Siły obrony Ukrainy przeprowadziły atak na rafinerię gazu i fabrykę Helu w Orenburgu na południu pogranicza europejskiej i azjatyckiej części Rosji, poinformował ukraiński sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Orenburska fabryka Helu jest jedynym takim zakładem w Rosji. Do ataku doszło w nocy. Na terenie zakładu wybuchł pożar. Skala strat jest obecnie ustalana. Nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego, profesor Sławomir Patyra, którego kadencja rozpoczyna się w poniedziałek, nie dostał jeszcze zaproszenia z Kancelarii Prezydenta na uroczystość złożenia ślubowania. Sam profesor mówi, że cierpliwie czeka.
9: Kadencja mojego poprzednika kończy się w najbliższą niedzielę. Od poniedziałku rozpoczyna się moja kadencja jako sędziego Trybunału. Zakładam, że być może jutro, a może pojutrze będę miał sposobność taką, aby nie tylko wobec prezydenta, ale też w obecności prezydenta i przed prezydentem złożyć ślubowanie.
7: W Trybunale Konstytucyjnym pracuje od marca 4 sędziów, których prezydent nie zaprosił na ślubowanie. Złożyli je w Sejmie, ale do dziś nie zostali dopuszczeni do orzekania. Temperatura wody w Renie w niemieckiej Mogucji przekroczyła 26 stopni Celsjusza. Władze spodziewają się dalszego wzrostu temperatury wody i ostrzegają przed szkodami w środowisku naturalnym, w tym przed śnięciem ryb. Woda w Renie szybko nagrzewa się, a upały sięgające nawet 40 stopni Celsjusza mają trzymać się w nadrenii Palatynacie i Hesji aż do niedzieli. Upały opanowały zresztą całą Europę. Na ponad połowie terytorium Francji obowiązuje dziś czerwony alert w związku z upałami. Bardzo wysokie temperatury są również w Hiszpanii i we Włoszech. Najnowsza książka polskiej noblistki Olgi Tokarczuk będzie jej ostatnią dużą powieścią. Pisarka zapowiedziała to dziś we Wrocławiu podczas kongresu i festiwalu psychologicznego Remind. Tokarczuk dodała, że jest to dla niej moment domknięcia ponad 30 lat pisania powieści. Tekst książki jest już gotowy. Z poprzednich zapowiedzi wiemy, że ma dotyczyć Dolnego Śląska i jednego z największych przesiedleń w dziejach Europy. Pozycja ma ukazać się jesienią.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
2: Już 28 czerwca w niedzielę handlową wielkie wydarzenie w parku handlowym Przystanek Karkonosze w Miłkowie. Mini

0: Sport. Trener piłki nożnej UEFA, reporter meczowy i współprowadzący program Turbo Kozak w Kanal Plus Sport. Więcej na Facebooku. Przystanek Karkonosze. Czekamy na Was w niedzielę 28 czerwca.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: jak opuścimy. Piosenka Duże Dzieci i zespół Honabibe. O, to jest bardzo ciekawa nazwa zespołu, a to by również była bardzo ciekawa propozycja, zwłaszcza, że jest środa i dopiero godzina 14.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Dokładnie 15 minut po godzinie 14 to jest idealny czas, żeby powrócić do naszej piosenki dnia, a to nagranie naprawdę wyjątkowe, bo muzyczne drogi Alesso i One Republic ponownie się spotkały, ponownie się skrzyżowały. 13 lat temu mogliśmy cieszyć się hitem If I Lose Myself. Ten utwór również w wakacje bardzo chętnie polecaliśmy i cały czas go polecamy, ale teraz już możemy polecać coś nowego. Ponownie spotkali się w studiu Alesso, który dodał do tego nagrania taką energetyczną część, taką taneczną, taką bardzo klubową, a One Republic no to oczywiście znany i uwielbiany zespół, który już niedługo, już pod koniec czerwca wystąpi w Polsce i to na dodatek na Tauron Arenie, czyli oczywiście w Krakowie. In Your Eyes, dziś o tej piosence mówimy, dziś tą piosenkę co godzinę polecamy.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Toxic Individuals i Who Do You Love w Muzycznym Radiu. Mamy 25 minut po godzinie 14, czyli już za moment 14.30, a wtedy u nas najnowsze wiadomości z regionu. W nich między innymi o tym, co będzie działo się w Karpaczu, w zasadzie co już się dzieje, co powstaje w centrum Karpacza. Powstaje DEP, tak więcej o tym w raporcie regionalnym, na który poczekamy w towarzystwie świetnego polskiego artysty.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Vita Bambino 20.

0: Radio. Reklama.
1: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
2: 5 inicjatyw KGHM Polska.

0: intensywnej terapii. Michał dał się poznać jako wrażliwy na ludzkie problemy człowiek. Nie odmawiał wsparcia każdemu, a szczególnie osobom starszym. Teraz przed mężczyzną długotrwała i kosztowna rehabilitacja. Pomóżcie Michałowi i jego rodzinie pokonać przeszkody, które nagle pojawiły się przed nimi. Oto adres do wpłat. pomagam.pl Zrzutka dla Michała na rehabilitację Jolanta Dal. pomagam.pl Zrzutka dla Michała na rehabilitację Jolanta Dal.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
3: Słońce świeci nad nami, słońce świeci nad Dolnym Śląskiem i tak dziś na pewno będzie świeciło i w zasadzie do końca tygodnia bardzo słoneczne dni przed nami. Obecnie towarzyszą nam już dzisiejsze temperatury maksymalne, czyli od 26 do 30 stopni. Tyle dziś w regionie.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Przypominamy, że ciśnienie dziś delikatnie spada, na ten moment wynosi 1019 hektopaskali, a jakość powietrza bez zmian cały czas jest doskonała. Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
5: Trwają prace budowlane w centrum Karpacza, powstaje tam deptak.
6: Nie wyłączyliśmy tego miejsca z funkcjonowania, ono nie jest takie, jakiego chcielibyśmy wszyscy, ale takie będzie, myślę, już w październiku.
5: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej ma nowego szefa.
7: To niezwykle ważny szpital na mapie Dolnego Śląska.
8: Słuchacie raportu regionalnego.
5: A na początek nowy sprzęt dla ratowników medycznych z Głogowa. Tegoroczne zakupy nie są tak bogate jak ubiegłoroczne, ale liczą się każde.
9: Do Głogowskiego Zespołu Ratownictwa Medycznego dzięki wsparciu Gminy Miejskiej Głogów trafiły m.in. specjalistyczne krzesełka schodowe i nowe torby medyczne. Nasze zespoły są dziś na wyjazdach, od samego rana mają bardzo pracowity dzień. To pokazuje, jak potrzebne są takie zakupy, powiedziała Beata Kopacka, kierownik zespołów. Choć krzesełko nie robi wielkiego wrażenia rozmiarami, to najważniejszy element wyposażenia karetek. Każdy zespół w ciągu roku wyjeżdża do około 1200 pacjentów. W większości transportowanych do karetek na takich krzesełkach. Sprzęt jest intensywnie eksploatowany. Dzięki nim transport pacjentów, na przykład po schodach, jest bezpieczniejszy dla chorych i medyków. Torby medyczne trafiają z ratownikami tam, gdzie interweniują, a oni pracują czasem w trudnych warunkach na zewnątrz. Torby bardzo szybko się zużywają, a ich wymiana jest konieczna ze względów praktycznych, sanitarnych i higienicznych. Łączna wartość tegorocznego wsparcia wyniosła blisko 30 tysięcy złotych. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
5: Jak już informowaliśmy, Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej ma nowego szefa. Po rezygnacji Sylwii Modrzyk obowiązki dyrektora przejął Rafał Dyjur, były dyrektor Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich, który będzie kierował placówką przez najbliższe 6 miesięcy, mówi zastępca przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.
7: Zarząd zdecydował, że przez pół roku do przeprowadzenia konkursu to właśnie Rafał Dyjur pokieruje szpitalem jeleniogórskim. Jest to niezwykle ważny szpital na mapie Dolnego Śląska. Bardzo zależy nam na tym, żeby był w jak najlepszej kondycji. I to nie chodzi tylko o sytuację finansową, ale również zakres świadczonych usług, bo obsługuje on przede wszystkim subregion jeleniogórski, ale również szerzej turystów, którzy przyjeżdżają nie tylko z Polski, ale i również z zagranicy. Przez te pół roku pełniący obowiązki dyrektora ma za zadanie też ustabilizować sytuację finansową tego szpitala. Szpital jest zadłużony na około 50 milionów złotych, więc to naprawdę duże kwoty. No jestem przekonany, że dyrektor Dyjur sprawdzi się i rzeczywiście te pokładane nadzieje przez zarząd będą zrealizowane.
8: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
5: Wkrótce w Karpaczu będzie deptak z prawdziwego zdarzenia. Trwają prace budowlane. Mimo trwającej inwestycji lokale są otwarte i gotowe na letni sezon, mówi burmistrz Karpacza Radosław Jęcek.
6: tutaj szacunek dla obu wykonawców, zarówno firmy, która jest odpowiedzialna za układanie kostki, jak i dla naszej spółki Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej, który jest odpowiedzialny za wymianę całej sieci, która jest pod spodem. No i to się udało zgrać. To było bardzo trudne. Jest trudne nadal, ale jest realizowane.

0: to, co ważne, no nie wyłączyliśmy tego miejsca z funkcjonowania. Ono nie jest takie, jakiego chcielibyśmy wszyscy, ale takie będzie, myślę, już w październiku. Zapraszam Państwa na nową przestrzeń miejską, która będzie zupełnie inna niż... Przede wszystkim wreszcie to będzie deptak, bo do tej pory były to chodniki i ulica, które były wyłączone z ruchu i tak naprawdę zaangażowanie przedsiębiorców, mieszkańców, zdobienie tego we własnym zakresie powodowało, że miało to na miastkę deptaka. No dzisiaj wymiana całkowicie nowej nawierzchni, nowa mała architektura, ławki, zieleń i też to, co ważne, nowe oświetlenie. Musicie Państwo przyjść i sami przespacerować się po tych 500 metrach nowego miejsca w Karpaczu.
1: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Hey Poland, we are Red City and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: reklama.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
3: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Milky Chance, ten zespół w 2013 roku wydał piosenkę Stolen Dance i pewnie nie spodziewał się, że ten utwór, który wtedy już był wielkim hitem, powróci w roku 2026. No ale tak się stało. Zespół Dub Dogs postanowił wziąć to nagranie i nieco je odświeżyć, nadać mu na pewno zdecydowanie szybszego tempa i klubowego wymiaru. Nasz dzisiejszy hit tip Dub Dogs Stolen Dance.

Jak taka przyjemna, nieco swingowa nuta, to oczywiście wiadomo, Paro w Stelar w muzycznym radiu, a my sprawdzamy, dzisiaj mamy 24 dzień czerwca. No i urodziny obchodzi dziś naprawdę znakomity perkusista. Perkusiści zazwyczaj są dość mocno pomijani, jeżeli chodzi o zespoły, ale w tym przypadku jest to naprawdę ceniony bębniarz, który założył świetny zespół, a zespół to Fleetwood Mac. Nawet jego nazwisko jest przecież w nazwie, więc jest to jeden z tych docenionych perkusistów. Dziś obchodzi swoje urodziny i w dniu urodzin przypominamy wielki hit grupy na perkusji, też dość dobrze zagrany dziś ze względu na urodziny Mika Fleetwood. Warto zwrócić uwagę na bębny Little Lies.

0: reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 15.
4: Czas na wiadomości.
5: Będzie kontrola SOR-ów w dwóch warszawskich szpitalach po aferze. Ukraińskie drony zaatakowały w krymskim Sewastopolu, nie ma prądu. Upał w natarciu, wszystkie służby deklarują pełną gotowość. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ministerstwo Zdrowia zleciło kontrolę w szpitalnych oddziałach ratunkowych dwóch warszawskich placówek. W SOR-ach Warszawskiego Szpitala Południowego i Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego. Zalecenia dostał wojewoda mazowiecki i konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej. Skontrolować oni mają m.in. procedury wobec pacjentów, którzy zmarli w trakcie pobytu na SOR-ach. Premier Donald Tusk skomentował wywiad z byłym ordynatorem chirurgii w warszawskim szpitalu południowym. Donald Tusk podkreślił, że jeśli relacje doktora Emila Jędrzejewskiego się potwierdzą, to mamy do czynienia z poważnymi przestępstwami.
6: W tej chwili prokuratura o to pyta pana Jędrzejewskiego, ale no jest coś nietypowego w tym, że zamiast powiadomić natychmiast prokuraturę, sugerując, że dochodziło do śmierci przez zaniechanie albo nawet z jakiegoś gorszego powodu w tym szpitalu, więc oczywiście dziwię się, że nikt z tym nie przyszedł natychmiast do prokuratury.
5: Doktor Jędrzejewski, były ordynator chirurgii w szpitalu południowym, składa dziś wyjaśnienia w prokuraturze. Według relacji lekarza procedury medyczne w tej placówce były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów dochodziło do powikłań, z których niektóre skutkowały śmiercią pacjentów. Służby i samorządy są w pełnej gotowości przed nadchodzącą do Polski falą upałów.
7: Miasta też dostały takie rekomendacje, żeby wystawiać punkty z kurtynami wodnymi i również informować mieszkańców o tym, jak zachowywać się podczas tych upałów.
5: Mówi wicewojewoda śląski Adam Zaczkowski. Wczoraj odbyła się odprawa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z udziałem wojewodów, komendantów służb oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele resortu zdrowia, infrastruktury i klimatu. Według prognoz w najbliższy weekend można spodziewać się temperatur dochodzących nawet do 40 stopni Celsjusza. Szczególnie niebezpiecznie będzie na zachodzie i południu kraju. Okupowany przez Rosję Sewastopol na Krymie przeżywa kryzys energetyczny. W mieście nie ma prądu, to w związku z nocnym atakiem ukraińskich dronów. To efekt ostatnich działań militarnych ze strony Ukrainy, mówi Filip Rudnik z Ośrodka Studiów Wschodnich.
8: Mamy do czynienia z sytuacją, w której intensyfikacja ataków różnego rodzaju na logistykę do Krymu doprowadziła do pogłębienia się problemów związanych właśnie z bezpieczeństwem dostaw paliw, ale również z energetyką.
5: Sewastopol jest główną bazą rosyjskiej floty czarnomorskiej. Z powodu ukraińskiego ataku Rosjanie przebazowali okręty do Noworosyjska. Iga Świątek zaczyna dziś turniej w Bad Homburg. To dla Polki pierwszy i zarazem ostatni test przed wielkoszlemowym Wimbledonem, o czym więcej Przemysław Pozowski.
9: Świątek, czyli ubiegłoroczna finalistka niemieckiego turnieju na trawie, rozpoczyna zmaganie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona i to z numerem pierwszym. Pierwszą rywalką naszej tenisistki będzie zaś Emma Navarro. Amerykanka w pierwszej rundzie pokonała urodzoną w Kijowie reprezentantkę gospodarzy Ewę Lis 7-6-6-3. Navarro zajmuje teraz 24. miejsce w rankingu WTA, ale po słabszej pierwszej połowie roku wróciła do formy. Polka ma z Amerykanką bilans 2-1, ale ich ostatnie spotkanie w 1/8 finału turnieju w Pekinie w zeszłym roku przegrała.
5: Ich mecz rozpocznie się nie wcześniej niż o 15:30. Iga jest jedyną Polką w niemieckim turnieju. Magdalena Fręch odpadła w pierwszej rundzie po meczu z Naomi Osaką.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Thank you so much.
1: Reklama. Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
2: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
3: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% lub w leasingu 101%.
7: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
8: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
9: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
10: Po reklamie.
11: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

gramy, bo kochamy muzykę.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto, Bieleniej Górze i Zgorzelcu, dealer marki Omoda i Jayco.
1: W tym programie ważne informacje dla tych, którzy planują zakup auta. Parlament Europejski zatwierdził przepisy dotyczące cyklu życia pojazdu. Bruksela chce wprowadzić cła na hybrydy plug-in importowane z Chin, co może się przełożyć na cenę pojazdów.
0: Autoradio.
1: W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski ostatecznie zatwierdził nowe unijne przepisy dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym, obejmujące cały cykl życia pojazdu, od projektu do wycofania z eksploatacji. Zgodnie z nowymi przepisami, wszystkie nowe pojazdy muszą być projektowane w sposób umożliwiający łatwy demontaż jak największej liczby części i komponentów. Tworzywa sztuczne stosowane w każdym nowym typie pojazdu będą musiały zawierać co najmniej 15% plastiku pochodzącego z recyklingu w ciągu 6 lat i 25% w ciągu 10 lat. Minimum 20% tego recyklingowanego plastiku musi pochodzić z materiałów odzyskanych z pojazdu wycofanych z eksploatacji lub zużytych części. Komisja Europejska będzie mogła w przyszłości wprowadzić cele dla innych materiałów, takich jak stal, aluminium, magnez oraz surowce krytyczne pochodzące z recyklingu. Przy sprzedaży używanego pojazdu firmy, w przeciwieństwie do prywatnych obywateli, będą zobowiązane do przedstawienia oceny potwierdzającej, że pojazd nie jest pojazdem wycofanym z eksploatacji lub alternatywnie posiadania ważnego dowodu badania technicznego. Aby uniknąć nakładania niepotrzebnych obciążeń na obywateli, transakcje między osobami prywatnymi będą wymagały jednego z tych dwóch dokumentów tylko wtedy, gdy pojazd zostanie uznany za całkowitą szkodę gospodarczą lub gdy sprzedaż zostanie zawarta wyłącznie za pośrednictwem platformy internetowej. Aby rozwiązać problem zaginionych pojazdów i zapobiec nielegalnemu przetwarzaniu oraz demontażowi, prawo zakazuje eksportu pojazdów uznanych za niedopuszczone do ruchu drogowego. Przepis wejdzie w życie 5 lat po wejściu w życie rozporządzenia. Podejmujemy ważne kroki, aby zdynamizować transformację sektora motoryzacyjnego w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Zwiększamy bezpieczeństwo surowcowe, chronimy środowisko i zapewniamy zrównoważony rozwój, aby uniknąć nadmiernego obciążania sektora. Nowe przepisy wprowadzą realistyczne cele, mniej biurokracji i uczciwszą konkurencję, wyjaśnił Jens Gieseke z Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego Parlamentu Europejskiego. 3 lata po wejściu w życie nowych przepisów wprowadzona zostanie rozszerzona odpowiedzialność producenta. Oznacza to, że będą musieli pokrywać koszty zbiórki i przetwarzania pojazdów, które osiągnęły koniec swojego cyklu życia w dowolnym miejscu w Unii Europejskiej. Bruksela chce wprowadzić cła na hybrydy plug-in importowane z Chin.
0: Autoradio.
1: Już nie tylko elektryki. Według doniesień niemieckiej gazety Handelsblatt, Komisja Europejska szykuje się do wprowadzenia dodatkowych ograniczeń handlowych na sprowadzane zza wielkiego muru hybrydy plug-in. Serwis Automotive News wskazuje, że za sprawą chińskich producentów znajdujący się w odwrocie segment pojazdów hybrydowych z napędem plug-in zaczął ponownie zyskiwać popularność na starym kontynencie. Hybrydy stały się jednym z głównych narzędzi chińskiej ekspansji, m.in. w rękach BYD, które pod kątem wolumenów uzyskiwanych w tym segmencie na terenie Unii Europejskiej ustępowało jedynie grupie Volkswagen. Wysoko w zestawieniu, bo na 6 pozycji znalazło się Chery, zaś 11 lokatę zajął SAIC. W kwietniu tego roku udział hybryd plug-in w sprzedaży chińskich producentów wzrósł z 18 do 30% w perspektywie rok do roku. Doniesienia Handelsblatt zbiegły się w czasie z dyskusją na temat wdrożenia przepisów Made in Europe, które miałyby faworyzować lokalną produkcję.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Mateusz Ziółko, lubisz nas. My mamy nadzieję, że wy lubicie naszą dzisiejszą piosenkę dnia, bo właśnie teraz pojawia się u nas ponownie.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Alesso i zespół One Republic, zespół, który obecnie jest podczas swojej trasy koncertowej. Już niedługo, 27 czerwca wystąpi w Pradze, a po Pradze, no blisko, Czechy są blisko, więc wrócą po raz kolejny do Polski. Tutaj już kilka razy u nas występowali. Tym razem zagrają na Tauron Arenie w Krakowie 30 czerwca. Co ciekawe, biletów przez moment nie było już dostępnych, ale przed samym wydarzeniem ponownie okazało się, że kilka tych biletów jednak zostało, więc jeżeli ktoś miałby ochotę usłyszeć zespół One Republic na żywo, to jak najbardziej jest jeszcze ku temu okazja w tym roku, w zasadzie w przyszłym tygodniu, a my polecamy wam najnowsze wydawnictwo wraz z Alesso One Republic In Your Eyes.

Hard Ways w Muzycznym Radiu, 26 minut po godzinie 15. Zbliżamy się wielkimi krokami do najnowszego raportu regionalnego, a w nim między innymi niezbyt dobre informacje dla tych, którzy poruszają się samochodem po Wałbrzychu. Pod koniec tygodnia tam szykują się duże utrudnienia. Więcej o tym już w raporcie regionalnym po godzinie 13.30, a teraz u nas pojawi się zespół Leniwiec.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.

0: reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
3: Na Dolnym Śląsku jest ciepło, a będzie jeszcze cieplej, zwłaszcza pod koniec tego tygodnia. Weekend to naprawdę ma być upalny. Na Dolnym Śląsku ponad 35 stopni, a dziś średnio w regionie 28 stopni. Zachmurzenie małe, do tego jakość powietrza jest bardzo dobra. Idealne warunki, żeby wybrać się na popołudniowy spacer.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
5: Stare Bogaczowice i duże utrudnienia dla kierowców.
6: Od środy drogowcy będą kolejno zamykali odcinki.
5: Nowy most nad Bobrem w Lwówku Śląskim przejął ruch samochodowy z zabytkowej przeprawy.
7: Historyczny most nie będzie już wykorzystywany przez ruch samochodowy.
5: W Legnicy planują budowę nowej siedziby pogotowia ratunkowego.
8: Nieodpłatne przekazanie działki stworzy realną możliwość budowy.
4: Słuchacie raportu regionalnego.
5: Kierowcy mogą już korzystać z nowego mostu nad Bobrem w ciągu drogi wojewódzkiej 364 w Lwówku Śląskim. Przeprawa przejęła ruch samochodowy z zabytkowego mostu z końca XVIII wieku, którego stan techniczny od lat wymagał pilnej interwencji.
7: Dzięki otwarciu nowego obiektu historyczna przeprawa została wyłączona z ruchu i rozpocznie się jej kompleksowy remont. O szczegółach inwestycji mówi radny sejmiku województwa dolnośląskiego Andrzej Kretkowski.
9: W trakcie drogi 364 w Lwówku Śląskim most za 22 miliony, 95% z polskiego ładu, 5% z budżetu sejmiku województwa dolnośląskiego. Mamy wszelkie zgody, na początku to będzie ruch wahadłowy, natomiast ten przejazd od strony Lwówka w stronę Złotoryi zostanie już zamknięty, a most będzie teraz naprawiany, przywracany do pełnej świetności, a później przekazany dla gminy i miasta Lwówek Śląski.
7: Prace przy zabytkowej przeprawie rozpoczną się w najbliższym czasie, a po ich zakończeniu historyczny most nie będzie już wykorzystywany przez ruch samochodowy, dzięki czemu jego konstrukcja zostanie zabezpieczona na kolejne lata. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
5: Teraz Wałbrzych, gdzie pod koniec tygodnia szykują się duże utrudnienia dla kierowców jadących w stronę Strugi i Starych Bogaczowic. Drogowcy rozpoczynają tam końcowe prace przy remoncie drogi wojewódzkiej 375. Więcej szczegółów Jacek Zych.
10: Tak, to informacja skierowana do mieszkańców Strugi i Starych Bogaczowic jeżdżących choćby do pracy w Wałbrzychu. Od środy drogowcy będą kolejno zamykali odcinki. Najpierw od obwodnicy Szczawna do Strugi, a następnie od Strugi do Starych Bogaczowic.
11: Odcinek drogi musi być zamknięty. Wynika to ze specyfiki układu drogowego, gęstego zalesienia. Ciężki sprzęt musi się tam bezpiecznie zmieścić, musi zostać wykonane frezowanie, musi zostać również przygotowana nawierzchnia do jej ułożenia.
10: Powiedział Michał Nowakowski, rzecznik prasowy Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu do tej pory zakończyła już remont pierwszego odcinka tej drogi pomiędzy skrzyżowaniem z drogą krajową nr 5 w Dobromierzu a Pietrzykowem i właśnie tam będą kontynuowane prace po zakończeniu odcinka Szczawno-Zdrój – Stare Bogaczowice.
11: Między Pietrzykowem a Chwaliszowem 26 czerwca będzie pod ruchem wahadłowym frezowana nawierzchnia. Tak samo frezowana nawierzchnia będzie jeszcze 27 czerwca, ale już przy zamkniętym odcinku. Natomiast w dniach 29 czerwca do 13 lipca ten odcinek będzie zamknięty właśnie ze względu już na układanie nawierzchni.
10: W sumie na wszystkie zaplanowane remonty dróg wojewódzkich w ramach

0: programu Dolny Śląsk na dobrej drodze Dolnośląska Służba Dróg i Kolei wyda w tym roku 75 milionów złotych. W tym roku prace prowadzone będą m.in. na terenie powiatów kamiennogórskiego, świdnickiego i wałbrzyskiego. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Rada Miejska Legnicy będzie głosować nad przekazaniem samorządowi województwa w formie darowizny prawie 2 hektarów gruntów przy ulicy Mikołaja Kopernika z przeznaczeniem pod budowę nowej siedziby pogotowia ratunkowego.
2: To gminna działka, według operatu sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, jest warta nieco ponad 1 800 000 złotych. Marszałek Dolnego Śląska zawnioskował o jej nieodpłatne przekazanie na realizację celu publicznego – budowę nowej siedziby pogotowia ratunkowego w Legnicy. Prezydent miasta jest za, ale decyzja wymaga zgody Rady Miejskiej. Nieodpłatne przekazanie działki stworzy realną możliwość budowy nowoczesnej siedziby pogotowia ratunkowego w Legnicy, skupiającej całość działalności jednostki w jednym miejscu. To mocno przyczyni się do zwiększenia skuteczności udzielania pomocy mieszkańcom regionu. Województwo nie dysponuje obecnie nieruchomościami gruntowymi umożliwiającymi realizację takiej inwestycji. Gmina zastrzega, że darowizna umożliwia wykorzystanie nieruchomości wyłącznie na wskazany cel publiczny. W przeciwnym wypadku marszałek będzie musiał zwrócić działkę. Dlatego terenu została wydana już decyzja o lokalizacji inwestycji, czyli budowy budynku stacji pogotowia ratunkowego i niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: Już w najbliższy piątek ruszają wakacje. Właśnie wtedy dzieci i młodzież odbiorą świadectwa i nastąpi letni odpoczynek. A w upalne dni najlepiej odpoczywać nad wodą i zrelaksować się w basenach. Jeleniogórzanie mogą korzystać z term cieplickich, bo drugi podobny obiekt przy ulicy Sudeckiej jest na razie w remoncie. Jak będzie docelowo wyglądał, dowiemy się za pół roku. Wtedy gotowa będzie dokumentacja projektowa basenu, mówi prezes zarządu Termy Cieplickie Dariusz Stolarczyk.
3: Ponad pół roku wytężonych prac. Mam nadzieję, że ten okres będzie optymalny, jak najszybszy. No i wtedy oczywiście ten kluczowy pewnie etap też jest przed nami wszystkimi, wyboru wykonawcy i realizacji zadania. Nie? Także plan jest bardzo ambitny, napięty i mam nadzieję, że w niedługim czasie Jelenia Góra będzie się mogła pochwalić, poszczycić bardzo ładnym centrum, które nabierze nowego blasku i będzie dostępne dla mieszkańców Jeleniej Góry i oczywiście gości, turystów, którzy nas odwiedzają tutaj.
1: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę. Zapraszamy.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Hi, I'm Alex Parker and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music. What?

0: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: 5 inicjatyw KGHM Polska Miedź S.A. zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki. Przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.
5: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
6: Po reklamie.

0: Kuba, stygnie lato. Jakby ktoś obawiał się, że to lato będzie stygło, to nie obawiajcie się, w tym tygodniu na pewno tak nie będzie. Pod koniec tygodnia upały na Dolnym Śląsku.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Czas powrócić raz jeszcze do bardzo przebojowego nagrania, które na pewno już doskonale znacie, bo jest to piosenka, która debiutowała w 2013 roku. Stolen Dance i Milky Chance. Wtedy dostaliśmy taką bardzo nostalgiczną wersję tej piosenki, a Dub Dogs w tym roku postanowili odświeżyć ten wielki hit i nadać mu bardzo klubowej energii.

Mowy w muzycznym radiu, 51 minut po godzinie 15. To już odpowiednia pora, żeby powoli chyba żegnać się z pracą. Ci, którzy mają do 16, to na pewno już są bardzo ucieszeni tym faktem. No a jak środa, to przecież już prawie weekend, można tak powiedzieć, w pół do piątku jest, a piątek to już jest, wiadomo, początek weekendu. A teraz o weekendzie będzie śpiewać zespół Coldplay, Hymn for the Weekend.

0: Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
1: Uwaga, łowcy wakacyjnych okazji! Już 26 czerwca w Kuprum Arena w Lublinie Hot Summer Deals, czyli wakacje pełne nagród. Zrób zakupy za minimum 100 zł i odbierz dmuchanego flaminga. Wydaj 200 zł i graj dodatkowo atrakcyjne nagrody. Nie przegap letniej akcji pełnej prezentów i dobrej zabawy. 26 czerwca Hot Summer Deals w Kuprum Arena. Wpadaj, masz po drodze!
2: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
4: Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby Twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
5: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
7: 16.
6: Czas na wiadomości.
8: Pytania prokuratorów bez odpowiedzi na przesłuchaniu byłego ordynatora. Nad wodą dochodzi do kolejnych tragedii, sprzyja im upał. Przełomowy wyrok w sprawie rozwiązania kontraktu z ciężarną piłkarką. Agnieszka Trojanowska-Bis. Były ordynator szpitala południowego dr Emil Jędrzejewski stawił się na przesłuchanie w prokuraturze, ale odmówił składania zeznań bez pełnomocnika, którego, jak powiedział, nie zdążył ustanowić. Doktor przekazał jedynie dane dwóch osób, których mają dotyczyć jego informacje. Na kilkadziesiąt pytań prokuratorów lekarz odpowiadał milczeniem. Według wcześniejszych relacji lekarza wypowiedzianych w mediach, procedury medyczne w szpitalu południowym były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów dochodziło do powikłań, z których niektóre skutkowały śmiercią pacjentów. Jeśli relacje i sugestie lekarza Emila Jędrzejewskiego się potwierdzą, to mamy do czynienia z poważnymi przestępstwami, mówił wcześniej premier Donald Tusk i podkreślał, że należy odpartyjnić kierownictwo szpitali i wprowadzić limit czasu pracy lekarzy.
9: Poważna rozmowa o tym, ile powinni zarabiać lekarze, w ilu miejscach powinni pracować, ile może trwać najdłuższy dyżur. Rozmowa o tym, czy lekarz, kiedy jest na kontrakcie, to jest de facto poza kontrolą. To wszystko wymaga gotowości środowiska lekarskiego, w tym na Naczelnej Izby Lekarskiej, do poważnej rozmowy, ale to nie jest przyjemna rozmowa.
8: Według szefa rządu dotychczas ze strony środowiska lekarskiego gotowości do niej nie było. A w szpitalu południowym pracował m.in. dr Kacprzyk, który mimo braku specjalizacji zarobił w rok ponad 1,5 miliona złotych. Choć wakacje dopiero przed nami nad wodą, już dochodzi do kolejnych tragedii. Wczoraj na Śląsku utonął 16-latek mimo szybkiej reakcji świadków. Ratownicy wodni podkreślają, że rośnie świadomość i coraz częściej to właśnie świadkowie pomagają ratować tonących. Jednocześnie ostrzegają przed brawurą, bo martwy ratownik to żaden ratownik. Osoby próbujące ratować innych same często toną, mówi Jarosław Zwierzyna ze Śląskiego WOPR.
10: Pamiętajmy, że wybranie numeru 112 pozwoli już na lokalizację tonięcia i dojazd służb i wtedy ewentualnie możemy się pokusić o wejście do wody płytkiej. Powinniśmy się asekurować kołami ratunkowymi lub innym pływającym przedmiotem.
8: Tylko od 1 kwietnia w Polsce utonęło już ponad 60 osób. A woda kusi, zwłaszcza, że do Polski napływa fala gorącego powietrza, ale niektórzy muszą w upał siedzieć w pracy. W związku z czym minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się do głównego inspektora pracy z prośbą o podjęcie wzmożonych kontroli. Inspektorzy sprawdzą, jak pracodawcy chronią pracowników w związku z wysokimi temperaturami. Obowiązki pracodawców określa w tym zakresie kodeks pracy. Przepisy obejmują zmieniające się warunki wykonywania pracy, na przykład w związku z upałem. W sytuacji, gdy ze względu na warunki atmosferyczne dochodzi do pogorszenia warunków pracy, pracodawca powinien podjąć działania, aby je poprawić. Ciężarna piłkarka, która straciła kontrakt z powodu ciąży, wygrała w sądzie. Trybunał arbitrażowy do spraw sportu orzekł, że klub Lazio Rzym bezprawnie rozwiązał kontrakt ze szwedzką sportsmenką Mają Gothenburg. Sprawa ciągnęła się od 2 lat. Według ekspertów prawnych to przełomowa decyzja i kamień milowy w obronie praw kobiet w sporcie. Włoski klub musi wypłacić piłkarce odszkodowanie.
6: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Reklama. Karkonosze to nie tylko góry i piękne krajobrazy, to także dom dla niezwykle ważnych mieszkańców – zapylaczy. Pszczoły, trzmiele i motyle zapylają rośliny, dzięki którym kwitną nasze łąki, sady i ogrody. Niestety ich liczba z roku na rok maleje, dlatego każdy z nas może pomóc, sadząc rośliny miododajne i dbając o przyrodę wokół siebie. Kampania edukacyjna Związku Gmin Karkonoskich została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
8: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
0: Po reklamie.
9: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.
10: Musisz lecieć

0: I Wanna Be Yours, wielki hit brytyjskiej grupy Arctic Monkeys w bardzo letnim wydaniu.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
0: Program Best of w Muzycznym Radiu już wystartował i nie zatrzyma się aż do godziny 17:00. Czas na dawkę najlepszych hitów. Margaret, tańcz głupia.

Hej, hej, dziś u nas na rozpisce uznane gwiazdy i artyści, którzy takimi mają szansę zostać. Powiemy wam o nowej piosence Rolling Stonesów, przedstawimy artystkę o pseudonimie Jazzy i sięgniemy po najnowszą piosenkę od Zali. Zatem niech się dzieje. Tomek Dutkiewicz i Music News, witamy i zapraszamy. Jedna z najpopularniejszych obecnie młodych polskich wokalistek, dobrze znana wam Zalia, prezentuje pierwszy solowy singiel od czasu wydania albumu Serce. Od pierwszej chwili słuchania utwór ujmuje lirycznym pięknem, nową stylistyką wokalną i świeżym brzmieniem, które jest tęskne, sentymentalne, wręcz oniryczne. To wszystko pokazuje, jak bardzo jest otwarta, ambitna i rozeznana w nowych muzycznych trendach ta młoda artystka, której piosenki tak często goszczą w muzycznym radiu. Jeśli pokaże ci także swoją najgorszą stronę, to czy nadal będziesz mnie kochał? Pyta Zalia w swoim najnowszym singlu Tylko kochaj mnie. Ogromnie trudna do wyrażenia, pełna tłumaczeń muzyczna prośba o miłość mimo wszystko jest listem, który mogłoby napisać wielu z nas. Tymczasem Jazzy, wschodząca gwiazda muzyki elektronicznej, promuje album Peace and Patience singlem Invisible z Chrisem Lorenzo. Magazyn Rolling Stone UK uważa, że Jazzy to obecnie najgorętsze nazwisko na światowej scenie muzyki tanecznej. DJ Mag określa ją mianem nowej sensacji dance popu. A sama artystka? No właśnie, oficjalnie zapowiada swój długo wyczekiwany przez fanów debiutancki album studyjny Peace and Patience. Wydawnictwo ukaże się 23 października. Zakorzeniony w jej dublińskim pochodzeniu, ale wzbogacony globalną perspektywą album stanowi ostateczne potwierdzenie pozycji artystki, która zdążyła już podbić zarówno parkiety klubowe, jak i listy przebojów. Ten album jest wszystkim, do czego dążyłam przez ostatnie lata, mówi Jazzy. Opowiada o tym, skąd pochodzę, o ludziach, którzy mnie wspierali i o cierpliwości, której potrzebowałam, by odnaleźć własny spokój i własne brzmienie. Możliwość tworzenia muzyki między Dublinem, Londynem i Los Angeles z producentami, autorami, których podziwiałam od lat, była spełnieniem moich marzeń, dodaje artystka. Music News. I na koniec The Rolling Stones, którzy zapowiadają album Jealous Lover z albumu Foreign Tones. Po energetycznym poprockowym singlu In The Stars zespół prezentuje zupełnie inne oblicze swojej twórczości. Jealous Lover zanurzy się w soulowym i rytmem bluesowym klimacie, udowadniając, że The Rolling Stones z niezmienną swobodą poruszają się między gatunkami muzycznymi. Nowy singiel zapowiada jedno z najbardziej różnorodnych wydawnictw w dorobku zespołu. Album Foreign Tones ma łączyć charakterystyczną dla Stonesów energię z szeroką paletą muzycznych inspiracji. Dotychczasowe single pokazują grupę w doskonałej formie, swobodnie poruszającą się między gatunkami i wciąż poszukującą nowych środków muzycznego wyrazu. Premiera albumu Foreign Tones 10 lipca. To tak na koniec czas na gorące premiery, które miękko lądują na playliście muzycznego radia. Agatino Romero i Leandro da Silva z nowym singlem Guaglione, B1, Echoes i Benji z najnowszą propozycją Forever Never Came. Tyle na teraz, Tomek Dutkiewicz i Music News. Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia.

0: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
2: Już 28 czerwca w niedzielę handlową wielkie wydarzenie w parku handlowym Przystanek Karkonosze w Miłkowie. Mini

0: Sabor. Trener piłki nożnej UEFA, reporter meczowy i współprowadzący program Turbo Kozak w Kanal Plus Sport. Więcej na Facebooku. Przystanek Karkonosze. Czekamy na Was w niedzielę 28 czerwca.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: Środowe popołudnie trwa. Na Dolnym Śląsku jest ono bardzo słoneczne. Wręcz zachęcamy, żeby wypaść dziś na jakiś spacer. Termometry wskazują również przyjemne wartości. Średnio 27 stopni w regionie. Jakość powietrza cały czas jest doskonała. Ciśnienie w tendencji spadkowej na ten moment wynosi 1018 hektopaskali.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
6: Lubin i społeczne konsultacje projektu planu ogólnego gminy.
7: Obejmują one zbieranie uwag do projektu planu, spotkania otwarte i dyżury projektanta.
6: Szczawno-Zdrój, kontrowersje związane ze ścieżką pieszo-rowerową na wzgórzu Gedymina.
8: Chodziło o propozycję projektantów dotyczącą wykonania ścieżki z asfaltobetonu.
6: Bolków i budowa nowego budynku komunalnego.
9: Projekt jest, pozwolenie na budowę jest, czyli tylko czekamy na te środki, które pozwolą nam na uruchomienie.
5: Słuchacie raportu regionalnego.

0: Mamy już zapewnione finansowanie inwestycji. Najpierw ogłosimy przetarg, a potem już wbicie pierwszej łopaty, mówi burmistrz Bolkowa Mirosław Pustuła.
1: Czekamy fizycznie, kiedy one wpłyną na konto gminy, po to, żeby móc wszcząć procedury już związane z wyłonieniem wykonawcy, bo projekt jest, pozwolenie na budowę jest, czyli tylko czekamy na te środki, które pozwolą nam na uruchomienie. Budynek komunalny, 27-rodzinny, z wymogami dla niepełnosprawnych, czyli taki budynek, który jest nam potrzebny, bo jak w każdym mieście też borykamy się z deficytem mieszkań. Przyszły rok jest to na pewno do zrealizowania.
0: Jutro na pierwsze doniesienia z regionu zapraszamy o 5:30. Do usłyszenia.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Hello Poland. My name is Keanu Silva and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Pięć inicjatyw KGHM Polska Miedź S.A. zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki. Przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

Ola Kendra i Bilet w jedną stronę. My dajemy wam teraz bilet na Hit Planetę. Już niedługo o 17 wystartuje najnowsze notowanie Hit Planety. Tam przywita się z wami Sebastian Wysoczański, a na zakończenie dzisiejszego Best of kilka naprawdę świetnych nagrań, między innymi grupa OMD, a nie przypadkowo dziś się pojawia, bo urodziny obchodzi Andy McCluskey.

0: reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00 hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
2: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22:00 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 17:00.
4: Czas na wiadomości.
6: Były ordynator Szpitala Południowego wybrał dziś milczenie przed prokuraturą. Spór o bezpieczeństwo na kąpielisku Fala w Parku Śląskim. Młodzi ludzie preferowani przy wynajmie mieszkań. W ten sposób Konin walczy z niżem. Agnieszka Trojanowska-Bis. Były ordynator ze Szpitala Południowego nie chciał zeznawać w prokuraturze bez pełnomocnika. Każde pytanie kwitował dziś milczeniem, poinformował rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Antoni Skiba po dzisiejszym przesłuchaniu lekarza. Doktor Emil Jędrzejewski stawił się przed śledczymi w charakterze świadka, po tym jak w wywiadzie dla Kanału Zero ogłosił, że w szpitalu wadliwie wykonywano procedury medyczne, w wyniku błędów dochodziło u pacjentów do powikłań, w tym kończących się śmiercią. Był ordynator przekazał notatkę z numerami PESEL dwóch pokrzywdzonych osób, z których jedna jest już znana śledczym, mówi prokurator Skiba.
7: Nie będę ukrywał, że jesteśmy zawiedzeni tym, że nie uzyskaliśmy dziś odpowiedzi na zasadnicze pytania.
6: Prokuratura wyznaczyła nowy termin przesłuchania doktora Emila Jędrzejewskiego na najbliższy poniedziałek. Donald Trump ugości dziś w Białym Domu sekretarza generalnego NATO Marka Rutte. Politycy spotkają się w związku ze zbliżającym się szczytem NATO, który odbędzie się na początku lipca w Ankarze. Szef NATO będzie chciał przekonywać prezydenta USA, że sojusz spełni oczekiwania amerykańskiego przywódcy. Mark Rutte będzie miał trudne zadanie, mówi Wojciech Kozioł z portalu Defense24.
8: Z jednej strony faktycznie musi przedstawić taką sytuację, że od poprzedniego szczytu NATO w Wilnie te nakłady na bezpieczeństwo w Europie wzrosły. Natomiast zdecydowanie trudniej będzie właśnie pokazać przydatność w kontekście cieśniny Ormus i Bliskiego Wschodu, gdzie wiemy, że Amerykanie chcieli tego wsparcia europejskiego, co nie do końca się przekładało w przypadku większości państw.
6: Szef NATO ogłosił wczoraj, że europejscy członkowie sojuszu rozmieszczają siły w pobliżu cieśniny Ormus i są gotowi wesprzeć USA, m.in. przy oczyszczaniu szlaku z min morskich. Kąpielisko Fala w Parku Śląskim weszło w spór z wodnym ochotniczym pogotowiem ratunkowym. Zarząd Śląskiego WOPR-u apeluje do swoich członków, by nie podejmowali w tym sezonie pracy przy zabezpieczaniu kąpieliska i podaje w wątpliwość bezpieczeństwo na obiekcie. To dlatego, że w tym roku na Fali w Chorzowie bezpieczeństwa będą strzegli nie woprowcy jak rok temu, ale ratownicy innej firmy. Śląski WOPR do przetargu nie przystąpił, jak mówi prezes Śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna. Z doświadczeń w całym kraju wynika, że zazwyczaj przy takich kryteriach wygrywają firmy, które nie posiadają kompetencji.
9: Pana zdaniem będzie bezpiecznie w tym roku na Fali?
10: Według mnie nie. Jeżeli firma próbuje robić nabór na kurs niecały miesiąc przed otwarciem Fali, żeby wesprzeć zatrudnienie, no nie wróży to niczego dobrego.
6: Rzecznik Parku Śląskiego Aneta Miller uspokaja i przekonuje, że o gości kąpieliska zadbają profesjonaliści.
11: Wybrany wykonawca posiada wszystkie wymagane prawem uprawnienia.
6: Kąpielisko Fala rusza w Chorzowie w najbliższy piątek. Młodzi ludzie będą mieć lepiej. Konin stawia na młodość i zamierza przyznawać dodatkowe 10 punktów w naborach na mieszkania komunalne. Dodatkowe punkty dostaną studenci ostatniego roku i absolwenci do 30 roku życia, o ile rozliczają podatki w mieście. Program ma zachęcić młodych ludzi do pozostania lub powrotu do Konina, który od lat traci mieszkańców. Pilotaż przyniósł pierwsze efekty. Większość młodych uczestników naboru otrzymała już mieszkanie lub znalazła się wysoko na liście oczekujących.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
12: Muzyczne Radio. Kocham.
3: po 17.
4: Mamy dla was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
3: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
4: Hit Planeta startuje na dobre.
5: Po godzinie 17 jesteśmy razem z wami. Środowe zestawienie otwieramy i oczywiście zapraszamy was bardzo serdecznie na nasz hit planetarny pokład. To tutaj na nowości i najnowsze melodie, które będziemy polecać waszej uwadze przez najbliższe 3 godziny serwować wam będziemy. A na dobry początek Katy Perry z nagraniem Legendary Lover Save Me. Sebastian Wysoczański, dzień dobry, cześć, witajcie, ruszamy.
4: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Katy Perry z nagraniem Legendary Lover, Save Me oraz Henry PFR i utwór Sola. To są propozycje już takie letnio-wakacyjne z całą pewnością do naszego hit planetarnego zestawienia. To są piosenki, które będziemy Wam polecać każdego dnia w muzycznym radiu i z całą pewnością to są piosenki, które przy tym naszej letniej odsłonie naszej stacji będą się pojawiały coraz częściej. Polecamy, zapraszamy, głosujcie na muzyczneradio.pl, na naszym profilu na Facebooku, a my pędzimy dalej, przynosząc Wam kolejne nówki sztuki. Zanim natomiast przedstawimy dzisiejszą nowość, to małe podsumowanie wczorajszego notowania.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: A na miejscu trzecim wczoraj proponowaliśmy Wam ekipę Leon i Marcus and Martinez z utworem Moonlight.

Najnowsza piosenka od Blanki, Dance to This, na pozycji drugiej wczoraj przed godziną 20. Sam szczyt naszego wtorkowego zestawienia to Vice i Memories, numer 1

0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790-790-225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
3: Po reklamie.
4: Hello there, I'm Marco.
5: Hello, and I'm Blur. We are from Nightwish.
6: Hello, and then we are the Cranberries.
7: Hey, Soul, it's Lars Ulrich from Metallica.
8: Hi, I'm Ellie Goulding.
9: Hello, Poland. It's Richard Judge here, and I want to send you big greetings for all the listeners at Hit Planet Air, at Musician Radio.
0: Hit Planet Air. Najnowsza lista w Polsce.

Anyway, to jest utwór, który pojawia się dzisiaj na miejscu 40 i otwiera nasze środowe hit planetarne zestawienie. Bardzo dobrze, bardzo się cieszymy, bo projekt Wajston znamy już z fal muzycznego radio od dłuższego czasu. Pozycja 39, dzisiaj to polska propozycja od Ani Szlagowskiej. Ile?

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletservice.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
3: Po reklamie.
4: Hi, this is The Root.
5: What's up, this is David Guetta.
6: Hey, this is ATB.
7: Hi, we are Bling and Jones.
8: Hey guys, what's up, this is Armin van Buuren and you're listening to Hit Planet.
9: Hit Planet. Najnowsza lista w Polsce.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj pobyt po łezu na wodzie w Staniszowie. Dwie doby wraz ze śniadaniem, obiad, kolacją i masażami w strefie spa. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Z kim chciałbyś spędzić urocze dwa dni w pałacu na wodzie? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac na wodzie w Staniszowie. Komfortowe noclegi, restauracja Kaczka na wodzie oraz strefa spa z działem rehabilitacji. Już 27 czerwca o 18 Pałac na wodzie zaprasza na wyjątkowy wernisaż Joanny Sarapaty. Artystki, której obrazy zachwycają zmysłowością i emocjami. Pałac na wodzie w Staniszowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
0: Po reklamie.
3: Hi guys, it's Rihanna.
4: Hey everyone, this is Mons Samlab.
5: Hello Poland, it's Katy Perry here.
6: Hi guys, my name is Sam Walker.
7: Witajcie moi kochani, tutaj Magda Wójcik z zespołu Goja. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia.
8: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Dubs i Nelly Furtado, Torture of the Heart w muzycznym radiu w pierwszej części naszego środowego spotkania na Hit Planecie. Polecamy oczywiście wszystkie melodie, które znajdziecie na falach naszej stacji. Polecamy oczywiście te najnowsze piosenki, które zawsze popołudniową porą po 17 wam polecamy. Talk to You teraz, kolejny utwór, który dziś spotykamy na pozycji 28.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Uwaga, łowcy wakacyjnych okazji! Już 26 czerwca w Kuprum Arena w Lubinie Hot Summer Deals, czyli wakacje pełne nagród. Zrób zakupy za minimum 100 zł i odbierz dmuchanego flaminga. Wydaj 200 zł i graj dodatkowo atrakcyjne nagrody. Nie przegap letniej akcji pełnej prezentu i dobrej zabawy. 26 czerwca Hot Summer Deals w Kuprum Arena. Wpadaj, masz po drodze!
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
3: Zaprasza Ultima, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106 i w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
2: Skoda.
3: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 18.
0: Czas na wiadomości.
5: Ministerstwo Zdrowia zleciło kontrolę warszawskiego SOR-u. Policjanci na ławie oskarżonych po śmierci 14-latki. Powiemy też o fali upałów, z którą zmaga się Europa. Paulina Nawrocka, ministra zdrowia, zleciła wojewodzie i konsultantowi krajowemu w dziedzinie medycyny ratunkowej przeprowadzenie kontroli oddziału ratunkowego Warszawskiego Szpitala Południowego. To po tym, jak w wywiadzie dla Kanału Zero były ordynator ortopedii stwierdził, że na SOR-ze procedury medyczne były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miały zakończyć się śmiercią pacjentów. W związku ze słowami lekarz Emil Jędrzejewski był dzisiaj przesłuchiwany w prokuraturze. Tam jednak unikał odpowiedzi na pytania i nie chciał zeznawać bez pełnomocnika. Przesłuchanie zostało przełożone na poniedziałek. W reakcji na aferę w Szpitalu Południowym i inne opisywane przez media przypadki tzw. lekarzy milionerów, Naczelna Izba Lekarska proponuje ograniczenie czasu pracy lekarzy na kontraktach do 2 etatów, zarówno w publicznej, jak i prywatnej ochronie zdrowia. Zdaniem prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasza Jankowskiego takie regulacje nie doprowadzą do załamania systemu ochrony zdrowia.
6: Chcemy na razie nałożyć ten limit taki, jak jest dla lekarza etatowego, a potem dopiero rozmawiać o zmniejszeniu, żeby też nie doprowadzić do sytuacji, gdzie wprowadzamy sztywny limit i nagle padają jakieś placówki albo oddziały się zamykają, bo nie ma komu pracować, bo lekarze wyrobili limit.
5: Samorząd chce rozmawiać o swoich postulatach bezpośrednio z premierem. Trzej policjanci staną przed sądem w sprawie śmierci z wyziębienia 14-letniej Natalii. Doszło do tego jesienią 2023 roku w Andrychowie. Krakowska prokuratura okręgowa oskarżyła ich o niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka. Policjanci mieli zwlekać z podjęciem działań po tym, jak ojciec dziewczynki, która wyszła do szkoły, zgłosił jej zaginięcie. Dziecko w stanie hipotermii zostało znalezione przez znajomego ojca pół kilometra od komisariatu. Lekarze nie zdołali ocalić życia dziewczynki. Oskarżeni nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Grożą im 3 lata więzienia. Stosunki polsko-ukraińskie w kontekście historycznym, integracja europejska, odbudowa Ukrainy i bezpieczeństwo to główne tematy trwającej w Gdańsku 15. sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy. Posiedzenie jest jednym z wydarzeń poprzedzających rozpoczynającą się jutro konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Upały opanowały całą Europę. Na ponad połowie terytorium Francji obowiązuje dzisiaj czerwony alert w związku z upałami. Od czwartku z powodu tropikalnych temperatur utonęło tam 40 osób. Tomasz Orchowski.
7: Na południowym zachodzie Francji były wczoraj 44 stopnie Celsjusza. Wtorek był najcieplejszym dniem w tym kraju od rozpoczęcia pomiarów w 1947 roku. Im dłużej trwają upały, tym bardziej organizmy będą odczuwać ich skutki i będą słabsze. Dlatego trzeba być ostrożnym i podejmować działania prewencyjne, nawadniać się i obniżać temperatury w pomieszczeniach. Apelował Cédric Nouzier z pogotowia w Toulouse na południu Francji, w Bretanii, na północnym zachodzie z powodu upałów. Prawie 70 tysięcy domów było rano bez prądu. Temperatury we Francji zaczną spadać od piątku. Tropikalne upały przeniosą się wtedy do Holandii czy Belgii, a w weekend 40 stopni będzie w Niemczech czy Polsce.
5: Oprócz Francji bardzo wysokie temperatury są obecnie również w Hiszpanii i we Włoszech.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
2: po 18:00.
0: Mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
2: Tak gra Hit Planeta.
0: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
4: Posłuchajcie koniecznie, oto Dance Nation i Hi!

Sarsa, czy będziemy się pamiętać? To pytanie pada w najnowszej piosence tej artystki. Pozycja 26 dzisiaj i to polska piosenka, którą na pewno proponować wam będziemy coraz częściej w muzycznym radiu. Polecamy i będziemy z tym utworem wracać do was coraz częściej.

0: Robin Schulz i Better Times w Muzycznym Radiu to są dźwięki, które dzisiaj meldują się na pozycji 24. Za moment będzie premierowo, wcześniej jeszcze ekipa Jubel i Ocean House.
1: Hit Planeta. Najnowsza

Dagny i nagranie zatytułowane Rain to propozycja do naszego głównego zestawienia i tą propozycję z całą pewnością polecać wam będziemy w Muzycznym Radiu coraz częściej. Rain i Dagny, druga część naszego dzisiejszego środowego lądowania na hitplanecie Cakes, teraz i Cola, za chwilę Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa z utworem Girl Next Door.

Jasiek Piwowarczyk z nagraniem Halo Houston, tu muzyczne radio, tu nasze środowe zestawienie na Hit Planecie, pozycja 19. Za półmetkiem już jesteśmy, propozycji także cała masa u nas, także za nami, ale słuchajcie, jest taka jedna piosenka, która dzisiaj będzie się premierowo pojawiać. Dwie premiery jeszcze na pewno do godziny 20, ale bardzo ciekawa ta premiera. Przed nami Benny Benassi i California Dreamin'. Po raz pierwszy na Hit Planecie.

0: To Mik w Muzycznym Radiu, to Beautiful Freaks. My jesteśmy z wami, polecamy się na dzisiejszą popołudniową część, drugą część środowego lądowania na Hit Planecie. Alex Sino teraz DJ, French Kiss, za chwilę Ale Farben, Heroes of the Night. To wszystkie letnie i wakacyjne nagrania, które polecamy już waszej uwadze.
1: Najnowsza lista w Polsce.

0: Niektórzy mówią, że się dobrze jedzie. No pewnie, że się dobrze jedzie, jak gramy takie dźwięki. Hard to be humble, Mikolas Józef. On zresztą pojawiał się w muzycznym radiu tutaj we współpracy z Tripsem. Już 19 na zegarach. Za moment wracamy do was z wiadomościami.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. To jest muzyczne radio. Minęła godzina
0: 19.
1: Czas na wiadomości.
2: Strażacy walczą z pożarem składowiska odpadów w Chorzowie. Będą kontrole pracodawców w związku z upałami i zakaz grillowania u naszych zachodnich sąsiadów, również w związku z temperaturami. Paulina Nawrocka. Ponad 20 zastępów strażaków gasi pożar składowiska odpadów w Chorzowie. Powierzchnia pożaru to nawet kilka tysięcy metrów kwadratowych. Kłęby gęstego dymu są widoczne z kilkudziesięciu kilometrów. Pożar jest w trakcie gaszenia, ale nie jest jeszcze zlokalizowany i nadal się rozwija, przekazali strażacy. Na ten moment nie ma informacji o poszkodowanych. W związku z nadchodzącą falą upałów ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się do głównego inspektora pracy z prośbą o podjęcie wzmożonych kontroli. Inspektorzy sprawdzą, jak pracodawcy chronią pracowników w związku z wysokimi temperaturami. Obowiązki pracodawców określa kodeks pracy. Przepisy obejmują zmieniające się warunki wykonywania pracy, na przykład w związku z upałem. W sytuacji, gdy ze względu na warunki atmosferyczne dochodzi do pogorszenia warunków pracy, pracodawca powinien podjąć wszelkie działania, by je poprawić. Co najmniej 94 miliony osób w Europie doświadcza dziś temperatur powyżej 35 stopni Celsjusza, wynika z analizy agencji AFP. Tak wysoką temperaturę odczuwają głównie mieszkańcy Francji i Hiszpanii, ale upały dają się też we znaki mieszkańcom Belgii, Luksemburga, Holandii, Włoch, Portugalii, Niemiec i Węgier. Omdlenia, zasłabnięcia, udary cieplne, skutki wysokiej temperatury widać już na pogotowiu ratunkowym, mówi Dawid Lewandowski z pogotowia ratunkowego w Lublinie.
3: Najczęściej to jest nie zjadłem śniadania, no trochę dzisiaj mniej piłam wody, zapomniałam, że już tyle chodzę po dworze, więc najczęściej to są takie z pozoru błahe rzeczy, które przeradzają się poważniejsze sprawy, sam fakt, że jesteśmy my potrzebni na miejscu zdarzenia.
2: Ratownicy apelują, by zawsze rozważyć, czy ich interwencja jest niezbędna.
3: Szpitalne oddziały ratunkowe będą też przeciążone pacjentami, więc musimy pamiętać, żeby tutaj dodatkowo też, jeżeli mamy możliwość skorzystać z pomocy naszej przychodni POZ, lekarza rodzinnego, korzystajmy z tych przychodni, dlatego że kiedy oddział ratunkowy jest niezbędny, nie wydłużajmy tych kolejek.
2: Najważniejsze, co podkreślają lekarze i ratownicy, jest picie wody. Do wielu zasłabnięć dochodzi właśnie z powodu odwodnienia organizmu. W kilku niemieckich miastach, w tym Stuttgarcie i Frankfurcie nad Menem, wprowadzono zakaz grillowania w miejscach publicznych. Władze tych miast uzasadniają decyzję utrzymującą się suszą i wysokim ryzykiem pożarów lasów oraz terenów zielonych. Ograniczenia obejmują publiczne miejsca do grillowania, parki, tereny zielone, a w części miast także lasy. Duże utrudnienia komunikacyjne czekają od najbliższego weekendu mieszkańców Bydgoszczy. W piątek zacznie się remont torowiska na rondzie Fordońskim, gdzie przecinają się główne arterie miasta. Jest to też trasa przelotowa przez Bydgoszcz w stronę Gdańska. Remont potrwa do połowy sierpnia, zapowiada rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Katarzyna Muszyńska.
4: Z ruchu tramwajowego wyłączona zostanie ulica Jagiellońska na odcinku pomiędzy rondem Fordońskim a rondem Jagiellonów. Wprowadzone zostanie wiele zmian w funkcjonowaniu komunikacji publicznej, które dotyczą linii tramwajowych numer 3, 4, 5, 6, 8 oraz 10.
2: Do trwających w mieście uciążliwych remontów w lipcu dojdzie jeszcze rozpoczęcie budowy nowej linii tramwajowej. Powstanie pętla, będą nowe ścieżki rowerowe i parki kieszonkowe.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.
5: Po 19:00.
1: Czekają na was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
5: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
1: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
0: Czas na trzecią i w zasadzie najważniejszą część Hit Planetarnego lądowania, bo to tutaj znajdują się utwory, na które głosowaliście najczęściej i najchętniej, ale wcześniej mamy dla was jeszcze propozycje z naszej ławki rezerwowych. Za moment Offenbach, za moment Four to the Floor, ale wcześniej polska piosenka Zofia Alaja, Kupiłam bilet.

0: To naprawdę fenomenalne nagranie, które mam nadzieję okaże się hitem lata i wakacji 2026 i będzie towarzyszyło nam coraz częściej Offenbach i For to the Floor w muzycznym radiu jeszcze z poczekalni, choć liczymy mocno na to, że w tym albo w przyszłym tygodniu będziemy mogli się z tym utworem już widzieć i słyszeć w głównym naszym zestawieniu. Trzecia część, teraz wracamy za chwilę.
1: Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
7: What's up, guys? I am Marcus Schultz.
8: Hello, Poland. We are Alien Filek.
9: I am Pete Tong.
10: What's up, guys? My name is Gareth Henry.
11: Siemandero wszystkim. Mówi Gromi. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia.
12: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

naprawdę fantastyczna propozycja i trzymam mocno kciuki, abyśmy po ten utwór w muzycznym radiu sięgali coraz częściej każdego dnia. Two Pilots, One Night in Mykonos, a męskie granie orkiestra i drugi tegoroczny hymn, co zresztą okazało się wielką niespodzianką, pojawia się już teraz. Herbudzalia, Bambi i Vito ponownie u nas z utworem Tańczę.

męskie granie orkiestra i utwór zatytułowany Tańczę w muzycznym radiu. To trzecia część naszego spotkania i trzecia premiera, którą dzisiaj wam polecamy. Dajcie koniecznie głośniej. Fritz Kalkbrenner, Everything in Between.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: I heard what you said.

0: Ellie Goulding w propozycjach do naszego hit planetarnego zestawienia i Black Prada Dress u nas na hit liście są w trzeciej części.
1: Hit Planeta. Najnowsza

0: reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
2: Hi guys, it's Rihanna.
3: Hey everyone, this is Mons Salmanov.
4: Hello Poland, it's Katy Perry here.
5: Hi guys, my name is Sam Walker.
6: Witajcie moi kochani, tutaj Magda Wójcik z zespołu Goja. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia.
7: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Dokładnie tak brzmi nowa Shakira Daj Daj. To jest nasz wakacyjny, przede wszystkim letni hicior. Mamy nadzieję, że dla was także będzie to utwór, po który będziecie sięgać coraz częściej. My zaglądamy na nasze dzisiejsze podium. Blanka i Dance to This pojawia się na miejscu trzecim, a podium środowego notowania przedstawia się następująco. Z miejsca trzeciego za chwilę Gipsy, Go i For Money, Ostatni Dzień Lata, Leonie, Marcus and Martinez, Moonlight. Z miejsca drugiego, a sam szczyt dzisiejszego lądowania to piosenka Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls. Tak gramy do godziny 20. Dziękując wam za wspólnie spędzony czas. Pozdrawiamy pięknie, fajnego popołudnia życzymy. Sebastian Wysoczański, do usłyszenia.

0: Najnowsza lista w Polsce. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 20.
0: Czas na wiadomości.
2: Naczelna Izba Lekarska przeciw ustawie o jawności płac medyków. Jutro decyzja w sprawie absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego. Willa byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego sprzedana. Paulina Nawrocka. Zaczynamy jednak od nowych informacji o pożarze w Chorzowie. Nad miastem unoszą się kłęby dymu. Strażacy walczą z pożarem składowiska przy ulicy Kluczborskiej. Płoną odpady wielkogabarytowe, mówi Michał Adamek ze Straży Pożarnej w Chorzowie.
3: Są te śmieci luźno składowane na powierzchni około 1000 m2. W zdarzeniu nikomu nic się nie stało. Na ten moment mamy na miejscu 32 zasępy, około 100 strażaków walczących z żywiołem.
2: W związku z pożarem władze Chorzowa zaapelowały do mieszkańców o nieotwieranie okien. Samorząd lekarski protestuje przeciwko ustawie wiążącej zarobki lekarzy z numerem PESEL. Jutro przepisami ma zająć się Senat, a jeśli nie będzie poprawek, trafią one na biurko prezydenta. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski twierdzi, że ustawa nie daje wystarczających gwarancji prywatności i poufności danych.
4: W uzasadnieniu do ustawy jest napisane bardzo wprost, że będą one używane również do innych celów zlecanych przez Ministerstwo Zdrowia. Tak szeroki katalog sprawia, że boimy się. Okaże się, że państwo sięgnie po PESEL danego lekarza po to, żeby epatować jego wynagrodzeniem.
2: Dlatego samorząd lekarski chce, aby ustawę zawetował prezydent. Jeśli tak się nie stanie, lekarze nie wykluczają zaskarżenia przepisów do europejskich trybunałów. Sytuacja w Szpitalu Południowym, absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Warszawy to główne tematy, jakimi zajmą się jutro stołeczni radni. Zdaniem Agaty Diduszko-Zyglewskiej z Lewicy afera w szpitalu odciśnie się w sprawie wotum i absolutorium.
5: I my, i jak podejrzewam, klub Prawa i Sprawiedliwości będzie głosować przeciwko. Robimy to, bo chcielibyśmy, żeby pan prezydent jednak potraktował to jako sygnał alarmowy.
2: To pierwszy raz w tej kadencji, gdy Lewica sprzeciwi się Trzaskowskiemu. Jednak wszystko wskazuje na to, że losy prezydenta stolicy nie są zagrożone, bo radni Koalicji Obywatelskiej mają większość. Tuż przed wakacjami w piątek do użytku kierowców oddany zostanie ostatni odcinek drogi ekspresowej S6 między Słupskiem a Leśnicami. To ponad 40 km nowej trasy i nieprzerwane połączenie drogą ekspresową Trójmiasta i Szczecina. Słynna luksusowa willa zmarłego 3 lata temu byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego Certosa na Sardynii została sprzedana rodzinie emira Kataru. Taką informację przekazał holding rodziny Berlusconich. Luksusowa rezydencja znana ze spektakularnych przyjęć i prywatnych wakacyjnych spotkań światowych przywódców to jedna z najdroższych prywatnych posiadłości na świecie. Wcześniej media podawały nieoficjalnie, że jej wartość szacuje się na około 500 000 000 euro. Kwoty transakcji nie podano. Według mediów willa została sprzedana za 350 milionów euro. I jeszcze poważna wpadka Igi Świątek. Nasza tenisistka odpadła z turnieju w Bad Homburgu już po swoim pierwszym meczu. Górą 2-1 była Amerykanka Emma Navarro.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
6: Na początku kwietnia bieżącego roku bardzo poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu uległ 27-letni Michał. Mężczyzna doznał rozległych obrażeń ciała, w stanie ciężkim znalazł się na oddziale intensywnej terapii. Michał dał się poznać jako wrażliwy na ludzkie problemy człowiek, nie odmawiał wsparcia każdemu, a szczególnie osobom starszym. Teraz przed mężczyzną długotrwała i kosztowna rehabilitacja. Pomóżcie Michałowi i jego rodzinie pokonać przeszkody, które nagle pojawiły się przed nimi. Oto adres do wpłat. pomagam.pl Zrzutka dla Michała na rehabilitację Jolanta Dal. pomagam.pl Zrzutka dla Michała na rehabilitację Jolanta Dal.

0: To jest tak zwana muzyka z klimatyzatora. Słynne tematy napędzają wieczory z muzycznym radiem. Tak też będzie dzisiaj. Koko Star na dobry początek, ale wiele gwiazd jeszcze czeka w kolejce. 9 minut po 20 macie. Witam, teraz Jamming.
1: Autopromocja.
2: Jam, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Jam, mydło i powidło. W muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
0: Wystarczy zadzwonić, a po drugiej stronie będzie: dobry wieczór, witamy, to muzyczne radio, hallo.
3: Dobry wieczór, sprzedam mały nowy domek wraz z działką 30 arów we wsi Janówek, gmina Jeżów, za 80 tysięcy i więcej informacji pod numerem 721-631-572. Serdecznie pozdrawiam.
0: My też ściskamy uściski od nas.
2: Jam, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Jamik, dobry wieczór, halo.
4: Dobry wieczór.
0: Proszę bardzo.
4: Dzwonię z Bolesławca, do sprzedania mam dwa autka. Odprawia na Golfa z 2009 roku. Auto posiada silnik 1.4 TSI, 122 konie, po wymianie łańcucha rozrządu oraz pompy paliwa, oleju i filtrów oraz Passata B7 z 2013 roku, wersja kombi, dwulitrowy dieselek, 177 koni. Auto bardzo zadbane, jest w moim posiadaniu od 5 lat, nie wymaga żadnego wkładu finansowego, świeżo po wymianie olejów w silniku, jak i w skrzyni. Skrzynia automatyczna i więcej informacji udzielę pod telefonem 792-259-132. Dzięki bardzo,
0: pozdrawiam. Dziękuję, trzymaj się.
2: Jam, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Program na żywo, Jam, mydło, powidło. 757-646-6465. Dobry wieczór, witam, halo, proszę.
5: Chciałem kupić pilnie szczeniaka Rottweilera pod numerem 727-341-960. Dziękuję, pozdrawiam.
2: Jam, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Witam i słucham. Dobry wieczór, halo.
5: Dobry wieczór.
0: Proszę.
5: Mam do sprzedania podstawowe maszyny rolnicze, takie jak silnik zbożowy Poznaniak, kultywator dwurzędowy z wałkiem, brony pięciopolowe, opryskiwacz Pilme 400-litrowy, ładowacz Turbentka. Ponadto posiadam jeszcze do sprzedania dwie przyczepy ciężarowe o długości 10 i 12,5 metrów. I to wszystko pod numerem telefonu 504
0: tak
5: 023 860. Pozdrawiam i do usłyszenia.
0: Dziękujemy i słuchamy. Dobry wieczór, halo.
6: Witam, Macieju.
0: Proszę bardzo.
6: Do sprzedania mam Ostrówka, koparkę. Albo zlecę wymianę sprzęgła, bo sprzęgło mi nawaliło. Fajna działka w Staniszowie do sprzedaży. No i tam mi zostało troszkę kamienia polnego na jakieś fundamenty, ogrodzenie. No i wiaty mam, trzy wiaty takie w szkle u góry, nadające się na szklarnię, na jakiś taki sobie przed domem taras. I to Karpacz, telefon 603
0: tak.
6: 622 848 i zrówka się.
0: Dziękuję, trzymaj się. Pozdrawiamy.
2: Jam, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Tu Jamik, to muzyczne radio. Kupię autko Renault Twingo pierwszej generacji. Telefon 663-318-300. Kupię autko Renault Twingo pierwszej generacji. Numer telefonu 663-318-300. Dobry wieczór, witam. Halo?
7: Dobry wieczór, witam. Dzwonię z okolic Jeleniej Góry. Mam do sprzedania Opla Insignię z 2013 roku, kombi diesel 145 koni w kolorze czerwonym, auto użytkowane przez kobietę, niezniszczone w ciągu eksploatacji, opłaty, OC, przegląd, wszystko aktualne. I drugim autkiem do sprzedaży jest Citroen Jumper 2015, 3 litry, 180 koni, blaszak trzyosobowy, świeżo sprowadzony, zarejestrowany, a więcej info pod numerem 695
0: tak
7: 112 366. Dzięki.
0: Życzę. Dziękujemy. Najlepszego. Uściski od nas. Kto teraz jeszcze? Do sprzedania mieszkanko w Zgorzelcu przy ulicy Powstańców Śląskich, powierzchnia 50 m2, numer telefonu 601-838-386, 601-838-386. Witaj, dobry wieczór, halo.
8: Witam. Chciałem podać bo nawet ogłoszenie na samochody, na Audi A4, mały Szupka, sprzedanie, a

0: minione, wszystkie filtry, ogólnie stan bardzo dobry, hakty, manual przejściowego właściwie biegów, nowoczesne radio, działają podgrzewane fotele i to wszystko pod numerem telefonu, to jest tak. Cena jest do uzgodnienia 724 80 67 47.
1: O, zapisane, zanotowane, zdrowia życzę. Dziękuję. Kwadrans po 20. Kończymy dżemik.
2: Muzyczne radio.
3: To jest nasza piosenka dnia.
1: So what a public in your eyes w muzycznym radiu. A za chwileczkę sporo nowości i podsumowanie dnia o godzinie 20.30. Polecamy się na kilka najbliższych godzin, no przynajmniej do północy. Muzyczne radio.

Klubowe dźwięki i rockowe brzmienia. Artyści z tego muzycznego świata dzisiaj w centrum uwagi w kolejnym spotkaniu z Music News. Tomek Dutkiewicz, witam i zapraszam. Gwiazda muzyki klubowej Jax Jones odsłania karty i prezentuje najnowszy singiel Pulling Me Back. Utwór to powrót do głębszych, undergroundowych brzmień, które były jego pierwszą artystyczną inspiracją. W pracy nad numerem wsparła go ceniona wokalistka i autorka tekstów Clementine Douglas, uznawana obecnie za jeden z najważniejszych głosów współczesnej sceny dance, mająca na koncie m.in. hity z Calvinem Harrisem. Artyści połączyli siły, by stworzyć pełen emocji klubowy banger, w którym euforyczna energia idealnie przeplata się z ponadczasową melodyjnością, znakiem rozpoznawczym ich twórczości. Pozostajemy w temacie nowości. Tyla robi kolejny wielki krok w stronę nadchodzącego drugiego albumu studyjnego A-Pop i prezentuje nowy singiel Is It Love. Utwór będący następcą świetnie przyjętych singli She Did It Again z udziałem Zary Larson oraz mega hitu Chanel to kolejny dowód na jej unikalne podejście do mieszania gatunków muzycznych. Ta iście letnia fuzja idealnie łączy wokalny kunszt artystki z wciągającą muzyczną historią. Muzyka Tyli trafia jednocześnie na parkiety i prosto w serce. Artystka stworzyła brzmienie, które porusza ciała, ale pod płaszczykiem klubowych rytmów kryje osobiste opowieści, a singiel Is It Love doskonale to pokazuje. Wokalistka z pełną szczerością pyta w nim, czy to miłość, jeśli przez nią nie płaczesz, by zaraz potem dodać, to nic nie znaczy, jeśli nie widzę łez w twoich oczach. Ten emocjonalny ładunek osadzony na mocnym, tanecznym bicie to dokładnie to zestawienie, które sprawia, że jej zawrotna światowa kariera zachowuje intymny, autentyczny charakter. Music News. Wygląda na to, że fani zespołu The Rasmus będą mieli powody do radości. Fińska formacja ogłosiła trasę koncertową po Polsce, w ramach której zagra 4 koncerty na początku przyszłego roku. Zespół The Rasmus odwiedzi Gdańsk, Poznań, Wrocław i Kraków, prezentując zarówno swoje największe przeboje, jak i najnowszy materiał. Grupa, jak wiadomo, od lat cieszy się ogromną popularnością dzięki charakterystycznemu połączeniu mrocznego rocka, chwytliwych melodii i elektronicznych elementów. The Rasmus na koncertach w Polsce, m.in. we Wrocławiu, 3 lutego przyszłego roku. To na koniec łapcie kolejne gorące premiery. Zalia z nową piosenką Tylko kochaj mnie. Jonata z nowym singlem Flipside i The Bausa z propozycją I Wanna. Tomek Dutkiewicz, Music News. Dziękujemy. Do usłyszenia.

0: Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Podsumowanie dnia. Beata Czystołowska.
2: Dobry wieczór, zapraszam na ostatnią dziś wędrówkę po regionie. Lubin i społeczne konsultacje projektu planu ogólnego gminy.
3: Obejmują one zbieranie uwag do projektu planu, spotkania otwarte i dyżury projektanta.
2: Szczawno-Zdrój i kontrowersje związane ze ścieżką pieszo-rowerową na wzgórzu Gedymina.
4: Chodziło o propozycję projektantów dotyczącą wykonania ścieżki z asfaltobetonu.
2: Bolków i budowa nowego budynku komunalnego.
5: Projekt jest, pozwolenie na budowę jest, czyli tylko czekamy na te środki, które pozwolą nam na uruchomienie.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
2: Wójt gminy Lubin rozpoczął konsultacje społeczne projektu planu ogólnego gminy Lubin. Będą prowadzone do 20 lipca.
6: Konsultacje obejmują zbieranie uwag do projektu planu, spotkania otwarte i dyżury projektanta. Mówi Sylwia Rozkosz, rzecznik gminy.
3: Plan ogólny to jeden z najważniejszych dokumentów, jakie powstają w samorządzie. Od jego zapisów będzie zależeć, jak gmina Lubin będzie rozwijać się w kolejnych latach, czyli gdzie będzie można budować domy, rozwijać działalność gospodarczą, tworzyć tereny rekreacyjne czy realizować nowe inwestycje. Trwające właśnie konsultacje społeczne to kolejny etap udziału mieszkańców w tworzeniu tego planu ogólnego. Pierwszym etapem było zbieranie wniosków, które odbyło się we wrześniu i październiku 2024 roku, jeszcze przed rozpoczęciem prac projektowych. Teraz prezentowany jest projekt planu ogólnego, uzasadnienie, prognoza oddziaływania na środowisko oraz wykaz złożonych wniosków wraz z informacją o sposobie ich rozpatrzenia. Konsultacje prowadzone są od 18 czerwca do 20 lipca. Obejmują one zbieranie uwag do projektu planu, spotkania otwarte i dyżury projektanta. Spotkania odbywają się na przełomie czerwca i lipca w Niemstowie, Oborze i Raszówce. Szczegóły dostępne są na naszej stronie internetowej.
6: Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
2: Burmistrz Szczawna-Zdroju zaprosił mieszkańców do wspólnego spaceru i rozmowy na temat budzącej kontrowersje ścieżki pieszo-rowerowej na wzgórzu Gedymina. To część projektu realizowanego przez Szczawno wspólnie z Wałbrzychem. Materiał Jacka Zycha.
4: Tak, rzeczywiście projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej na wzgórzu Gedymina rozgrzał szczawieńskie media społecznościowe. Chodziło o propozycję projektantów dotyczącą wykonania ścieżki z asfaltobetonu. Takiemu pomysłowi sprzeciwiła się spora grupa internautów oraz szefowa wałbrzyskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, także mieszkanka Szczawna. Pomysł spaceru trasą projektowanej ścieżki był okazją do przedstawienia alternatywnego projektu wykonania tej ścieżki.
7: Myślę, że takim rozwiązaniem, takim kompromisem jest wybudowanie tej ścieżki, tego ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni mineralnej, ale wzbogaconej tutaj żywicą. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj idąc też tą trasą widzieliśmy, co po ostatnich opadach deszczu z tej nawierzchni mineralnej, niezwiązanej żadną żywicą, żadnym polimerem zostało. Mamy ogromne wyrwy, potężne ubytki w nawierzchni i tak naprawdę kolejny raz musimy przystąpić do naprawy tej nawierzchni.
4: Powiedział burmistrz Szczawna Marek Ćmikiewicz, dodając, że taka właśnie nawierzchnia będzie na całej długości trasy w lesie, poza nim nawierzchnia ma być asfaltowa. Co ciekawe, z całej grupy osób protestujących w internecie na spotkanie z burmistrzem przyszedł tylko jeden mężczyzna, który otwarcie deklarował sprzeciw pomysłowi budowy takiej ścieżki, a przynajmniej ze wszystkich osób biorących udział w spacerze tylko on odważył się wprost do tego przyznać i zabrać głos przed mikrofonem. Twierdzi, że propozycja burmistrza wcale go nie przekonuje.
8: No nie do końca, naprawdę fajnie nam się szło, tutaj też że rozmawiałem z paroma osobami, po czymś takim jak stoimy w tej chwili, czyli po takim naturalnym kamieniu utwardzonym i tak dalej.
4: To jest subiektywna opinia, czy to jest...
8: Subiektywna, nie, niczym. Moimi nogami, moimi tym i tak to wszystko.
4: To właśnie Grzegorz Waszczak, jeden z przeciwników budowy ścieżki rowerowej na wzgórzu Gedymina. Największym problemem związanym z tym projektem jest konieczność jego zakończenia i rozliczenia do końca roku. Wymaga tego fundusz Feniks, z jakiego budowa jest finansowana. Protesty wobec szczawieńskiego odcinka nie tylko opóźniły bardzo jej realizację, ale postawiły w pewnym momencie pod dużym znakiem zapytania finansowanie całego, również wałbrzyskiego odcinka. A chodzi o niebagatelne 12 milionów złotych. Czy przez protesty mieszkańców trzeba będzie je oddać? Sprawie będę się przyglądał. Ze Szczawna-Zdroju Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Wkrótce ruszy budowa budynku komunalnego przy ulicy Republikańskiej w Bolkowie. Mamy już zapewnione finansowanie inwestycji. Najpierw ogłosimy przetarg, a potem już wbicie pierwszej łopaty, mówi burmistrz Bolkowa Mirosław Pustuła.
5: Czekamy fizycznie, kiedy one wpłyną na konto gminy, po to, żeby móc wszcząć procedury już związane z wyłonieniem wykonawcy, bo projekt jest, pozwolenie na budowę jest, czyli tylko czekamy na te środki, które pozwolą nam na uruchomienie. Budynek komunalny 27-rodzinny z wymogami dla niepełnosprawnych, czyli taki budynek, który jest nam potrzebny, bo jak w każdym mieście też borykamy się z deficytem mieszkań. Przyszły rok jest to na pewno do zrealizowania.
2: Jutro na pierwsze doniesienia z regionu zapraszamy o 5:30. Do usłyszenia.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja. Reklama.
9: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
0: Po reklamie.

0: Radio. Panie i panowie, startujemy!
1: A pierwszy numer to jest kawałek, który was napędzi bardzo dobrze, bo to Party Part All The Time. Samuel Sartini, Family, a później Ralph Martin, którego gram wam codziennie po to, żebyście poczuli dobry vibe. Music Instructor, dobry lot i Alfa.

0: Festiwal Hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu BMC.
1: Ciekawy zestaw, bo to jest Sean Baker i Dance Nation, nagraniu Sunshine.

0: Rosja. Welcome back to the world of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
1: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance. State of Trance. Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
2: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
3: Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
4: 21.
0: Na wiadomości.
5: Europejscy liderzy na spotkaniu państw E5 w Berlinie. Bohater afery w Szpitalu Południowym przerywa milczenie. I naturalne kosiarki w Krakowie. Owce i kozy ruszyły już do pracy. Paulina Nawrocka. Przyszłość będzie zależała od tego, na ile zachowamy jedność, mówił premier Donald Tusk w Berlinie po spotkaniu grupy E5, czyli Francji, Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch. Wbrew okolicznościom i emocjom będziemy chronić naszą jedność. Ważne, jak podkreślił Tusk, by ten sygnał był wyraźny i jednoznaczny przed szczytem NATO w Ankarze. Prezydent Francji Emmanuel Macron podkreślił, że Amerykanie i Europejczycy zbliżają swoje stanowiska w sprawie Ukrainy i Iranu, a premierka Włoch Giorgia Meloni podkreślała, że Europa musi kontynuować wsparcie dla Ukrainy aż do osiągnięcia trwałego, sprawiedliwego pokoju. Były ordynator Szpitala Południowego Emil Jędrzejewski nie odpowiedział na pytania prokuratury w sprawie osób, które miały ucierpieć przez niewłaściwe zarządzanie oddziałem SOR placówki. Odmowę odpowiedzi tłumaczył brakiem obrońcy podczas przesłuchania. W związku ze sprawą prokuratorzy zadali byłemu ordynatorowi kilkadziesiąt pytań, mówił Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
6: Zdecydowanie łatwiej jest przekazać pewne informacje w studiu, gdzie atmosfera jest zupełnie inna, a zupełnie inaczej wygląda to w prokuraturze. Prokuratura jest organem ścigania, a nie organem głaskania i my jesteśmy od tego, żeby uzyskać jak najszybciej najbardziej konkretne informacje.
5: Jędrzejewski został wezwany na złożenie wyjaśnień w prokuraturze po udzieleniu wywiadu, w którym bezpośrednią odpowiedzialnością za śmierć pacjentów na SOR-ze Szpitala Południowego obarczył kierownika oddziału Dawida Kacprzyka. Przesłuchanie Jędrzejewskiego prokuratora przełożyła na poniedziałek, do czasu pojawienia się jego obrońcy. A sam były kierownik SOR-u w warszawskim Szpitalu Południowym Dawid Kacprzyk wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że twierdzenia doktora Jędrzejewskiego nie znajdują potwierdzenia w faktach. Jak ocenił Kacprzyk, są próbą zdyskredytowania go w przestrzeni publicznej. Lekarz podkreślił, że w sprawie śmierci jednego z pacjentów szpitala trwa już śledztwo prokuratury, w którym on sam nie jest stroną. SAR, czyli Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, będzie miała nowy statek. Wielozadaniowa jednostka powstanie w polskiej stoczni remontowa Shipbuilding i znacząco poprawi możliwość niesienia pomocy na Bałtyku. Paweł Radzewicz.
7: Budowa nowoczesnego wielozadaniowego statku dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa to inwestycja w bezpieczeństwo, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
8: Takiego statku w Polsce jeszcze nie było. Będzie przede wszystkim wykorzystywany do ratowania życia na morzu, gaszenia pożarów na statkach, czy też usuwania rozlewów i zanieczyszczeń, które ze statków wypływają.
7: Statek ma posiadać na pokładzie najnowocześniejsze systemy i będzie w stanie pływać w każdych warunkach, przekonuje dyrektor SAR Sebastian Kluska.
9: W najtrudniejszych, jakie tylko są. Statek w specyfikacji przetargowej nie ma ograniczeń pogodowych, czyli cokolwiek by się nie wydarzyło, zawsze wychodzimy w morze.
7: Budowa statku pochłonie ćwierć miliarda złotych. Ma on być gotowy za 2,5 roku.
5: Pierwsze kozy i owce ruszyły do pracy przy koszeniu miejskiej trawy w Krakowie. Pasą się już na Zakrzówku i przy Forcie Bodzów. Miasto apeluje do mieszkańców i turystów, by zwierząt nie dokarmiali, bo jedzenia mają aż nadto. Funkcje naturalnych kosiarek, owce i kozy będą pełnić przez najbliższe miesiące.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio. Festiwal hitów.
4: Kochamy muzykę, szczególnie wieczorową porą, kiedy się schłodziło i tak naprawdę jest tam chyba przyjemnie. No bo jutro nas czekają kolejne upały, ale o tym nie rozmawiajmy. Dzisiaj jest jeszcze czas na to, żeby się uśmiechnąć, moi drodzy, skorzystać z dobrego bitu, zaśpiewać. Tutaj klasyk z lat 70. Macaulay Idea. według Black & Crown top 4. Za chwileczkę wystrzeli z nagraniem Jumping, R.E.O., Bob Marley i King's Danton w nowej wersji 2026. Muzyczne Radio. Festa.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 22.
0: Czas na wiadomości.
2: Kolejne kontrole na warszawskim SOR-ze. Sprawę bada prokuratura. Decyzja o rozszerzeniu systemu kaucyjnego najwcześniej jesienią. I huczne urodziny z Leo Messim świętuje dziś cała Argentyna. Paulina Nawrocka. Ministerstwo Zdrowia zleciło wojewodzie mazowieckiemu i konsultantowi krajowemu w dziedzinie medycyny ratunkowej przeprowadzenie kontroli w SOR-ach Warszawskiego Szpitala Południowego i Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego. To kolejna reakcja na doniesienia o nieprawidłowościach w placówce. Wczoraj w telewizyjnym wywiadzie były ordynator Szpitala Południowego Emil Jędrzejewski stwierdził, że w wyniku błędów dochodziło u pacjentów do powikłań, w tym kończących się śmiercią. Dziś były ordynator Szpitala Południowego do złożenia wyjaśnień został wezwany do prokuratury, jednak nie odpowiedział na żadne z pytań zadanych przez prokuratorów, powołując się na brak pełnomocnika. W ciągu 3 ostatnich lat do prokuratury trafiło kilkanaście spraw dotyczących zgonów w Szpitalu Południowym. 5 z nich miało dotyczyć śmierci na szpitalnym oddziale ratunkowym, którym kierował Dawid Kacprzyk. Jednak, jak podkreśla Piotr Skiba z Warszawskiej Prokuratury Okręgowej, w żadnej z prowadzonych spraw Kacprzyk nie ma statusu świadka ani podejrzanego.
3: 12 postępowań z tej ogólnej liczby to postępowania dotyczące zdarzeń, które zakończyły się zgonem na terenie Szpitala Południowego. Jak na razie w żadnym z tych postępowań nie pojawia się nazwisko osoby doktora Dawida K.
2: Według ministra sprawiedliwości w jednej z 12 prowadzonych spraw pojawia się natomiast nazwisko Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora Szpitala Południowego, który wczoraj w wywiadzie obarczył Kacprzyka odpowiedzialnością za śmierć pacjentów. Jesienią może zapaść decyzja w sprawie rozszerzenia systemu kaucyjnego o jednorazowe opakowania szklane. Tym tak zwane małpki, poinformowała ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Jak tłumaczyła, decyzja będzie uzależniona od oceny, czy system kaucyjny w Polsce funkcjonuje stabilnie, obsługując skalę zwrotu opakowań, które są charakterystyczne dla naszego rynku. Okres wiosny i lata jest kluczowy, bo właśnie wtedy pijemy więcej napojów, co wiąże się logistycznie z większą liczbą opakowań, które wracają do systemu. Społecznicy z Łodzi krytykują oficjalny raport o stanie miasta za zeszły rok. Zarzucają mu przemilczanie informacji i brak porównania Łodzi do innych miast. W związku z tym przygotowali własny dokument, a co w nim jest, to sprawdzał nasz reporter.
4: Jak mówi Tomasz Tomas ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód, w przeciwieństwie do Łodzi, inne miasta jak Poznań w oficjalnych raportach nie boją się porównań do innych stolic regionów.
5: Nie jest takich pudrowań w rzeczywistości. Często w tych porównaniach Poznań wypada na 3., 4. miejscu, więc pokazują rzeczywistość taką, jaką jest, pokazują, gdzie się powinni poprawić, czym wypadają dobrze.
4: Zdaniem społeczników, co wybrzmiewa w ich raporcie, Łódź nie powinna skupiać się na organizacji festiwali, ale na przykład na depopulacji, pustostanach czy komunikacji miejskiej. Na to odpowiada wiceprezydent miasta Tomasz Piotrowski.
6: Wszystkie te elementy oczywiście są ważne i niezbędne w funkcjonowaniu miasta i to też staramy się robić. Tutaj nie ma jakichś dysproporcji między jednym a drugim działaniem.
4: Oba raporty, ten miejski i ten autorstwa Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód, można znaleźć w internecie.
2: O czym informował Bartosz Kądziołka. Leo Messi kończy dziś 39 lat, a jego urodziny świętują nie tylko koledzy z kadry, ale i cała ojczyzna. Zdobywca 5 bramek w 2 meczach trwających Mistrzostw Świata jest uważany za jednego z najlepszych piłkarzy w historii. Argentyńczycy wyszli dziś na ulicę, by śpiewać piłkarzowi życzenia.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

To muzyczne radio, bez limitu, w wersji wakacje, lato, dobry klimat, zapraszamy na, może inaczej, do świata kolorowych wspomnień, niezapomnianych refrenów i melodii, które udowadniają, że muzyka ta nigdy się nie nudzi. No Limit, za chwilę Depeche Mode, Master 7.

tak, moi drodzy, są takie utwory, które po kilku sekundach przenoszą nas prosto na plażę i do wakacyjnej zabawy. No tak właśnie oddziałuje Lambada. Światowy hit, który podbił parkiety i roztańczył miliony ludzi na całym świecie. A wam? Z czym się kojarzy? Kaoma. Odrobina bazylijskiego klimatu wieczorową pomógł. W muzycznym radio.

Getaway to jeden z największych przebojów w Eurodance. Utwór ukazał się gdzie? W 93 roku i błyskawicznie podbił już listy przebojów w całej Europie. No i cóż, pamiętam, że też podbił parkiety w naszym kraju. I to całkiem nieźle. Lata 70. Ten numer też nieźle szalał. Video Killed the Radio Star. Alice.

Nie wiem, czy pamiętacie, dzisiaj to trochę taki archaizm, ale no, w tamtych czasach Secret Service bardzo nowocześnie brzmiał. Zespół należał do pionierów wykorzystujących najnowsze telesyntezatory i automaty perkusyjne, dzięki czemu ich nagrania do dzisiaj brzmią tak fajnie, prawda? Flash in the Night, Suzy, pierwszy, stary. 5 minut po 11:00, dziękujemy Secret Service, a to była Samira, Walking in the Rain.

na czas na Roberto Zanetti, dawno nie grany. No przypomnijmy, że facet odniósł ogromny sukces jako producent muzyczny pod pseudonimem Robix. No już nikt o tym nie pamięta, a był grany jak najbardziej. Współpracował z wieloma artystami Eurodance'u. No, największym hitem zawsze chyba zostanie poprzez czasy Only You. No to co, przenosimy się do połowy lat 80. Legenda Italo.